0: Dzień rywalizacji w wykonaniu biało-czerwonych. Rafał Bała.
1: Jakub Szymański kilka miesięcy temu był mistrzem świata w hali, ale na 60 metrów przez płotki. I gdyby taki dystans biegano na otwartym stadionie, również miałby złoto, bo prowadził mniej więcej do 70 metra. Jednak później wyprzedzili go Szwajcar Joseph i Francuz Kwału. Szymański z brązem otarł się o rekord Polski, do którego zabrakło mu 0,01 sekundy. O medal walczyła Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, czterokrotna mistrzyni Europy. Przyjechała do Birmingham z niezłym wynikiem, ale na miejscu sprzęt nie latał już tak daleko. Zakończyła na czwartej pozycji z wynikiem 72,37 m. Do medalu zabrakło ponad pół metra. Ósma z wynikiem 69,12 Aleksandra Śmiech. Maksymilian Szwed rywalizował z najlepszymi w finale 400 metrów. To już był jego czwarty bieg w ciągu trzech dni. Trochę zmęczony, ale z dobrym czasem. 45,06 sekundy zajął szóste miejsce. W eliminacjach rzutu dyskiem poradziła sobie tylko Daria Zabawska, która machnęła ponad 59 metrów i awansowała do finału. Odpadła Weronika Muszyńska oraz biegająca na 200 metrów Wiktoria Gajosz. A do finału na 800 metrów nie awansował Filip Ostrowski, mimo znakomitej życiówki. Minuta 44 sekundy i 8 setnych. Po trzech dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Setki mieszkańców Wrocławia obserwowały zaćmienie słońca ze wzgórza Maślickiego. Przyszli ze specjalnymi okularami, filtrami, aparatami fotograficznymi i rozkładanymi krzesełkami.
2: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
3: Ale widzę, że Państwo przygotowani byli.
2: Kamera tutaj obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie rogala.
4: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
3: Czyli warto było siedzieć.
0: Więcej na temat zaćmienia słońca na portalu polskieradio24.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, przez 25 na południu kraju, do 27 na południowym zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
7: Lato z radiem w jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

muzyka nocą i piosenki, które namawiając do zwiedzania świata, odkrywają jego piękno. Takie zaułki, zakamarki albo wspaniałe ulice klasycystyczne. Baker Street to oczywiście Londyn. Są też miejsca, które na nas zawsze czekają. Nastrojowy Wiedeń, czyli na przykład Maria Hilferstrasse. A po środku gdzieś ponadczasowy, mistyczny rytm. Dzika natura, która dyktuje własne zasady. No to oczywiście Afryka i Toto. Wiedeń na początek.

Hipnotyzujący głos, delikatne instrumenty klawiszowe. To cała Sophie B. Hawkins, taki intymny, zmysłowy list miłosny do wolności. Jej wersja, klasyka California, Here I Come. Sama wokalistka to postać bardzo barwna i myślę, że bezkompromisowa, bo kiedy nagrywała swój debiutancki album, na którym znalazł się ten utwór, szefowie wytwórni chcieli zmusić ją do zmiany tekstu innej piosenki. Uznali, że jest zbyt odważny. I Sophie, zamiast poddać się tej presji wielkich pieniędzy, spakowała swoje rzeczy, zagroziła, że całkowicie zniszczy taśmy matki i uciekła ze studia. Dziewczyna, która ma wolność i Kalifornię w sercu na długo przed tym, zanim o tym zaśpiewała. Przepiękne. Będziemy wracali do tego utworu, bo warto. No a teraz powrócimy w polskie miejsca, które kochamy, w których byliśmy i w których jeszcze chcielibyśmy być. Chociaż z amerykańskim akcentem w przypadku Maryli Rodowicz, ale będzie też Wojciech Młynarski, Czesław Niemen i perfekcyjna, zjawiskowo brzmiąca Maria Koterbska.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyta

przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

To muzyka nocą, proszę Państwa, recital, są gwiazdy rozświetlające scenę i jest Kylie Minogue, kobieta, która potrafi zamienić przestrzeń w czystą, pulsującą energię. Na początku kariery brytyjscy krytycy złośliwie nazywali ją śpiewającą papugą z Australii. Kylie tylko się uśmiechnęła, założyła legendarne złote shorty i udowodniła, że ma absolutny talent do rządzenia sercami i parkietem. Przepiękne zjawiskowe All the Lovers przypomniała w nim, że prawdziwa bliskość wymaga odwagi i otwartego serca, a w kultowym I Should Be So Lucky z rozbrajającą nostalgią śpiewała o miłości, która z marzenia staje się rzeczywistością. Kylie Minogue na dobranoc w muzyce nocą.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 4950 zł brutto, tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 144 zł brutto. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
2: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5000 zł brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
1: Wysokość płacy minimalnej to wybór polityczny, stwierdził dr Karol Pogorzelski, analityk banku Pekao S.A.
3: Wiadomo, że jak będzie ta płaca minimalna zbyt wysoka, to może ona przełożyć się na wzrost bezrobocia, gdy pracodawcom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych pracowników, ale z badań ekonomicznych wynika, że ten próg jest dość wysoki i doświadczenia różnych krajów sugerują, że płaca minimalna jak do tej pory nie przekładała się jakoś specjalnie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
1: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Chrzest nowej fregaty Wicher to historyczny moment dla polskich stoczniowców, mówi prezes zarządu Gdyńskiej Stoczni Wojennej Marcin Ręglewski. Okręt, który zasili polską marynarkę wojenną, jest pierwszym powstającym w programie Miecznik.
4: Żeby przygotować się do dzisiejszej uroczystości, stocznia zużyła ponad 500 000 godzin. Położyliśmy ponad 3000 konstrukcji. Zużyliśmy 100 ton materiałów spawalniczych oraz 50 tysięcy litrów farby. Każda ze śrub napędowych waży ponad 10 ton. Dla nas jako stoczni i stoczniowców to jeden z najważniejszych wydarzeń w naszej historii.
1: Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku i poza nim. Dziś zostanie zwodowany w Zatoce Gdańskiej. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Informacja podana przez Politykę Insight budzi wiele emocji, również w koalicji rządowej.
5: Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska deklaruje, że jej posłowie nie poprą Macieja Berka, bo to czynny polityk. Rządzący obiecywali odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego,

0: O czym przypomina Maja Nowak z Polski 2050.
1: Mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą. Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny.
0: Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej przekonuje jednak, że Maciej Berek nie jest typowym politykiem.
2: W żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej.
0: Opozycja tych argumentów nie przyjmuje.
3: To jest zaprzeczenie tego, o czym mówił od wielu miesięcy, od wielu lat Donald Tusk, który mówił o jakimś rzekomym odpartyjnieniu.
0: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Już niedługo rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Symfonii Varsovii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut S.A., mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
5: Wspaniała wiadomość dla Symfonii Varsovii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję, że zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.
4: Firma ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonię w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Miliard dolarów można wygrać tej nocy w amerykańskiej grze liczbowej Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy to do wygrania było ponad 1 800 000 000 dolarów.
6: Jest to obecnie ósma co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalnych przepisów fiskalnych. Steve Cotton, prezes firmy zarządzającej finansami, doradza, jakie pierwsze kroki podjąć po zainkasowaniu tak wysokiej kwoty. Współpracujcie ze specjalistami od podatków, inwestycji oraz ekspertami od lokalnych przepisów. Jeśli tak rozpoczniecie swoje działania, to będziecie podejmować racjonalne decyzje i uchroni to Was przed wydaniem wszystkiego, komentuje specjalista. Prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
4: Na północnym zachodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie i nad morzem, a w dzień 19 stopni nad morzem, 25 na południu i najcieplej na południowym zachodzie 27.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
9: Lato z radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Jedynka. To jest radio.
10: Dziś Światowy Dzień Słonia. Te niesamowite zwierzęta mają genialną pamięć. Potrafią rozpoznać członków stada nawet po wielu latach rozłąki. Skoro o wielkiej pamięci mowa, my wracamy tej nocy pamięcią do historii muzyki. W rocznicę wydania na singlu w jedynkowym przedporanku nie może zabraknąć kultowego Blowing in the Wind Boba Dylana. Teraz jednak zapraszam do Radia Retro.
11: Panowie, prosimy.
12: Słowo.

0: Radio Retro znowu sięga w przeszłość muzyczną. Vera Gran, kiedy zaczęła śpiewać w Warszawie w restauracji na Nowym Świecie, miała dopiero lat 17. Ale zaraz przyszła wojna i ta kariera została przerwana. A głos ciekawy, niski, głęboki alt. I chcemy nadać właśnie pierwszy recital. Vera Gran śpiewa uratowane przez Jana, oddane do skasowania. W którym to roku było, Jaś?
1: No, chyba w 53.
0: No właśnie, bo musimy powiedzieć, że różne były muzyczne nagrania. Takie jednorazowe, do jednorazowej audycji były mniej kosztowne. Po prostu wykonawcy otrzymywali za minutę mniej pieniędzy, a nagrania archiwalne zostawały, no i te były droższe do wielokrotnego odtwarzania. I właśnie taka taśma, Jasiu, prawda?
1: Tak, to była taśma do skasowania, ale...
0: Z jednorazowego recitalu.
1: Ale ja się zainteresowałem tą taśmą specjalnie ze względów technicznych, bo to była taśma typu Rongerton, amerykańska. I ciekawy byłem po prostu, ta taśma do skasowania, co tam jest nagrane. Jak usłyszałem, że Vera Gran, no to oczywiście ją zostawiłem.
0: A jeszcze oprócz Vera Gran jest tam wielka pamiątka, jak cudownie akompaniował wielki pianista Władysław Szpilman. Ten sam, o którym film został nakręcony przez Romana Polańskiego i który otrzymał tak wiele Oscarów. Więc śpiewa Vera Gran, przy fortepianie Władysław Szpilman i piosenki przepiękne. Uliczka w Barcelonie, List, Habanera, Santa Madonna, poratuj, Vera Gran.

jakiś pierścionek i bilety stare, parę zdjęć, złoty łańcuszek, kilka sztuk maskotek, kotek.

jaką jest. Kwiat mały, zwiędły już kwiat, zapach stracił i zbladł, lecz zostawił ślad. Jakiś pierścionek i bilety stare, parę zdjęć, złoty łańcuszek, kilka sztuk maskotek, kotek, kluczyki małe.

swój, jutro z Kasablanki wrócić ma mój mąż. Żeby tylko wrócił cało, żeby zdrowiem tryskał

Poratuj, jutro z Kasablanki wrócić ma mój mąż. Może czule mnie zagada, może słów mi będzie brak, może będę

0: Jutro w Radiu Retro przeniesiemy się do złotej ery przedwojennego kabaretu i filmu. Zaśpiewa Aleksander Żabczyński, najjaśniejsza gwiazda i najpopularniejszy amant filmowy II Rzeczypospolitej.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Tej nocy aż do świtu live motywem będzie ponadczasowy klasyk Boba Dylana, płyta Blowing in the Wind.

kwietniu 1962 roku w największym stopniu przyczyniła się do rozwoju jego kariery. Mówi się, że artysta napisał ten utwór w zaledwie kilkanaście minut. Słowa są autorstwem Dylana, natomiast melodię zapożyczył on z tradycyjnej pieśni afroamerykańskich niewolników. Utwór otwierał drugą płytę artysty The Freewheelin' Bob Dylan. Muzykowi bardzo zależało na tym, aby jego nowy album został należycie doceniony, ponieważ debiutancki krążek zawierał głównie cudze utwory i tradycyjne aranżacje. Drugim albumem Dylan chciał udowodnić, że jest już twórcą dojrzałym i niezależnym. Ostatecznie utwór Blowing in the Wind stał się jednym z największych klasyków w całej jego karierze.

ball. Yet I swear I see my reflection someplace so

0: następnej godzinie powrócimy do twórczości Boba Dylana, do jego klasyka Blowin' in the Wind. Teraz jednak przenosimy się w świat innych wyjątkowych melodii. Dan Fogelberg, zmarły w 2007 roku, niezwykle utalentowany piosenkarz i kompozytor, także multiinstrumentalista, dziś właśnie świętowałby urodziny.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Kamil Polak.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów Polaków, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
4: W ręce złodziei dostały się między innymi informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
5: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
4: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
5: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
4: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Dane wyciekły z prywatnej firmy MyDoctor, a osobom, które boją się konsekwencji, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Były wiceminister w rządzie PiS Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Zdaniem Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej to skandal.
6: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Terespol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
3: Przebywanie poza Polską nie dziwi rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka.
7: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce. Z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
3: Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wydano zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a także europejski nakaz aresztowania. Grozi mu 15 lat więzienia. Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje żadnych stosunków dyplomatycznych. Zmarł 7-letni chłopiec, który 2 tygodnie temu topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziecko było na zajęciach nauki pływania. Wiadomo, że pod wodą przebywało 6 minut, mówi prokurator Emilia Marchewa.
8: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
3: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. To był pierwszy taki dzień w Europie od 27 lat. Wieczorem oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca. W Polsce było to tak zwane częściowe zaćmienie.
9: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
10: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
11: Świat jest niesamowity.
12: Miałam taką

0: refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc może tak je liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
1: Kolejne częściowe zaćmienie słońca w Polsce za rok, a całkowite za 109 lat, 7 października 2135 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W dzień termometry pokażą 19 nad morzem, 25 na południu i 27 stopni na południowym zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
4: Lato z radiem w jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Równo 63 lata temu ukazał się singiel, który zmienił oblicze muzyki folkowej i protest songów. Blowing in the Wind stał się jednym z największych klasyków w dorobku Boba Dylana. Ten ponadczasowy standard doczekał się setek przeróbek, w tym słynnej wersji, którą nagrał sam Stevie Wonder.

Moment, w którym ukazał się cover piosenki Blowing in the Wind, stał się historyczny. Stevie Wonder był pierwszym czarnoskórym artystą, który wprowadził utwór Dylana do ścisłego topu list przebojów. To dzięki Wonderowi biała folkowa pieśń protestu przeniknęła do czarnych dzielnic amerykańskich miast. Bob Dylan zachwycił się tą interpretacją, nazwał Wondera geniuszem i ucieszył się, że dzięki popowo-soulowej aranżacji jego protest song trafił do masowej czarnoskórej publiczności. Do pierwszej porannej kawy z radiową jedynką covery Boba Dylana.

Utwory Boba Dylana śpiewali Ray Benson, Brian Ferry, Eric Clapton i wspaniała Adele. Pierwsze legendarne spotkanie Dylana z Beatlesami odbyło się w 1964 roku w Nowym Jorku. Amerykański bard inspirował artystycznie Johna Lennona i Paula McCartneya, skłaniając ich do pisania bardziej dojrzałych tekstów. Z kolei rockowa energia Beatlesów i innych zespołów z tamtych lat zmotywowała Dylana do sięgnięcia po instrumenty elektryczne. Wyjątkowa więź łączyła Dylana z George'em Harrisonem. Byli bliskimi przyjaciółmi. Harrison chętnie uczestniczył w sesjach nagraniowych Dylana, a czasami pojawiał się z nim na scenie. Pod koniec lat 80. wspólnie utworzyli super grupę The Traveling Wilburys, z którą wydali dwa świetnie przyjęte albumy. Do historii muzyki przeszedł zorganizowany przez Harrisona w 71 roku koncert dla Bangladeszu. To właśnie na nim gościnnie wystąpił Bob Dylan, wykonując swój hymn Blowing in the Wind przy akompaniamencie George'a Harrisona i Leona Russella.

Polscy muzycy regularnie sięgają po poetycki repertuar noblisty, nadając mu oczywiście swój własny charakter. Doskonałym przykładem jest tu Martyna Jakubowicz, która nagrała cały album Okruchy żywiołów z własnymi wersjami kultowych utworów Boba Dylana.

Obok Martyny Jakubowicz po twórczość Dylana w wyjątkowy sposób sięgali także tacy artyści jak Maryla Rodowicz, Mujek Staszczyk czy Tomasz Organek.

0: utworu Boba Dylana When the Ship Comes In pod tytułem Gdy przypłynie okręt nasz. W tej wyjątkowej aranżacji zespół Dylan.pl wsparł gościnnie Tomasz Organek. Z historią twórczości Dylana wiąże się wiele kontrowersji. W listopadzie 1963 jeden z amerykańskich magazynów opublikował artykuł sugerujący, że artysta ukradł swój wielki hit Blowing in the Wind szkolnemu koledze. Okazało się, że było to jedynie bezpodstawne pomówienie, a rzekomy autor sam przyznał się do kłamstwa. Dylan tłumaczył później, że zawarta w utworze metafora odpowiedzi wiejącej na wietrze oznacza coś oczywistego, prawdę, która jest tuż obok i dotyczy każdego z nas. To właśnie tym legendarnym protest songiem zainspirował się król muzyki soulowej Sam Cooke. W odpowiedzi napisał własny przejmujący hymn na rzecz praw obywatelskich. A Change Is Gonna Come. Dziś usłyszymy ten utwór w unikalnym, energetycznym wykonaniu zespołu Fugees.
1: One time I was

0: This has been the Fugees. El Boogie. Prizewell. Wyclef. The Refugees are out.
1: Yes, it will. Yes, it will. Yes, it will.
2: Przed spotkaniem z Dylanem czwórka z Liverpoolu pisała głównie proste piosenki o miłości. Wszystko zmieniło się pod wpływem za

zaangażowanej społecznie twórczości amerykańskiego barda. To właśnie kultowy utwór Blowing in the Wind ukształtował nowe myślenie Johna Lennona o muzyce. Sukces tego protest songu zainspirował go do tworzenia pacyfistycznych manifestów i zadawania w piosenkach pytań o kondycję świata.

0: Przed wydaniem Blowin' in the Wind Boba Dylana muzyka folkowa przeżywała w Stanach Zjednoczonych prawdziwy renesans. Komercyjnym fenomenem stał się zespół The Kingston Trio, którego ballada o morderstwie zapoczątkowała ten wielki boom.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

W 1962 roku nikomu nieznany 21-letni chłopak Bob Dylan napisał piosenkę opartą na starym motywie pieśni niewolników. Grają w zadymionych klubach nowojorskiej Greenwich Village, choć tekst miał potężną siłę, surowy głos Dylana nie trafił wtedy do masowego odbiorcy. Wszystko zmieniło się za sprawą jednego człowieka, menadżera Dylana, jak i folkowej sensacji tamtych lat, trio Peter, Paul and Mary. Peter, Paul and Mary wzięli szorstki folkowy protest song i zaśpiewali w swoim stylu. Nagrany w 1963 roku singiel sprzedał się w 3-milionowym nakładzie w zaledwie kilka tygodni. To właśnie ta wersja sprawiła, że świat usłyszał o Bobie Dylanie, a piosenka stała się oficjalnym hymnem amerykańskiego ruchu praw obywatelskich. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Jedynka. To jest radio. Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Maleńkość i jej mocarz. Trzeba się pochylić nad prawdziwą logiką dobra. Dobro nie podpada pod kategorię znikania i ponownego tworzenia. Ono nie powstaje z nicości i nie zapada się w nicość. Ale to nie znaczy, że dobra nie ma, a jest tylko zło. Znaczy raczej, że moc dobra jest wyższa niż wszelkie inne moce. Dobro ani nie umiera, ani nie ożywa. To, co powstaje i tworzy się, przynależy do strefy bytu. Byt może ciągnąć i tworzyć się na nowo. Byt, gdy znika, znika przez rozkład. Dobro nie ulega rozkładowi. Jest proste. Jeśli czasem mówimy inaczej, to tylko dlatego, że mylą się nam kategorie ontologiczne, bytu i niebytu, z agatologicznymi, dobra i zła. Dobro rządzi bytem jak jakieś światło. Dobro jest wyżej, istnieje mocniej, a przede wszystkim inaczej. Ono zapala się od innego dobra, jak suchy knot, nadmiernie zbliżony do płomienia lampy. Przy takim płomieniu każdy znajduje światełko dla siebie. Powstaje pytanie, czy oko miłości jest rzeczywiście władzą rzetelnego poznania, czy jedną wielką iluzją. Inaczej, czy istnieje jakiś inny mistyczny sposób weryfikacji tego poznania? Powszechnie znana jest zasada weryfikacji poznania. Poznanie mistyczne może być weryfikowalne jedynie przez poznanie mistyczne. Czy nie zamyka to nas w błędnym kole? A i owszem, Leszek Kołakowski w zakończeniu słynnej pracy o mistycyzmie stwierdza krótko. Co jest dla nas rzeczywiste, a co nierzeczywiste, jest sprawą raczej praktycznego niż filozoficznego zaangażowania. Rzeczywiście jest to, czego ludzie rzeczywiście pragną. Kierkegaard mówi o potrzebie skruchy. Człowiek miłuje Boga sercem skruszonym. Jan Paweł II wydobywa na jaw miłosierdzie. Miłość miłosierdzia niesie ze sobą ciężar skruchy. Skrucha to ciężar gruzu, który pozostaje w duszy po nieudolnictwie kleconej wieży Babel. Odczuł ten ciężar syn marnotrawny, by następnie wrócić do domu ojca. W encyklice o miłosierdziu Bożym Jan Paweł II przedstawia religijne znaczenie miłosierdzia od czasów Mojżesza po Ewangelię. Zarówno zło fizyczne, jak i zło moralne lub grzech każe poszczególnym synom czy córkom Izraela zwracać się do Boga, apelując do Jego miłosierdzia. Tak zwraca się do Niego Dawid w poczuciu swej ciężkiej winy. Zwraca się do Niego również Estera w poczuciu śmiertelnego zagrożenia swego ludu. Jeszcze wiele innych przykładów znajdziemy w księgach Starego Testamentu. Fragmenty książki Drogi i bezdroża miłosierdzia księdza Józefa Tischnera czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
3: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską.

0: sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
2: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. Świątek, triumfatorka 6 imprez wielkoszlemowych i była liderka światowego rankingu, dotychczas w tym roku tylko raz grała w półfinale w Rzymie, gdzie uległa Świtolinie. W kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę i jeśli wzniesie trofeum, będzie nawet 5. Polskie organy ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Odniósł się w ten sposób do wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.
3: Te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały.
2: A to był ekspert Mikołaj Rogalewicz, który mówił o wycieku danych 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Resort radzi też zastrzec numer PESEL, najlepiej poprzez aplikację mObywatel. Kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś pojawią się w pociągach dodatkowe miejsca, mówi Mateusz Gutkowski z PKP Intercity.
4: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
2: W czasie weekendu na torach pojawią się podwójne składy pociągów Pendolino. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby, co jest rekordem w historii przewoźnika. To było jedno z najlepszych miejsc, by oglądać zaćmienie słońca. W Międzyzdrojach dopisała pogoda, a spektaklu na niebie nie zasłoniły chmury.
5: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie.
6: Specjalnie sobie wybrałam molo, otwarta przestrzeń.
5: Najlepiej będzie widać.
7: Na spontanie przyjechaliśmy ze Śląska z Gliwic i dlatego to taka szybka decyzja była, nikt nie pomyślał, żeby kliszę wziąć.
8: No jesteśmy z daleka w sumie, bo jesteśmy spod Warszawy. I specjalnie tak, przyjechaliśmy tutaj właśnie na molo do Międzyzdrojów na zaćmienie.
9: Jak u pana wrażenia?
10: No bardzo dobrze, takie romantyczne bardzo.
9: Właśnie, randka przy zaćmieniu, tego jeszcze tak. Nie było.
5: No właśnie, tak no nie było jeszcze okazji.
9: Oświadczył się?
5: Nie.
9: Nie podpowiadać?
5: Nie.
2: Na zachodnim wybrzeżu całe zaćmienie trwało ponad godzinę. W kulminacyjnym momencie księżyc przysłonił prawie 85% tarczy słonecznej. Polacy oglądali też zaćmienie słońca, m.in. z Kasprowego Wierchu w Tatrach. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt, ustąpi ze stanowiska z końcem sierpnia, poinformował prezydent Donald Trump. Wszystko po to, by móc poświęcić więcej czasu swoim wspaniałym małym dzieciom i rodzinie, napisał amerykański prezydent.
11: Komunikat ten pojawił się niespełna miesiąc po tym, jak Karoline Leavitt przeprowadziła swój pierwszy briefing po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W maju urodziła ona swoje drugie dziecko. Uznawana była za jedną z najbliższych zaufanych osób Donalda Trumpa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent stwierdził, że w pełni rozumie i szanuje jej decyzję. Dodał, że Leavitt zostanie jedną z jego najważniejszych zewnętrznych doradczeń oraz wpływowym głosem w partii republikańskiej przed wyborami środka kadencji. Określając ją mianem jednej z najlepszych rzeczniczek prasowych Białego Domu w historii tego urzędu,

0: Donald Trump podziękował Lewitt za świetnie wykonaną pracę. Została najmłodszą w historii rzeczniczką prasową Białego Domu, obejmując to stanowisko w zeszłym roku w wieku 27 lat, zanim objęła funkcję rzeczniczki. Caroline Lewitt była rzeczniczką Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku oraz w okresie przekazywania władzy. Pracowała również w pierwszej administracji Trumpa oraz dla republikańskiej kongresmenki Eli Stefanik. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, a w dzień na termometrach od 19 stopni nad morzem, przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
4: Lato z radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Tymczasem na zegarach 6 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze agrofakty zaczynamy od ważnego przypomnienia. Tylko do jutra rolnicy zainteresowani zwrotem części kosztów poniesionych na zakup elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego mogą składać wnioski o wsparcie. Dopłaty w ramach pomocy de minimis obejmują wybrane gatunki zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. Stawki pomocy wahają się od 65 do nawet 420 zł do hektara. Do tej pory wnioski złożyło 30 tysięcy rolników. Susza i fale upałów uderzyły w plantacje fasoli na Lubelszczyźnie. Rolnicy sygnalizują masowe opadanie kwiatów, zahamowanie wzrostu i problemy z wykształceniem nasion. W niektórych rejonach województwa straty wynoszą nawet 100%. A w związku z tą trudną sytuacją tamtejsza Izba Rolnicza zaapelowała o pomoc finansową dla producentów i zwróciła się w tej sprawie do ministra rolnictwa. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała pierwsze w tym roku zestawienie dotyczące wypadków w rolnictwie. Od stycznia do końca czerwca zgłoszono 4284 zdarzeń wypadkowych. To jest o 132, czyli 3% mniej niż w analogicznym okresie 2025. Przy tym odnotowano 21 wypadków śmiertelnych, a u 6 osób stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Najwięcej wypadków powodujących uszczerbki na zdrowiu odnotowano w kategorii upadek osób. W tym roku sezon borówkowy w Polsce jest wyjątkowo trudny. Wiosenne przymrozki, susza oraz rekordowe upały mocno odbiły się na kondycji plantacji i przełożyły się na niższe zbiory. Mniejsza podaż nie przełożyła się jednak na wyższe ceny. A więcej o sytuacji producentów borówek opowie Państwu Tomasz Matusiak.
6: Tegoroczny sezon jest przez wielu plantatorów borówki uważany za najtrudniejszy w historii, mówi Dominika Kozarzewska, prezes grupy Polskie Jagody, producentka borówek.
7: Widzieliśmy to już w latach poprzednich, że rzeczywiście te dramatyczne, bardzo silne zjawiska pogodowe, które zagrażają uprawom, występowały coraz częściej, ale w tym roku mamy po prostu jakąś niesamowitą kumulację. Zdarzyły się wszystkie możliwe kataklizmy, które mogły. Najpierw bardzo niskie temperatury, przymrozki pod koniec kwietnia, potem susza i potem dwie fale upałów. W tej chwili powinniśmy być mniej więcej w połowie zbiorów, a jesteśmy już zdecydowanie za połową zbiorów, dlatego że najmocniej w wyniku przymrozków ucierpiały takie odmiany, które właśnie teraz powinniśmy zbierać, między innymi odmiana Chandler.
6: Mimo wyraźnego spadku podaży borówek, rynek nie zareagował spodziewanym wzrostem cen skupu. To z kolei zmusza część producentów do wstrzymania sprzedaży, gdyż stawki te oscylują poniżej kosztów produkcji, wskazuje producentka.
7: Ceny były w tym roku momentami niższe, sporo, momentami porównywalne do roku poprzedniego, natomiast na pewno nie były wyższe. A po to,

0: Żeby zrekompensować plantatorom dużo niższe plony, to te ceny musiałyby być wyższe o jakieś 20-30% moim zdaniem. I ceny w tym roku w skupie nie rekompensowały nawet kosztu wyprodukowania tych owoców, nie mówiąc już o jakimś zysku.
1: Na podsumowanie sezonu przyjdzie czas jesienią, jednak już teraz widać, że nie zapowiada się on dobrze, dodaje Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
2: GUS podał szacunkowe dane zbiorów na poziomie mniej niż w roku ubiegłym o 4,7%, natomiast wielu plantatorów sygnalizuje znacznie niższe zbiory, więc zobaczymy, jaki będzie ostatecznie rezultat tych zbiorów, natomiast rzeczywiście notuje się znacznie mniejsze zainteresowanie borówką na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.
1: Uprawą borówki w Polsce zajmuje się ponad 8 tysięcy gospodarstw, a łączna powierzchnia plantacji wynosi blisko 13 tysięcy hektarów.
3: Tu może warto jeszcze dodać, że Polska jest liderem produkcji borówki na europejskim rynku. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nasz kraj odpowiada za 1/3 unijnych zbiorów tych owoców. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: No i zespół Perfect wszystko precyzyjnie podsumował. Tysiące ludzi zebrało się na mostach, łąkach, górkach i blokach, żeby około 20 zaobserwować zaćmienie słońca. Niektórzy zrobili to profesjonalnie, przemyślanie, na przykład udali się do Centrum Nauki Kopernik.
1: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
2: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca, niestety były chmury i tyle się znalazło.
3: Jasność przechodzi w ciemność niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
4: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
0: Jedna z naszych słuchaczek pojechała kiedyś do Australii, a wczoraj wiele osób udało się na Islandię i do Hiszpanii, bo tam zaćmienie słońca było całkowite.
5: To nasza pierwsza wizyta, więc mamy wielkie szczęście, że możemy tu być podczas zaćmienia słońca.
0: Za chwilę więcej wrażeń. Czekamy też na Państwa wrażenia. 22 139 22 02. A skoro mówimy o słońcu, to już pojawiło się na niebie. 5.16 to godzina wschodu, zachód o 20.05. Dzień będzie więc trwał 14 godzin i 49 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 58 minut. A imieniny dzisiaj obchodzą Ernest, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Radomiła, Wigbert i Wolebor. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka, to jest Dzień Dobry z jedynką.

0: 20 po piątej. To jest Dzień Dobry z Jedynką. Następna tak dobra okazja trafi się dopiero za ponad 100 lat. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się zaćmienie słońca. Jego skala zależała od regionu w Europie. Na południu to było zaćmienie całkowite, w Polsce częściowe, ale całkiem sporo tego słońca zasłoniło. Z naszej perspektywy Księżyc zakrył słońce w 85%, co sprawia, że było to najgłębsze zaćmienie w naszym kraju od 27 lat. W całym kraju zbierali się widzowie tego spektakularnego zjawiska, na przykład w Krakowie.
1: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
2: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
3: Świat jest niesamowity.
4: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc może tak je liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
0: Świat jest niesamowity, ale w tym przypadku chyba zasługi należy przypisywać Księżycowi. W Łodzi oblężone były różne punkty widokowe, na przykład na Górce Rogowskiej zebrało się kilkadziesiąt osób. Niektórzy się przygotowywali, inni tam się udali spontanicznie.
5: Nie, już zachodziło słońce.
6: Widziałam w telefonach odbicia ludzi.
7: No, coś nieziemskiego. Dla mnie to majestatyczne przeżycie.
8: Jaki to jest widok?
9: Niesamowity, jeden na wiele lat. Ostatnio mam właśnie z 15 roku zaćmienie zdjęcia, także trochę lat minęło.
10: Tam dużo było ludzi i prawie nic nie zdążyłem zrobić.
11: Pomimo tego, że miał pan teleskop.
10: Chciałem coś zobaczyć, ale nie oczekiwałem, że tyle ludzi będzie.
0: No jak ktoś nie zdążył, to zawsze można wejść na stronie Jedynki, tam zdjęcia do zobaczenia są. Oczywiście wiemy, że to może niekoniecznie jest to samo. Wczoraj ruszyła też turystyka zaćmieniowa. Wiele osób pojechało na przykład do Międzyzdrojów.
12: Tak niepokojąco nawet, nie?
13: No, trochę niepokojąco, no ale wiemy, że przecież nic złego się nie stanie.
14: Troszeczkę strasznie się robi. Poczekam, aż przejdzie to wszystko.
12: Jak wrażenia?
15: No po prostu super.
0: A jak ktoś miał więcej czasu, pieniędzy i determinacji, to mógł wyjechać dalej, na przykład na Islandię albo do Hiszpanii, bo tam zaćmienie było całkowite.
16: To nasza pierwsza wizyta, więc mamy wielkie szczęście, że możemy tu być podczas zaćmienia słońca. Będziemy na statku. Statek będzie płynął i zwolni na czas zaćmienia. Będę na górnym pokładzie z rodziną. Słyszeliśmy, że jest cudownie, jest przepięknie. Mamy wielkie szczęście, że tu dotarliśmy i jesteśmy tu również po to, aby zobaczyć zaćmienie. Przyjechaliśmy z Chester w Anglii i chcemy zobaczyć zaćmienie. To niepowtarzalna okazja. Przypłynęliśmy statkiem wycieczkowym. Nie ma lepszego miejsca na obserwację takiego zjawiska.
0: Następne będzie, tak jak śpiewał klasyk, może za 100 lat, chociaż w przyszłym roku też częściowe w Europie będzie dało się zaobserwować.

0: Ta godzina wybiła. Rzadko się tak trafia. Słuchają państwo, dzień dobry z jedynką i z tego, co słyszę, to znów obudził państwa chłodny poranek.
1: Panowie, kolejna chłodna noc. Temperatura w granicach 8-9 stopni, ale niebo pogodne.
0: To sprawdźmy jeszcze, jak ta pogoda dzisiaj się układa. Skoczów.
2: 8 stopni na plusie, no bezchmurne niebo. Przez co było fajnie, wczoraj widać właśnie jeszcze te zaświenie słońca. Przez maskę do spawania.
0: To musiał pan wywoływać respekt w tej masce spawalniczej, oglądając zaćmienie słońca. Sprawdźmy jeszcze, co w Wielkopolsce.
3: Piaski, Wielkopolska, Warunek. Otóż czwartek, czwartunio, przed dużym weekendem. No jak wczoraj, tak samo dzisiaj, 9 stopni, cholera, zimno. Zimno, ale nie wieje.
0: Przynajmniej tyle. Ostatni raport.
4: Tylko plus 7 stopni. Ale dzisiaj do 23, znowu bezchmurne niebo, piękna pogoda się zapowiada. No proszę państwa, wczoraj było piękne zaćmienie słońca. W górach naprawdę wyglądało ono spektakularnie. To częściowe, a przypominam, że całkowite będzie dopiero 7 października 2135 roku. Głównie w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: To... Będziemy musieli sobie ustawić powiadomienie. Ja z Małopolski, więc będę miał blisko przynajmniej. Dziś, przypomnę, 13 sierpnia, a prognoza wygląda tak. Zachód i Dolny Śląsk, tam będzie najcieplej. Od 26 do 27 stopni. Ten rekord we Wrocławiu chyba dzisiaj padnie. 27 na południu. Niewiele chłodniej, 24-25 w Krakowie i Katowicach, centrum i Mazowsze to 23-24, a poranek rzeczywiście bardzo chłodny, od 9 do 13 stopni, tak pokazuje teraz.

0: 21 minut zostało do godziny 6. Imprezowa muzyka i słusznie, bo część z Państwa zwraca uwagę, że przecież dzisiaj zaczyna się tak jakby długi weekend, jeżeli na przykład jakiś urząd albo jakaś firma zamiast soboty zrobiła wolne w piątek.
1: Mamy 11 stopni, jest tam kilka chmurek, ale chyba będzie ładny dzień. No i co, dla niektórych długi weekend, a dla mnie 2 tygodnie jeszcze urlopu będzie.

0: Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich pogotowiczów. Nie wiem, czy mam wypisywać jakiś wniosek urlopowy.
1: To wypisuje zazwyczaj Daniel Wydrych, ale myślę, że może wypisać w ciemno. A 2 tygodnie urlopu to jest gigantyczny, to jest monstrualny długi weekend. To chyba tak należy nazwać. I jeszcze jedna obserwacja, a ta obserwacja to się powtarza już w tym tygodniu o poranku.
2: Kurczę, sierpień, połowa sierpnia, a tu na termometrze 10 stopni.
1: No straszne to jest, ale mam pewne słowa pocieszenia. Nasz słuchacz zwraca uwagę na pewną istotną zależność.
3: Tak jak było wczoraj, z rana było zimno, a po południu już gorąco. Ale dobrze, chociaż tak może być. Niech będzie ciepło jak najdłużej.
1: No właśnie, no bo po nocy zawsze wstaje słońce i tak dalej, i tak dalej.

Wpłynął wniosek o sprostowanie tutaj do nas do redakcji, dlatego że ja wcześniej powiedziałem, że wczorajszy wieczór został podsumowany perfekt.

0: To zaśpienie zaśpiewa budka suflera, a nie perfekt.
1: Ja przygotowałem już linię obrony. Perfekt podsumował Felicjan Andrzejczak z budki suflera. Oczywiście w sensie doskonale podsumował. Tak się będę bronić przed sądem. A propos obrony, ale też ataku. Wszystko grało w ostatnim meczu Igi Świątek.
2: Iga zwyciężyła 2-1. Także, kochani, mamy ją. Mamy ją, ma swoją formę. Tam przeciwnik Świtelina to przeciwnik niesamowity. Piękny mecz.
1: To będzie druga moja taktyka. Będę odwracał uwagę sukcesem Igi.

0: 9 minut zostało do godziny 6, a nasz słuchacz ma pewne wyjaśnienie. Ma pewne wyjaśnienie, dlaczego to dzisiaj ten poranek jest taki chłodny, dlaczego to, że tak powiem, jest tak nieprzyjemne. Otóż słońce się obraziło. Takie jest tłumaczenie. Słońce się obraziło, ponieważ wczoraj zostało przyćmione przez księżyc i dlatego tak to wygląda. I będziemy musieli na pewność siebie słońca poczekać jeszcze przez kilka dni, żeby wszystko wyszło do... No, żeby, że tak powiem, zagrało tak, jak powinno być.
1: Słoneczko wczoraj, księżyc przyćmił trochę, także dzisiaj leniwie wstaje coś chyba. Zdenerwowało się na księżyc i mówi, jak taki mądry jesteś, to sobie teraz dłużej poświecisz i tak wolno coś wstaje tutaj. To
0: no i miejmy nadzieję, że podczas sygnałów dnia słońce się obudzi, bo sporo ciekawych tematów, na przykład o pierwszych randkach poinformujemy. One mogą być ekscytujące, one mogą być fantastyczne, ale czasami zdarzają się też inne historie.
2: Najbardziej chyba beznadziejnym tekstem, z jakim miałam do czynienia w życiu, to jak się spotkałam z facetem, spytał się mnie, czy chce coś ze sklepu. Powiedziałam mu, że wodę. On odpowiedział, że nie muszę jakby dawać mu pieniędzy, tylko oddam mu w naturze. Dla mnie jest to brak szacunku, jest to beznadziejny tekst i to było pierwsze i ostatnie nasze spotkanie.
0: Można się dzielić wspaniałymi i mniej wspaniałymi wspomnieniami z pierwszych randek. 22 139 22 02.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze auto osobowe zderzyło się z 3 busami. 3 osoby są ranne. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Kłopoty także w Mazowieckiem na trasie S7 między Białobrzegami a Grójcem. W pobliżu węzła Skórów zderzyły się 2 busy i na 419 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się jezdnią zbierająco-rozprowadzającą. W Małopolsce problemy na trasie S52 pomiędzy Krakowem Balicami a Modlniczką. Na 3 kilometrze ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Doszło do wywrócenia się tego auta. Rozlała się farba na jezdnię. W związku z tym zablokowane są 2 pasy w kierunku Katowic i ruch odbywa się tam tylko pasem awaryjnym. W nocy zakończyły się natomiast wielogodzinne problemy na autostradzie A1 między węzłem Kamieńska, węzłem Piotrków Trybunalski Południe przez Adolfinów. W obu kierunkach jedziemy już bez większych przeszkód na 364 kilometrze. Na autostradzie A1 nie ma też już śladu po problemach pomiędzy węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie. Na 80 km w kierunku Gdańska mamy do dyspozycji całą jezdnię. Skończyły się też problemy na trasie S8 pomiędzy węzłem Wolbusz a węzłem Studzianki na 341 km oraz na krajowej 57 między Makowem Mazowieckim a Półtuskiem przez Dzierżanowo. Na 182 km jedziemy w obie strony wszystkimi pasami jezdni.
4: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Piotr Balasz. Co to był za widok? Słońce zniknęło za księżycem. W niebo patrzyły tłumy.
2: Widok jest naprawdę spektakularny.
1: Dane blisko 19 milionów Polaków w rękach hakerów. Służby namierzają sprawców cyberataku na jedną z platform medycznych.
3: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom.
0: Wczoraj chrzest, dziś wodowanie. Fregata Wicher gotowa, by wzmocnić polskie siły na Bałtyku.
1: Następna taka okazja trafi się dopiero za ponad 100 lat wieczorem. Księżyc przesłonił część tarczy słońca. W wielu miejscach Europy niebo wyraźnie pociemniało.
0: Całkowite zaćmienie można było obserwować w Hiszpanii i na Islandii. W Polsce księżyc zasłonił sporą część słonecznej tarczy. Jak oglądano ten kosmiczny spektakl, o tym Dagmara Kędzior.
4: Z tej okazji w niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji zaćmienia. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które udostępniło swój dach.
2: Widok jest naprawdę spektakularny.
5: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
4: Po tym wydarzeniu centrum zaprosiło gości przed budynek na wspólne oglądanie spadających gwiazd. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Służby sprawdzają, kto może stać za atakiem na firmę MyDer, dostawcę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. W wykradzionej przez hakerów bazie danych mogą być informacje dotyczące około 19 milionów pacjentów.
0: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że państwo zabezpiecza dane i poszukuje sprawców.
3: Każda osoba, która stoi za tym atakiem, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
1: Wicepremier radzi też każdemu, żeby zastrzegł numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel.
0: Uciekający przed prokuraturą Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Stamtąd wysłany został list do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym były wiceminister sprawiedliwości prosi o list żelazny. Pismo nadano właśnie w Tyraspolu, stolicy separatystycznej prorosyjskiej części Mołdawii.
1: Koledzy Romanowskiego z PiSu, którzy bronili jego ucieczki za granicę, teraz nic o nim nie wiedzą. Ich poseł podejrzany ma postawione 11 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O reakcjach na informacje w sprawie Romanowskiego. Sylwia Białak.
6: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowane przez Rosjan Naddniestrze.
7: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza.
6: Oburzenia nie kryje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: To wstyd i żenada, żeby polski były wiceminister szukał jakiegoś wsparcia w miejscach, które dzisiaj są wspierane przez Rosję.
6: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
8: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy.
6: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam przebywa. Zaznaczył, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje z nimi stosunków dyplomatycznych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: A w nich nowa siła Polski na Bałtyku. Przy nabrzeżu Stoczni Wojennej w Gdyni ochrzczony został ORP Wicher.
1: To pierwsza z trzech nowoczesnych fregat programu Miecznik, które trafią do naszej marynarki wojennej i zastąpią wysłużone jednostki.
0: Podczas uroczystości premier Donald Tusk ogłosił, że Polska będzie morską potęgą.
10: Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę i my wiemy, że tak będzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał z kolei, że okręty powstają w polskiej stoczni.
11: Zachowanie kontroli nad kwestiami inżynieryjnymi, logistyką, nad możliwościami projektowymi tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu.
0: Wicher dziś zostanie zwodowany, po nim już powstają burza i huragan. Ostatnia jednostka pojawi się na wodzie w 2031 roku.
1: 50 nowoczesnych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Policjanci dostali nowy sprzęt do walki z piratami drogowymi.
0: Jego możliwości prezentował starszy sierżant Adrian Strugacz.
12: Tryb sport. Siłę ma 381 koni, napęd na 4, mocny samochód.

0: samochód. W bagażniku dodatkowo flary, kolczatka to jest nowość. Tutaj mamy przycisk, no i mówimy 07, zgłoś się. Możemy w trakcie jazdy załączać sygnały dźwiękowe i błyskowe i ściągać osoby do kontroli. Klikamy jeden, przycisk i...
1: W sumie do komend w całym kraju ma trafić ponad 200 takich radiowozów.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek pokonała Elinę Świtolinę w półfinale turnieju tenisistek w Toronto. Polka wygrała pierwszego seta do 3, ale w drugim wyraźnie lepsza była Ukrainka. W decydującej trzeciej partii Świątek zwyciężyła 6-3 i po raz pierwszy w tym sezonie zagra w finale. Będzie to również jej pierwszy finał w Toronto. O tytuł zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff lub Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Ten pojedynek trwa, pierwszy set wygrała Gauff. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polak z czasem 13,26 sekundy wyrównał swój najlepszy wynik w sezonie. Rozmawiał z nim Krzysztof Kuzak.
4: Jakub Szymański kontynuuje medalową serię reprezentacji Polski. Trzeci dzień, trzeci medal, tym razem brązowy. Świetny bieg. Pierwsza trójka, sezon best u każdego z zawodników. Jak pan się czuje z tym brązem?
5: Znaczą dużo więcej niż brąz. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz.
4: W tym biegu, jak on przebiegał, do 60 metra na pewno pan prowadził.
5: Mam dobry ten początek. Pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no, oscylującym w okolicy rekordu Polski.
4: Wspaniały sezon. Halowe Mistrzostwo Świata, teraz brązowy medal na Mistrzostwach Europy tutaj w Birmingham. Co dalej?
5: Dalej start na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie chcę wejść do finału i powalczyć o jak najlepszy wynik. I oczywiście start na Memoriale Kamilsko-Limowskiej 23 sierpnia.
3: Tuż za podium na czwartej pozycji uplasowała się Anita Włodarczyk. W rzucie młotem trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej do medalu zabrakło 51 cm. W biegu na 400 metrów szósty był Maksymilian Szwed. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli Superpuchar Europy. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matthew Cash. GKS Katowice, pierwszym polskim zespołem, który pożegnał się z europejskimi pucharami. Katowiczanie odpadli w trzeciej rundzie kwalifikacji do Conference League. Co prawda wygrali w rewanżu u siebie z HPL-em Tel Awiw 2-1, ale pierwsze spotkanie na wyjeździe przegrali 0-2. Ponownie o sporcie za godzinę.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
10: Najchłodniejszy poranek na południu Dolnego Śląska, zwłaszcza w rejonach podgórskich oraz na Podhalu, około 6 stopni. Najcieplej miejscami na Mazowszu i w Lubuskiem do 15. A czeka nas słoneczny, miejscami bezchmurny dzień pełen słońca, który odbije sobie chwilowe zaćmienie. Bez opadów. I od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Klimat.
10: Prawie w całej Polsce jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra, jedynie miejscami. W województwach śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i lubelskim dobra. Wciąż nęka nas susza hydrologiczna. Obowiązuje w związku z nią aż 85 alertów wydanych przez IMGW. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest średnie, ale w Lubuskiem duże.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
8: Lato z radiem w jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czasami to jeden z najpiękniejszych momentów życia, ale czasami można usłyszeć tekst, z którego do końca życia będziemy się śmiali. W programie dzisiaj pierwsze randki. Jakich tekstów lepiej unikać?
2: Chyba wpadłem ci w oko, czy mam się przejść jeszcze raz? Coś takiego było.
3: I podobał się pani ten tekst?
2: Absolutnie. Banalny.
0: Kiedyś ich tępiono, później wręcz przeciwnie. Mówiono, że są inteligentniejsi i utalentowani artystycznie. Dziś święto osób leworęcznych.
4: Ten mit pochodzi także stąd, że część osób o dużych uzdolnieniach artystycznych bywała osobami leworęcznymi, a jednocześnie zapominaliśmy wówczas o tych wszystkich praworęcznych.
0: No i jesteśmy w dobrym nastroju, bo rozpoczyna się taki mały, długi weekend. Niektóre firmy jutro odrabiają wolne za sobotnie święto. Pojutrze święto Wojska Polskiego, a we Wrocławiu święto piłki nożnej. Tam mecz towarzyski. Uwaga jaki? Manchester United i AC Milan.
5: Jesteśmy dumni, że możemy się podzielić tym miastem i tymi emocjami sportowymi, futbolowymi.
0: Mamy dzisiaj mały piątek, czyli czwartek, 13 sierpnia, 225 dzień roku. Do końca roku zostało 140 dni. Słońce pojawiło się na niebie o 5.16, a zniknie znowu o 20.05. Dzień będzie więc trwał 14 godzin i 49 minut. Od najdłuższego będzie krótszy o godzinę i 58 minut. A imieniny dziś obchodzą Ernest, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Radomiła, Wigbert i Wolebor. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka, zaczynamy Sygnały Dnia.

0: Renegades. 21 minut po godzinie 6.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Zaczyna się mały, długi weekend. Zapowiada się ciepło i pogodnie. Jeszcze długie wieczory. No to są idealne warunki do tego, żeby doszło do pierwszych randek. A te potrafią być naprawdę różne. Czasami jest chemia od pierwszego spojrzenia i tworzymy wspomnienia na całe życie. Ale czasami możemy usłyszeć tekst, który miał być romantyczny, ale brzmi jak gotowiec z poradnika podrywu. Albo brzmi jeszcze znacznie gorzej. Jakich tekstów lepiej na pierwszej randce unikać i kiedy warto potraktować niektóre słowa jako sygnał ostrzegawczy? Izabela Kosteszyn.
2: Są teksty na podryw, które chyba nigdy nie wychodzą z obiegu, choć niekoniecznie jest to ich zaleta.
3: Czy masz mapę, bo zgubiłem się w twoich oczach.
2: I co pani na to? Podoba się pani taki tekst?
3: No jest zabawny, ale wiadomo, że to jest no, taki tani chwyt.
4: Chyba wpadłem ci w oko, czy mam się przejść jeszcze raz? Coś takiego było.
2: I podobał się pani ten tekst?
4: Absolutnie. Banalny.
5: Coś typu, że nie wiem, że na przykład kobieta spadła z nieba, bo wygląda jak anioł, czy coś, to takie...
2: Słabe.
5: Bardzo.
2: Tylko czy nieudany tekst rzeczywiście może przekreślić całą randkę? Psycholog Sylwia Osada przypomina, że pierwsze wrażenie jest ważne, ale nie zawsze mówi nam całą prawdę.
6: Warto pamiętać, że ona nie jest nieomylna.
2: Jedno kiepskie zdanie można więc potraktować z przymrużeniem oka. Gorzej, kiedy cała rozmowa zaczyna kręcić się wokół tego, jak beznadziejni byli poprzedni partnerzy.
7: Jakieś takie sytuacje, które sprowadzały się do nawiązywania do poprzednich związków i mówienia o tym, że no to była skomplikowana sytuacja, zostało dużo niedopowiedzeń i to dobrze nie wróżyło rzeczywiście.
6: Zdania typu wszyscy moi byli, to były toksyczne osoby albo zawsze trafiam na jakieś dziwne partnerki. To jest informacja bardziej o osobie, która to wypowiada, niż o właśnie tych byłych.
2: Zdarza się jednak, że problemem nie jest niezręczna rozmowa czy kiepski podryw, ale zwyczajny brak szacunku. I wtedy trudno mówić tylko o randkowej wpadce.
8: Najbardziej chyba beznadziejnym tekstem, z jakim miałam do czynienia w życiu, to jak się spotkałam z facetem. Pytał się mnie, czy chce coś ze sklepu. Powiedziałam mu, że wodę. A on odpowiedział, że nie muszę jakby dawać mu pieniędzy, tylko oddam mu w naturze. Dla mnie jest to brak szacunku, jest to beznadziejny tekst i to było pierwsze i ostatnie nasze spotkanie.
2: Jedno zdanie może więc sporo nam powiedzieć o człowieku, a jeśli przy okazji sprawi, że czujemy dyskomfort, warto posłuchać własnego sygnału ostrzegawczego i pamiętać o swoich granicach.
6: Hasła typu, no co ty jesteś taka sztywna, albo przykładowo, gdy nie wiem, proponowany jest jakiś napój alkoholowy, no napij się jeszcze, mimo że my tutaj mówimy, że no nie, już wystarczy. To jest bardzo istotne, w jaki sposób są traktowane nasze granice i czy te granice są po prostu respektowane.
2: Są też pytania i zdania, które mogą być czymś więcej niż tylko niezręcznym początkiem rozmowy. Zwłaszcza jeśli pojawia się zazdrość albo kontrola.
6: Przykładowo, kiedy pada hasło, nie lubię, kiedy moja kobieta wychodzi sama, albo na przykład w związku nie powinno być żadnych tajemnic, więc partnerzy powinni znać swoje na przykład hasła dostępu do różnych na przykład mediów społecznościowych. Jeżeli jest się w związku, no to po co tak naprawdę są nam koleżanki, koledzy, przyjaciele? To są takie zdania, które naprawdę powinny budzić zastanowienie przynajmniej i dużą dozę ostrożności.
9: Był taki tekst, że kobieta to najlepiej jakby tak się zajęła domem, czyli typ mężczyzny taki, który uważa, że kobieta jest od tego, żeby siedziała w domu, gotowała, prała. Już więcej randki nie było w każdym bądź razie.
0: 25 minut po godzinie 6. Jakie teksty zapadły państwu w pamięć z pierwszych randek? Czy to piękne, czy też mniej? 22 139 22 02.

0: Błażej Prośniewski pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja się teraz zastanawiam, bo tak, w ciągu ostatniego roku miałem chyba dwa razy jakąś anginę i jakieś jedno przeziębienie. No i teraz już poinformowałem o tym cały naród, ale ktoś już chyba też o tym wie. No, o historii chorób mojej i 19 milionów innych Polaków.
1: Dokładnie tak, choć dodajmy, że ten wyciek, o którym mówisz, dotyczy danych, które były gromadzone do kwietnia 2024 roku, a zatem twoja tegoroczna angina.
0: Ale to się i tak wszystko przypadło na sezon zimowy.
1: Tak czy inaczej, faktycznie mamy do czynienia z bardzo dużym wyciekiem danych medycznych. Dotyczy on około 19 milionów Polaków. Te dane wyciekły z serwerów firmy MyDR, bądź też MyDoctor. To jest taka polska firma, która dostarcza oprogramowanie do placówek medycznych. Tam gromadzone są dane dotyczące naszej dokumentacji medycznej. Tam są też dane dotyczące chociażby wystawiania e-recept.
0: I to jest prywatna firma, ale świadczy usługi też dla publicznych podmiotów.
1: 12 tysięcy placówek korzystało z usług tej firmy i teraz te dane zostały wykradzione przez hakerów. Szczególnie te dane o historii medycznej mogą być wrażliwe, no bo teraz teoretycznie każdy może się dowiedzieć, na co chorujemy, jaka jest historia naszej choroby. Resort cyfryzacji podjął pewne działania, które mają zapobiegać tym negatywnym skutkom tego wycieku danych. Mamy zapowiedzi, że te wszystkie skradzione dane będą dostępne na portalu bezpiecznedane.gov.pl. Tam każdy po zalogowaniu się przez profil zaufany będzie mógł wejść i sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Na razie jeszcze ten serwis nie został zasilony tymi danymi. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że z uwagi na to, że tych danych jest bardzo dużo, cała ta operacja może potrwać kilka dni.

0: Natomiast co możemy zrobić, czekając na to? Przede wszystkim zastrzeżmy swój numer PESEL. Możemy to zrobić bardzo szybko w aplikacji mObywatel. Jeśli nie mamy aplikacji mObywatel i takiej możliwości, to pójdźmy do Urzędu Gminy i tam też możemy zastrzec swój numer PESEL.
1: Możemy też wprowadzić jawność chorób, tak jak jawność zarobków. Wtedy hakerzy nie będą mieli co wykradać. To jest już moje autorskie rozwiązanie. Bożej Prośniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. 6:30, skrót aktualności przedstawi Piotr Balasz.
2: Marcin Romanowski stara się o list żelazny, a podpisane przez niego pismo w tej sprawie nadeszło do warszawskiego sądu z Tyraspola, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Prokuratura uważa, że listu żelaznego dostać nie powinien.
3: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
2: W piśmie Romanowski ujawnia, że podróżuje z paszportem wystawionym na inną tożsamość. Zmarł 7-letni chłopiec, o którego życie walczyli lekarze po tym, jak pod koniec lipca tonął na łódzkim basenie w trakcie zajęć spływania. Śledczy zapowiadają sekcję zwłok.
4: Ta odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu?
2: Rodzice zdecydowali się na przekazanie organów syna na ratowanie innych dzieci. Nawet 100 tysięcy pasażerów, w tym wielu Polaków, dotkniętych paraliżem na lotnisku Catania na włoskiej Sycylii z powodu erupcji Etny i chmury pyłów. Port wstrzymał działalność i wczoraj przedłużył zawieszenie odlotów i przylotów do dziś do 16:00. W Polsce było częściowo, ale w Islandii i Hiszpanii całkowite. Nic dziwnego, że to w tych krajach zebrały się największe tłumy, by oglądać zaćmienie słońca. Byli wśród nich Polacy.
5: Ten moment tego ciemnego nieba trwał dosłownie te niecałe 2 minuty.
2: Jest pierwszy w tym sezonie finał turnieju dla Igi Świątek. Polka po zaciętym półfinale pokonała w Toronto Ukrainkę Linę Świtolinę 2-1 w setach 6-3, 1-6, 6-3. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: Na początek prognozy pogody, informacja dla tych, którzy są w drodze na zachód.
2: Między Hamburgiem a Berlinem 10-11 stopni, rześki poranek. Czuć, że lato się powolutku kończy.
1: Ale jeszcze trochę tego lata zostało. Spójrzmy na szklankę, która może być do połowy pełna. Jeżeli chodzi o kraj, wróćmy tutaj nad Wisłę. Czwartek spokojny i bez burz, z dużą ilością słońca. Najlepiej będzie, jeżeli ktoś lubi ładną pogodę, na zachodzie i południowym zachodzie do 27 stopni. Na terenie większości kraju od 23 do 26. Po chłodnym poranku czeka nas bardzo, bardzo przyjemny letni dzień. Długi jeszcze całkiem. 13 sierpnia mamy, to już powiedziałem. A co wydarzyło się tego dnia w przeszłości?
3: 13 sierpnia, kalendarz jedynki.
4: Stoję po zachodniej stronie bramy brandenburskiej. Tłumy młodzieży wznoszą okrzyki. Mauer weg, precz z murem! Po drugiej stronie widzę uzbrojonych milicjantów, którzy nadzorują robotników pracujących przy budowie muru.
3: Rok 1961. W nocy z 12 na 13 sierpnia władze NRD rozpoczynają zamykanie granicy między wschodnim sektorem Berlina a jego zachodnią częścią. Przez 28 lat mur berliński był symbolem podziału Europy.
5: Gra w zielone. Czy masz zielone? Nigdy go nie zapominam. A ty, czy masz? Ja zawsze tu na piersi noszę.
3: W 1950 roku urodził się Krzysztof Kolberger, aktor i reżyser teatralny. Zagrał setki ról w słuchowiskach i audycjach poetyckich Teatru Polskiego Radia. Zmarł w 2011 roku.
6: W tamtym czasie dla żołnierzy, którzy często liczyli każdy nabój i każdy granat i każdą butelkę benzyny, to nagle zdobycie pojazdu pancernego to było naprawdę święto. Zdobywamy ten pojazd i kierowcy chcą przede wszystkim pojechać świętojańską na rynek Starego Miasta, no bo tam jest salon. Niech wszyscy zobaczą, że oto zdobyliśmy broń pancerną.
3: Rok 1944, 13 dzień Powstania Warszawskiego. W eksplozji czołgu Pułapki na ulicy Kinińskiego ginie 300 osób, w tym Józef Orwit. Aktor rewiowy i filmowy.
7: W sztabie 16 Armii, która szturmuje Warszawę, już się drukuje odezwy do ludności, że kara śmierci grozi za każdy zamach na Armię Czerwoną.
3: Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Armia Czerwona pod dowództwem marszałka Tuchaczewskiego uderza na Warszawę.
8: Z Kalifornii zadepeszował Doń Paderewski, jedyny wodzu Polski, któremu

0: Baczność pozwoliła w odstępie kilku zaledwie miesięcy walczyć z chwałą nieporównaną z trzema wrogami naszej ojczyzny, ty wieść będziesz naszych drogich ochotników ku chwale zwycięstw nieśmiertelnych.
1: W 1873 roku urodził się Józef Haller, legionista, generał, głównodowodzący polską armią zorganizowaną we Francji w 1918 roku, tak zwaną Błękitną Armią, która walczyła z Niemcami na froncie zachodnim.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Nasi słuchacze dzielą się swoimi historiami i swoimi tekstami z pierwszych randek.
4: Kilka razy z dziewczyną na terenie Warszawy, no i pani postanowiła przedstawić mnie swojej rodzinie, więc pojechałem w niedzielę na uroczysty obiad. Przywitano mnie owszem, a i owszem, ale w kuluarach kuchni babcia do tej wybranki powiedziała: Lusia, za takiego dziada wyjdziesz?
3: Ale to są teksty rodziny, to te nie tylko na pierwszej randce. Jeżeli pierwsza randka się uda, to te teksty, one się pojawiają później przez całe życie. 22 139 22 02. Czekamy na Państwa historie z pierwszych randek.

0: 20 minut zostało do godziny 7. Składaliśmy dzisiaj solenizantom życzenia w sygnałach dnia, jak zawsze, ale dzisiaj swoje święto statystycznie ma co 10 z Państwa, bo dzisiaj święto osób leworęcznych. Mnóstwo mitów narosło wokół nich. Mówi się, że to osoby najbardziej kreatywne, że to wręcz geniusze, a jednocześnie częściej ulegają wypadkom. A co na to wszystko mówią sami zainteresowani? Jak to jest być leworęcznym?
1: Pamiętam wieczne zabarwione ręce od atramentu, ponieważ wszystko, co napisałam, praktycznie sobie rozmazywałam, bo pisząc od lewej do prawej, wszystko po prostu przygniatałam tą ręką.
2: Mówi Maria Wachowicz, która jest osobą leworęczną.
1: Niektóre zeszyty jeszcze mam takie właśnie z dawnych lat szkoły, co rzeczywiście nie pozwalało mi na odczytywanie moich notatek, więc to było uciążliwe. Myślę, że no ja zawsze dbałam o to, żeby siedzieć po tej lewej stronie, ale nie zawsze to się udawało. Nie zawsze ludzie byli tak życzliwi, żeby mnie puścić po tej lewej stronie, a później oni zaś wkurzali się, że gdzieś tam ich trącę i oni mają coś rozmazanego, więc to było bardzo zabawne.
2: Skąd właściwie bierze się leworęczność? O tym psycholog dr Iwona Werner, WSB Merito w Poznaniu.
3: Leworęczność jest powiązana z tak zwanym zjawiskiem lateralizacji, czyli stronności, czyli takiej dominacji jednej strony naszego ciała w naszym funkcjonowaniu. Z racji tego, że osoby leworęczne mają dominującą prawą półkulę, wnioskowano, że bywają osobami bardziej kreatywnymi. Ten mit pochodzi także stąd, że część osób o dużych uzdolnieniach artystycznych bywała osobami leworęcznymi, a jednocześnie zapominaliśmy wówczas o tych wszystkich praworęcznych, którzy byli równie utalentowani. W związku z tym, że to zjawisko leworęczności jest rzadsze, to taka osoba o pewnych uzdolnieniach, na przykład właśnie artystycznych, do takich osób na przykład należał Leonardo da Vinci, ale też słynni muzycy tacy jak Jimi Hendrix czy Kurt Cobain, to wnosimy, znowuż upraszczająco, stereotypizująco, że takie osoby są wyjątkowe.
1: To na pewno wzbudza zainteresowanie, jak ujawniam się z tym, w sensie albo jem zupę, no bo to wtedy najbardziej widać, albo właśnie piszę. I ludzie podchodzą, wow, jesteś leworęczny, w sensie, że to nadal budzi jakiegoś swego rodzaju sensację.
3: Są dane, które pokazują, że już w okolicach trzeciego miesiąca ciąży można zaobserwować ssanie kciuka z lewej dłoni przez dziecko, które w przyszłości właśnie będzie leworęczne.
4: W życiu codziennym jeszcze czasami są takie sytuacje, gdzie jest ci trudniej funkcjonować przez leworęczność?
1: Wesela i duże imprezy rodzinne. Bo to jest tak, że jak siedzę wśród osób praworęcznych, to bardzo ciężko jest na przykład wymanewrować i zjeść zupę tak, żeby kogoś nie ochlapać albo żeby kogoś nie trącić, więc na weselach preferuję okrągłe stoły jednak. Jeżeli siedzisz bardzo blisko kogoś praworęcznego, to jest tak zwany konflikt widelca, czy tam konflikt łyżki i można rzeczywiście się pochlapać, czy szturchnąć kogoś i mogą być z tego jakieś mało przyjemne sytuacje, na przykład plamy na ubraniach. Ale co mnie cieszy, to że na przykład mamy swoje to święto właśnie. 13 sierpnia jest Dzień Osób Leworęcznych. Tak się spotkałam z takim oburzeniem wśród osób praworęcznych, że dlaczego oni nie mają swojego święta. Ale myślę, że to jest pokazanie tego, że jednak jesteśmy mniejszością.
0: Konflikt widelca, jeżeli jedna osoba preferuje prawą, a drugą lewą stronę. Muszę to podpowiedzieć Jackowi Czarneckiemu do Polityki w skrócie. 16 minut zostało do godziny 7. Jak to jest być leworęcznym? 22 139 22 02.

0: Jestem nietypowa, ponieważ nie lubię być zdobywana, nie lubię stracić kontroli nad sytuacją. Wolę sama po prostu ewentualnie tę sytuację kontrolować.
1: 22 139 22 02. Zbieramy historie z pierwszych randek. Te udane i te mniej udane historie. A po godzinie 7 w sygnałach dnia radiowej jedynki zapowiemy niezwykłe święto piłki nożnej. We Wrocławiu w sobotę będzie można zobaczyć mecz najwyższej klasy. Manchester United zagra z AC Milanem.
2: Jesteśmy dumni, że możemy się podzielić tym miastem i tymi emocjami sportowymi, futbolowymi.
1: No i czekamy cały czas też na zgłoszenie osób leworęcznych. Jak to jest być osobą leworęczną? Dzisiaj państwo mają swoje święto, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zbieramy cały czas też historię pierwszych randek. 22 139 22 02. To są sygnały dnia w radiowej jedynce. 12 minut zostało do godziny 7.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian,

0: okazja jest.
1: Barbara nie ma mnie, wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
11: Kamil Olak, trwają utrudnienia w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze trzy busy zderzyły się z autem osobowym. Są osoby ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Utrudnienia nie tylko w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, także w śląskim. Problemy są na wysokości węzła Murckowska.
12: A4 w stronę Katowic. Najechanie ciężarówki jednej na drugą prawdopodobnie śmiertelne, więc będzie słabo.
11: Korek w obu kierunkach ma już kilka kilometrów. Utrudnienia trwają też w Małopolsce na trasie S52 na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Na trzecim kilometrze ciężarówka uderzyła w auto służby drogowej, które brało udział w malowaniu poziomego oznakowania i doszło do wywrócenia się pojazdu, rozlania farby. Zablokowane są w konsekwencji dwa pasy w kierunku Katowic. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Mazowieckiem na trasie S7 pomiędzy Białobrzegami a Grójcem w pobliżu węzła Skurów. Jedziemy już w kierunku Krakowa wszystkimi pasami jezdni. Wcześniej droga była zablokowana na 419 kilometrze po zderzeniu dwóch busów. Skończyły się także problemy na trasie S8 między węzłem Wolbusz a węzłem Studzianki oraz na krajowej 57 między Makowem Mazowieckim a Półtuskiem. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
9: Jest 7:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
13: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Anna Kowalczyk
13: i Piotr Balasz. Zastrzeżcie swój numer PESEL. To apel ministra cyfryzacji po ataku hakerów, którzy wykradli dane medyczne 19 milionów pacjentów.

0: Setki Polaków uwięzionych na Sycylii po wybuchu Etny, lotnisko w Katanii także dziś nie będzie obsługiwać podróżnych.
1: Było co podziwiać. Zaćmienie słońca przyciągnęło tysiące widzów na najlepsze punkty widokowe.
2: Przyjechaliśmy tutaj właśnie na Molo do Międzyzdrojów na zaćmienie.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków po wycieku danych z MyDer, żeby zastrzegli swój numer PESEL.
1: W rękach hakerów mogły znaleźć się informacje medyczne dotyczące 19 milionów osób. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
3: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców.
4: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
3: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił w Polskim Radiu, że najczęściej poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić okup.
5: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie.
3: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Prokuratura sprawdza, czy list z Naddniestrza to rzeczywiście pismo od Marcina Romanowskiego. W liście wysłanym z Tyraspola do sądu w Warszawie były minister sprawiedliwości w rządzie PiS prosi o list żelazny.
1: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Romanowski wybrał kontrolowane przez Rosjan Naddniestrze.
6: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
0: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
7: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy.
1: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Koniec śledztwa dotyczącego apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Prokuratura uznała, że Karol Nawrocki, korzystając z nich, nie złamał prawa i umorzyła sprawę.
1: Śledczy ustalili, że ówczesny dyrektor placówki mieszkał w muzealnych pokojach przez 10 dni podczas kwarantanny, jednocześnie pracując na rzecz muzeum, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
8: Nie doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego, ponieważ dyrektor ma prawo, a nawet obowiązek wydać zarządzenie regulujące kwestie korzystania z pokoi z tej części hotelowej, już powiedzmy hasłowo, przy Muzeum II Wojny Światowej. I w ramach tych zarządzeń, korzystając z tego, no nie przekroczył tych uprawnień.
0: Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna.
1: 100 tysięcy podróżnych, wśród nich setki Polaków, utknęło na Sycylii po tym, jak pracę dwóch lotnisk na wyspie sparaliżowała erupcja Etny.
0: Najwięcej problemów mają pasażerowie z Katanii, która przedłużyła zawieszenie odlotów i przylotów do dziś, do godziny 16.
9: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Trwa dramatyczny wyścig z czasem w Kolumbii po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi.
1: Ratownicy nie ustają w poszukiwaniu ocalałych. Spod gruzów udało im się wydostać niemowlę z ojcem. Osłabiony mężczyzna zdołał wyszeptać, że jest uwięziony z dzieckiem.
0: Ratownicy podkreślają, jak ważne jest zachowanie czujności.
1: Słychać stukanie i jakiś ruch. To czasem jest mylące, bo wszędzie przemieszczają się gruzy i odłamki.
0: Według najnowszych danych w trzęsieniu ziemi zginęło ponad 260 osób. Tysiące są rannych, a setki poszukiwanych.
10: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze wyjątkowy spektakl na niebie. Wieczorem księżyc przysłonił słońce. To było pierwsze całkowite zaćmienie widoczne w Europie od 1999 roku.
0: Można było je obserwować w Hiszpanii i na Islandii. W Polsce księżyc zasłonił sporą część słonecznej tarczy. Międzyzdroje były jednym z najlepszych miejsc do oglądania tego zjawiska. Na Molo pojawili się turyści z całego kraju.
11: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie. Specjalnie sobie wybrałam Molo, otwarta przestrzeń. Najlepiej będzie widać.
12: Na spontanie przyjechaliśmy ze Śląska z Gliwic i nikt nie pomyślał, żeby kliszę wziąć.
2: No jesteśmy z daleka, spod Warszawy. I specjalnie tak przyjechaliśmy tutaj właśnie na Molo do Międzyzdrojów.

0: strojów na zaćmienie.
1: Jak u Pana wrażenia?
2: No bardzo dobrze, takie romantyczne bardzo.
1: Właśnie, randka przy zaćmieniu, tego jeszcze nie było.
3: Na zachodnim wybrzeżu całe zaćmienie trwało ponad godzinę. W kulminacyjnym momencie księżyc przysłonił prawie 85% tarczy słonecznej.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Iga Świątek awansowała do finału turnieju tenisistek w Toronto. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6 i 6-3. Będzie to pierwszy finał Świątek w tym sezonie i jednocześnie pierwszy w Toronto. O tytuł zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, która w trzech setach zwyciężyła Amerykankę Coco Gauff. Polscy lekkoatleci mają już 3 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Dorobek naszej reprezentacji powiększył wczoraj Jakub Szymański, który zdobył brąz w biegu na 110 metrów przez płotki. Blisko podium była Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Wielokrotna mistrzyni świata i Europy zajęła 4. miejsce.
6: A medal był w zasięgu ręki, nie ma tutaj co ukrywać. Tym bardziej, że w tym sezonie już dalej zdecydowanie rzucałam, bo i 75 metrów i 73 z kawałkiem na meetingu w Eugene. Mam nadzieję, że to będzie moje ostatnie 4. miejsce w karierze, że już ta sytuacja się nie powtórzy.
5: Bardziej zadowolony był Maksymilian Szwed, który zajął 6. miejsce w biegu na 400 metrów.
7: 4. bieg praktycznie z rzędu w 3 dni i obróciłem się w okolicach życiówki, 12 setnych od życiówki. Już na takim zmęczeniu to jest naprawdę wyczyn. 6. miejsce w finale Mistrzostw Europy seniorów to jest dla mnie spełnienie marzeń. Jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się jeszcze z najgorszym czasem wejść i jeszcze 2 osoby przed sobą przegonić. Nie byłem ostatni, więc naprawdę ogromny sukces.
5: To w Birmingham, a w Paryżu trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu i pierwszy medal zdobyli reprezentanci Polski, a konkretnie wywalczyła go Justyna Kozan, która była 3. na 400 metrów stylem zmiennym. Piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli Superpuchar UEFA. W meczu rozegranym w Salzburgu zwycięzcy Ligi Mistrzów pokonali triumfatora Ligi Europy Aston Villa 2-1. Gole dla PSG strzelali Kwicza Kvaratskhelia i Désiré Doué. Bramkę dla Aston Villi, w której wystąpił Matthew Cash, zdobył Brian Maggio. W Conference League niepowodzenie piłkarzy GKS-u Katowice, którzy odpadli w 3. rundzie kwalifikacji. Jak się okazało, zdecydował o tym pierwszy mecz z Hapoelem Tel Awiw, przegrany 0-2. Wczoraj u siebie katowiczanie wygrali 2-1, więc nie zdołali odrobić strat. Dziś mecze pozostałych polskich drużyn, Lecha Poznań, Górnika Zabrze i Jagiellonii Białystok w kwalifikacjach do Ligi Europy oraz Rakowa Częstochowa w Conference League.
8: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Pogoda.
3: Najchłodniejszy poranek w Zakopanem i w Jeleniej Górze 6 stopni, najcieplejszy w Zielonej Górze 14. Przed nami dzień bez deszczu, za to pełen słońca, miejscami niebo bezchmurne. 20 stopni pokażą termometry nad morzem, na Suwalszczyźnie oraz na Podhalu, 23 w centrum, a 27 na zachodzie.
8: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety.

0: Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
10: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: pracowałam.
1: Najgorzej miałam, jak pracowałam. Pracowałam w banku i maszyna do liczenia, bo kiedyś były maszyny, kręciołki. Wszystko, bo dziewczyny, jak mnie chciały zastąpić, to musiały wszystko poprzestawiać.
2: Dziś prześladowania już się skończyły, a na niektórych polach osoby leworęczne mają nawet przewagę.
0: Gra również Paddingtona i jest bardzo trudnym przeciwnikiem, bo gra w zupełnie inne strony niż ludzie praworęczni. Także to jest trochę zaleta, bo zanim praworęczny się przestawi, to już jest prawdopodobnie po secie.
2: 22 139 22 02 to numer do nas. Można wziąć słuchawkę do dowolnej ręki i podzielić się swoimi historiami. Za chwilę nie o rękach, tylko o nogach, bo we Wrocławiu szykuje się wielkie piłkarskie święto. Manchester zagra z AC Milanem. Tak jest, we Wrocławiu.
3: Bo Czerwone Diabły i Rossoneri zmierzą się już w tę sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 16:45. Wielkie emocje piłkarskie, ale również Wrocław jako miasto spotkań przywita wielu, wielu gości.
2: Czwartek, taki trochę początek dłuższego weekendu, 13 sierpnia, 225 dzień roku. Do końca roku zostało 140 dni. Wschód słońca był o 5:16, zachód będzie o 20:05. Dzień będzie więc trwał 14 godzin i 49 minut. Od najdłuższego będzie krótszy o prawie 2 godziny, bez 2 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą Ernest, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Radomiła, Wigbert i Wolebor. Wszystkiego najlepszego. Przed mikrofonem Karol Surówka, zaczynamy drugą godzinę Sygnałów Dnia.

0: Wśród naszych słuchaczy pojawiły się osoby, które próbowały, praworęczne osoby, które próbowały przejść na drugą, lewą stronę.
1: W konieczności byłam leworęczna, ponieważ miałam prawy nadgarstek złamany. I napisałam kartkę lewą dłonią do ważnej dla mnie osoby czy instytucji, już nie pamiętam. W każdym razie wyszło to bardzo koślawo, sama nie mogłam siebie odczytać i niestety nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Ale trenowanie tej drugiej strony bardzo pomaga. Słyszałem, że wtedy obie półkule się rozwijają w mózgu.
0: To chyba jeden z tych mitów, o którym wcześniej mówiliśmy. Ale można próbować, na pewno. Na pewno nie zaszkodzi. O nogach raczej teraz powiemy.
3: I są
0: obu
3: i
0: nogach.
3: Prawe, i lewe.
0: I lewe, i prawe, i lewe, i wszystkie pójdą w ruch.
3: Pójdą w ruch, i to będzie naprawdę duże wydarzenie. AC
0: to będą Milan wartościowe i znane nogi.
3: Kontra Manchester United i to bardzo
0: powtórzmy
3: znane
0: to. AC
3: nogi.
0: Milan kontra Manchester United we Wrocławiu.
3: We Wrocławiu.
0: Jak to możliwe? Dlaczego?
3: To
0: są moje trzy pytania,
3: wydarzenie,
0: które,
3: które nazywa się Supermeczem. Przyjadą te dwa zespoły grać w Polsce. No i to rzeczywiście jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ do tej pory raczej w tych tournée wakacyjnych to piłkarze największych europejskich klubów wybierali Stany Zjednoczone, Chiny, Bliski Wschód czy inne egzotyczne, dalekie, bardzo bogate kraje, a teraz okazuje się, że i my chyba do tego grona, przynajmniej w jakimś zakresie dołączamy, może bardziej bogatych, ponieważ jesteśmy w stanie ściągnąć naprawdę wielkie kluby i co więcej, trybuny stadionu we Wrocławiu zapełnią się. Ponad 42 tysiące osób będzie oglądało to spotkanie na trybunach. Z tego, co słyszałem, około 5 milionów, nie ma. Około 5 milionów osób ma to obejrzeć w transmisjach telewizyjnych na całym świecie, która zresztą pójdzie gdzieś tam do około 100 krajów. Więc wielkie wydarzenie. No i też ja zresztą, oglądając ostatni mundial z dystansu, bo poprzednie dwa widziałem z bliska, więc to jest trochę skrzywiona perspektywa. Natomiast ostatnio oglądając Mistrzostwa Świata przekonałem się, że kibic piłkarski to kibic, któremu bardzo często uruchamia się te struny sentymentalne. My kochamy to, na czym się wychowaliśmy, a szczególnie w piłce nożnej widać to dobitnie, nawet kiedy włączy się jakieś reklamy wokół meczów piłkarskich, tam bardzo wiele dotyczy tego, co było. Więc wydaje mi się, że nawet wielu kibiców może nie wiedzieć, kto teraz gra w Milanie czy w Manchesterze United, ale te herby, te nazwy, te kluby, te tytuły Ligi Mistrzów, bo łącznie na boisku będzie 10 tytułów Ligi Mistrzów, no to naprawdę robi ogromne, ogromne wrażenie. No ja się bardzo cieszę, że wielkie mecze są w Polsce, nie tylko te towarzyskie jak Supermecz za dwa dni, ale także czy Superpuchar UEFA swego czasu, czy finały Ligi Europy, czy Conference League. Bardzo się cieszę, że stadiony w Polsce, które zostały zbudowane na Euro 2012 nie niszczeją, jak się trochę obawialiśmy kilkanaście lat temu, tylko rzeczywiście są areną zmagań największych klubów. Te nazwy robią naprawdę wielkie wrażenie, więc no, myślę, że Wrocław stanie się taką stolicą piłkarskiej Europy przynajmniej na chwilę w sobotę.
0: A gdy ci piłkarze już w Polsce będą. Być może zainteresują się grą w Ekstraklasie.
3: Ekstraklasa coraz bogatsza.
0: Jak się cała złoży, to ze dwóch piłkarzy będzie w stanie z Manchesteru
3: Lukę Modricia z Milanu by pozyskała. No ale jeśli o nazwiskach mowa, no to Bruno Fernandes, Yuri Tielemans, Rafael Leão, czy właśnie Luka Modric. Takie gwiazdy zaprezentują się we Wrocławiu. Do zdobycia będzie trofeum. Podejrzewam, że to trofeum nie będzie w gablocie na takim najważniejszym miejscu Milanu albo Manchesteru United.
0: Ale
3: gdzieś tam
0: żeby
3: w kantorku.
0: Reprezentatywnym
3: natomiast
0: miejscu.
3: Jest to bardzo dobra tendencja, szczególnie, że kibice to uwielbiają. Ja trochę to łączę z takimi meczami gwiazd, bo coraz częściej na przykład przyjeżdżają Brazylijczycy do Polski rozgrywać spotkania. Zresztą kilka miesięcy temu miał miejsce mecz Polska-Brazylia, mecz gwiazd, w którym wystąpił Ronaldinho, więc to też było wielkie wydarzenie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polscy piłkarze, byli piłkarze też się w to angażują, więc takich meczów niekoniecznie o stawkę jest bardzo dużo i wydawało mi się zawsze, że one nie powodują wielkiego zainteresowania i jakże się myliłem, gdyż mylę się bardzo często, że właśnie stadiony da się wypełniać.
0: A myślisz, że kiedyś w przyszłości, w dalekiej przyszłości będzie na odwrót, że gdzieś w BBC będzie rozmowa o tym, że uwaga, dzisiaj w Londynie zagra Śląsk-Wrocław z Legią.
3: No, to by było coś. Natomiast
0: Supermecz.
3: Biorąc pod uwagę jakimś lamazarnym tempem rozwija się polska piłka klubowa, choć rozwija się, to i tak jest plus, że nie cofamy się jak jeszcze kilka lat temu, no to może nam to trochę potrwać, a świat odjeżdża. Na
0: to
3: szczęście
0: co będzie pierwsze,
3: jednak
0: zaćmienie słońca kolejne? Czy,
3: a kolejne?
0: Czy
3: może za 100 lat.
0: Może za 100 lat.
3: No właśnie, no to może w ciągu tych 100 lat uda się tak Śląsk-Wrocław gdzieś tam do Chin wysłać, żeby wypełnić stadion. Natomiast na razie możemy sobie oglądać tę wielką piłkę piłkę już nie tylko na ekranie, już nie tylko słuchając w radiu relacji, ale i na własne oczy, bo to też jest wielkie wydarzenie.

0: Filip Jastrzębski pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Który chciałby być osobą leworęczną?
1: A owszem, tak, w sporcie to bardzo pomaga. Na przykład w szermierce albo w boksie, kiedy jest takie jednostronne ustawienie, bliżej rywala z jednej strony, to wtedy to się przydaje. Więc zawsze chciałem być leworęczny, bo akurat z szermierką i z boksem mam dużo wspólnego.

0: dla młodych ludzi, którzy mogą pójść pod hotel, wyłowić autografy największych gwiazd europejskiej piłki, więc no myślę, że też
1: tak, łowcy autografów zawsze zbierają się w tych miejscach, zawsze tam gdzieś tam w korytarzach,
0: tak,
1: przed wejściem.
0: Drażnią dziennikarzy, którzy chcieliby z mikrofonem się gdzieś tam doczłapać do jednego
1: łowców
0: czy drugiego piłkarza.
1: Drażnią, tak?
0: Ale najpierw muszą 100 łowców autografów przegonić, pokonać i łokciami się tam przepychać.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Sobota, tak?
0: Sobota 16:45.
1: Będzie można albo pojechać już nie można, biletów nie ma, ale obejrzeć będzie można gdzieś. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: 30 minut po godzinie 7, czyli w pół do 8, mówiąc prościej. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Dane nawet 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę MyDR. To głównie dane medyczne o chorobach, leczeniu i receptach.
2: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły. Każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
1: A na razie rząd radzi tym, którzy wycieku swoich danych się boją, by zastrzegli PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. ORP Wicher oficjalnie ochrzczony to pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik. W doku gdyńskiej Stoczni Wojennej została zaprezentowana w obecności premiera i prezydenta.
3: Polska staje się morską potęgą na Bałtyku.
4: Polska marynarka każdego dnia toczy wojnę hybrydową.
1: Dziś Wicher zostanie zwodowany. Dziewczynka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Jej stan jest dobry. Na policji stawiła się matka dziecka, ale nie usłyszała zarzutów.
5: Odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z uwagi na przysługujące jej prawo.

0: prawo do obrony.
1: Rosną długi najmłodszych dorosłych Polaków. Jak podaje BIK Info Monitor, prawie 100 milionów złotych wynoszą niespłacone zobowiązania osób w wieku od 18 do 24 lat. Połowę tej kwoty stanowią mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Wyglądało to spektakularnie. Tysiące Polaków podziwiało tuż przed zachodem zaćmienie słońca.
2: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
6: Już za chwilę powiem o pogodzie, ale zgłasza się mnóstwo osób z historiami o tym, że kiedyś osoby leworęczne naprawdę nie miały łatwo.
7: Dnia fidełkując czy wyszywając, cały czas byłam skupiona na tym, czy nauczycielka do mnie nie podchodzi, żeby przełożyć do prawej ręki. Całe szczęście, że w tej chwili dzieci już tego problemu w szkołach nie mają.
6: Za kłopoty na sali lekcyjnej można było się później odegrać na boisku szkolnym, informuje inna słuchaczka.
8: Ja jestem z pokolenia właśnie też, jak zmuszano w szkole do przykładania kredy przy tablicy czy pióra do prawej ręki. Aczkolwiek to mi pomogło, bo w efekcie piszę dwoma rękami i jak złamałam prawy nadgarstek, bardzo mi się ta umiejętność przydała. Kiedy grałam z innymi w piłkę za dzieciaka, łatwiej było zmylić przeciwnika.
6: Czekamy na Państwa historię. 22 139 22 02. A teraz już naprawdę pogoda. Czwartek spokojny i bez burz, z dużą ilością słońca. Najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie do 27 stopni. W większości kraju 23 do 26 stopni. Po chłodnym poranku czeka nas bardzo przyjemny dzień.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja.
10: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
11: Lato z radiem w jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Błażej Prośniewski w studiu.
12: Dzień dobry jeszcze raz.
6: Połączy obie strony, bo jest oburęczny, tak?
12: No właściwie tak, bo o ile większość rzeczy wykonuje ręką prawą, to na przykład pisze lewą ręką.
6: I możesz podać obie na zgodę, obu skłóconym frakcjom, leworęcznym i praworęcznym.
12: Mogę.
6: To
12: dlaczego
6: ja teraz
12: by nie?
6: Prawą machnę na dżingiel.
9: Po pierwsze, ekonomia.
6: Bo czas na ekonomię.
12: Tak, i poszukamy dziś odpowiedzi na pytania o to, jakie są zasady odbierania dnia wolnego za święta wypadające w sobotę.
6: A no właśnie, bo mamy taki teoretycznie trochę mały, długi weekend.
12: Dokładnie
6: dzisiaj.
12: Tak. Dziś czwartek i jest to czwartek, który dla wielu osób będzie ostatnim dniem pracy w tym tygodniu. Jutro wiele firm i instytucji będzie zamkniętych. Na to z powodu odbioru dnia wolnego za święto 15 sierpnia, które w tym roku przypada w sobotę właśnie. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na wolny piątek. Część pracodawców bowiem ten dodatkowy dzień wolny wyznaczył na przykład na poniedziałek 17 sierpnia, ale i to, jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, nie jest także jedyny możliwy termin.
13: Ze względu na zbieg święta z sobotą, pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inny dzień w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Te okresy są różne, są 2, 3, 4, 6 nawet miesięczne, także w takim terminie trzeba ten dzień oddać. Jest tak, że to pracodawca wskazuje ten dzień i on zazwyczaj leży gdzieś blisko weekendu, to znaczy dba o to, żeby pracownikom ten odpoczynek, mówiąc potocznie, wydłużyć.
12: Co istotne, jak słyszeliśmy, co do zasady to pracodawca wyznacza termin, kiedy będzie nam przysługiwał ten dodatkowy dzień wolnego. W efekcie może on wyznaczyć wspólny wolny dzień dla całej firmy, może ustalić różne terminy dla poszczególnych działów, czy nawet indywidualnie dla każdego pracownika. W tym ostatnim przypadku, jak dodaje Marcin Stanecki, ekspert prawa pracy i były główny inspektor pracy, nic nie stoi też na przeszkodzie, aby pracodawca, wykazując się dobrą wolą, uzgodnił ten termin w porozumieniu z danym pracownikiem.
0: Najczęściej w praktyce właśnie odbywa się to w ten sposób, że pracodawca uzgadnia z pracownikiem ten inny dzień wolny od pracy, oczywiście w okresie rozliczeniowym. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że pracodawca nie udzieli tego dnia wolnego od pracy, to będziemy mieli do czynienia z godzinami nadliczbowymi i poza normalnym wynagrodzeniem będzie przysługiwało pracownikowi wynagrodzenie za 8 godzin pracy.
12: I jednocześnie, jak dodaje ekspert, wspomnianych nadliczbowych godzin pracy nie można jednak mylić z ekwiwalentem za dzień wolny do odebrania. Według kodeksu pracy taki ekwiwalent pracownikowi nie przysługuje, a pracodawcy, który takiego dnia nie udzieli, grozi kara grzywny.
0: I nawet jeżeli pracodawca zapłaci normalne wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych setki, czyli dostaniemy podwójną stawkę godzinową, to i tak popełni wykroczenie i inspektor pracy będzie musiał go ukarać, więc nie ma możliwości zamiany tego dnia wolnego na pieniądze.
12: Co do zasady, dotyczy to także osób, które w sobotę będą pracować, na przykład w gastronomii czy na stacjach paliw. Im także należy się dodatkowy dzień wolny.
14: I szacunek, i podziw. Też im się należy. Błażej Prośniecki, dziękuję bardzo. Dzięki. 22 minuty zostały do godziny 8:00.

0: 19 minut zostało do godziny 8. My mamy już połączenie z Birmingham.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Bo tam są nasi ludzie, Rafał Bała i Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
2: Również mówimy dzień dobry.
0: Zupełnie nieprzypadkowo jesteście tam na miejscu, bo tam lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy i tam dobre wieści kolejne kapnęły.
2: Tak, tak, przejeżdżaliśmy z tragarzami i wstąpiliśmy sobie do Birmingham, ale rzeczywiście Mistrzostwa Europy trwają. Było tych szans medalowych, tak sobie liczyliśmy, może nawet 11, 13. Okazuje się, że jednak Europa jest bardzo mocna, zbliżają się Igrzyska Olimpijskie, no i coraz większy postęp technologiczny także, także coraz trudniej Polakom zdobywać te medale, ale jest trzeci medal, można powiedzieć troszkę wymęczony z jednej strony, bo no jednak to tylko brąz, jako Przymański to przecież Płotkarz, który jest halowym mistrzem świata z tego roku, z Torunia, ale no, jeśli się spojrzy na wyniki, to rzeczywiście 1/100 zabrakło mu do rekordu Polski. 13:26, brązowy medal, bardzo się cieszył, no bo to jego pierwszy seniorski medal w tak dużej imprezie. Do tej pory był młodzieżowym na 110, a w hali no to rzeczywiście prawie nie miał sobie równych. No i pamiętajmy, że on miał taki, można powiedzieć, trochę mentalny dołek między 2025, a właśnie 6 rokiem. W 25 był faworytem halowych mistrzostw świata, ale stamtąd bez medalu przyjechał. Dopiero mówił, że właściwie prawie przez rok musiał brać tabletki jakieś nasenne, musiał też się konsultować z psychologiem, żeby gdzieś tam mentalnie się przełamać. I widać, że chyba się przełamał i może ten brązowy medal to rzeczywiście będzie taki wstęp do tego, do tych sukcesów na stadionie. Posłuchajmy, co powiedział Krzysztofowi Kuzakowi.
3: Znaczą dużo więcej niż brąz. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz. Mam dobry ten początek. Pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no, oscylującym w okolicy rekordu Polski. Mi się wydaje, że teraz dedykację należałoby dać mnie i moim trenerom, Mikołajowi, Maćkowi. Oczywiście ja i Mikołaj najdłużej siedzieliśmy nad tym na treningach i robiliśmy tak, aby to się udało dokonać, tego się udało dokonać, więc udało nam się i praca nie poszła na marne.
4: No a jeszcze zanim ten medal Jakuba Szymańskiego, bo to była ostatnia konkurencja, czyli ten bieg na 110 metrów przez Płotki, finał, no to panie rzucały młotem między innymi i tutaj dwie Polki, Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk, obie w tym finale jakby awansowały do tego ścisłego grona, czyli do tych najlepszych 8 zawodniczek. Aleksandra Śmiech zajęła ostatecznie 8 miejsce, no a Anita Włodarczyk walczyła o medal, no ale przeżyła takie paryskie déjà vu, dlatego że 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w kwalifikacjach była 12, tutaj też była 12, no i w Paryżu zajęła 4 miejsce i tu w Birmingham także tuż za podium, 72 metry 37 centymetrów, a przecież w tym sezonie rzucała już dalej, ponad 75 metrów między innymi na meetingu w Eugene. No oczywiście wierzyła w to, że byłaby w stanie zdobyć ten medal, no ale jednak te młodsze zawodniczki okazały się lepsze. Te 3 młodsze zawodniczki okazały się od niej lepsze.
5: A medal był w zasięgu ręki, nie ma tutaj co ukrywać. Tym bardziej, że w tym sezonie już dalej zdecydowanie rzucałam, bo i 75 metrów i 73 z kawałkiem na meetingu w Eugene. Mam nadzieję, że to będzie moje ostatnie 4 miejsce w karierze, że już ta sytuacja się nie powtórzy. Mówiłam trenerowi, że fajnie by było wystartować jeszcze na Igrzyskach, na Mistrzostwach Europy w Chorzowie u siebie, przy polskiej publiczności, więc mówię, tylko kwestia mojego zdrowia, bo mówię, motywacja nadal jest nawet teraz. Po tym 4 miejscu ja mogę dalej trenować i mam nadzieję, że jeszcze zobaczycie mnie.
2: Tak, jak Krzysiek przed chwilą powiedział, że panie rzucały młotem między innymi, to troszkę tak zastygłem, bo rzeczywiście tutaj rzucały, Krzysiek, chociażby na rozgrzewkach, czy na tych oficjalnych treningach, czym innym, bo tam torbami nawet kręcono, prawda, kiedy zawodniczki czy zawodnicy właśnie w trakcie tego treningu nie mieli młota, to kręcili sobie te obroty właśnie nawet z taką torbą, z zakupami, tak mi się wydawało, no ale zobaczymy, jak to może zapytamy. W każdym razie nie kręcił Maksymilian Szwed, on przebiegł 45.06 w finale 400 metrów, no i zajął 6 miejsce. Dzisiaj kolejny finał z udziałem Polek, 3000 metrów z przeszkodami, ale będzie także Natalia Bukowiecka, będzie Maria Żodzik, także tych kwalifikacji też z udziałem reprezentantów Polski trochę będzie.
0: A jeżeli osoba leworęczna rzuca młotem, to kręci się w drugą stronę?

0: To jest bardzo ciekawe. Oczywiście kręci się w drugą stronę. Joanna Fiodorow tak robiła przez wiele lat i wtedy jest przerwa kilkudziesięciosekundowa, bo trzeba całą tę klatkę, tę siatkę przestawić w drugą stronę i promień tak specjalnie jest zrobiony, także naprawdę to jest dosyć skomplikowane w rzutach.
1: Ty, Rafale, jesteś praworęczny, ale lewonożny, tak?
0: Tak jest. Pisałem w szkole jako dziecko. No i teraz ciągle też długopisem prawą ręką, natomiast piłkę nożną zawsze z kolegami lepiej wychodziła mi gra, podawanie, strzelanie lewą nogą. Okay.
1: Czyli jesteś leworęczny od pasa w dół, można powiedzieć. Rafał Bała.
0: Można powiedzieć, jak Krzysiek, nie wiem, czy Krzysiek też leworęczny.
2: No ja z kolei jestem też praworęczny, za to silniejsza lewa ręka, dlatego że w siłowaniu się na rękę z kolegami w szkole też byłem lepszy w lewej ręce.
1: O, proszę bardzo. Krzysztof Kozak, Rafał Bała. Ten wątek pojawia się w telefonach naszych słuchaczy, bo bardzo często państwo zgłaszają, że no, trzeba było w szkole stać się na siłę osobą praworęczną, czy się chciało, czy nie. I to skutkuje oburęcznością u wielu naszych słuchaczy.
3: Ja też jestem prawo i leworęczny, bardziej lewo niż prawo. Miałem taki przypadek, babcia zawsze za młody, jak mnie wychowywała, to zwracała tylko uwagę wtedy, gdy ja pisałem lub jadłem lewą ręką i kazała uczyć się prawą, więc jem i piszę prawą, a wszystko inne ogólnie robię lewą.
1: 22 139 22 02 to jest numer do nas, do sygnałów dnia. Grzegorz Osiecki w studiu się pojawił.
4: Dzień dobry.
1: Prawą ręką pomachał, tutaj nie ma żadnej chyba skomplikowanej sytuacji.
4: Nie, a to nie skomplikowana. Poza tym ci leworęczni, to podobno jest tam wiele wybitnych jednostek, proporcjonalnie więcej niż wśród praworęcznych.
1: Jest wiele wybitnych, jest więcej prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nad reprezentację, że tak powiem, nad statystykę, więcej prezydentów Stanów Zjednoczonych leworęcznych. Bill Clinton, Barack Obama, George Bush. Wyczytałem przed chwilą.
4: A jestem ciekaw, czy leworęczni to byli ci, co wykradli dane z doktora na przykład.
1: To znaczy coś skoro, na lewo na pewno tam, zrobili.
4: No właśnie, skoro tam było...
1: Chociaż część naszych słuchaczy skarży się na to, że właśnie tego typu określenia typu zrobić coś na lewo, albo ktoś ma dwie lewe ręce, że tego się używa.
4: No trzeba poszerzyć, taka kultura języka już, co zrobić.
1: Trzeba być tak, wrażliwym na głosy osób leworęcznych. Ale ten temat pojawi się, ten temat wykradzionych danych, potężnego kryzysu cyberbezpieczeństwa pojawi się w twojej rozmowie o 8.15.
4: Tak. No jest Tomasz Siemoniak, więc na pewno to jest powód, żeby go zapytać. Tym bardziej, że pojawiły się już wczoraj jeden z autorów serwisów, w tej chwili już nie pamiętam który, ale w wywiadzie z Gazetą Wyborczą on mówił, że do niego hakerzy wysłali screeny z wycieku. Między innymi były jego dane, ale były też dane jednego ze znanych polityków. Tak to zostało ujęte w tej
1: rozmowie. Dane zdrowotne jednego ze znanych polityków?
4: Tak.
1: To jest coś, co można używać do szantażowania? No, to jest coś, co można używać do naciskania?
4: Jak był chory na grypę i na COVID, to pewnie nie, ale jeżeli
1: na przykład leczył się psychiatrycznie.
4: Innego typu choroby, to oczywiście może to tak być użyte, więc to na pewno powinno niepokoić. No poza tym powinno też niepokoić z tego punktu widzenia, do którego te dane mogą zostać wykorzystane, bo oprócz tego, że to są dane wrażliwe, które ich wartość polega sama w sobie, że to jest olbrzymia baza danych pokazująca jakby taką strukturę medyczną, tak? Pewnie wyniki badań tam są różne rzeczy. My nie wiemy dokładnie, co wyciekło. No ale oprócz tego to same dane personalne mogą posłużyć do różnego rodzaju przekrętów i brania kredyt. Stąd te apele władz o to, żeby...
1: Który ponawiamy, żeby zastrzec PESEL.
4: A w ogóle też oczywiście jest kwestia tego, żeby sprawdzić, sprawdzałeś czy nie na bezpiecznych danych.
1: Czy, jeszcze nie.
4: No ja mi się udało, bo wczoraj wieczorem nie było szans, bo wszyscy się rzucili. No ale już późnym wieczorem wszedłem, akurat moje dane, przynajmniej te, które podałem, są nie wyciekły.
1: No to no gratuluję. Polecamy, żeby to sprawdzić, chociaż jeszcze przez kilka dni, tak jak słyszeliśmy, ten serwis może działać tak sobie. Jaki to jest jeszcze raz serwis? Bardzo krótko.
4: Bezpieczne dane gov. Po prostu jak piszemy wyszukiwarkę, powinno nam, tylko ważne jest, żeby było to rozszerzenie gov.pl, bo to jest
1: no
4: ważne.
1: Właśnie, bo jeszcze przy okazji mogą się pojawić oszuści.
4: I to, co istotne, jak będziemy wchodzili, to tam jest weryfikacja profilem zaufanym albo przez mObywatela, no tymi różnymi bezpiecznymi formami.
1: Grzegorz Osiecki wróci o 8.15 ze swoim gościem Tomasz Siemoniak.
5: Jedynka. Polskie

0: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max.

0: Zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostilmax jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
1: Rostilmax. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, trwają poważne utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km wczesnym rankiem trzy busy zderzyły się z autem osobowym. Nadal jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Poruszamy się tam tylko jednym pasem i patrząc na mapę powoduje to spore utrudnienia w ruchu. Na autostradzie A4 kłopoty także na wysokości węzła Murczkowska w okolicach aglomeracji śląskiej. Na 343 kilometrze na jezdni w kierunku Krakowa śmiertelny wypadek i w obu kierunkach mamy około 3 km korka. Na wysokości samego Krakowa problemy są z kolei na trasie S52 na odcinku Kraków-Balnice-Modlniczka. Na 3 kilometrze w nocy ciężarówka wjechała w pojazd służby drogowej. Zablokowane są wciąż dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. To auto służb drogowych się wywróciło. Na jezdnię rozlała farba. W związku z tym to sprzątanie jeszcze trochę potrwa. Więcej aut na trasie S17 na obwodnicy Garwolina. Tam spotkamy ekipy drogowe i korek jest w stronę Warszawy. Prace remontowe także na trasie S7 za Nidzicą w kierunku Gdańska oraz na trasie S7 na obwodnicy Białobrzegów w kierunku stolicy. Korek w obu kierunkach ma tam już kilka kilometrów. Na szczęście bez korków, na razie przynajmniej na remontowanych odcinkach autostrady A1 za Nowymi Marzami, zarówno na wysokości Warlubia, jak i Kopytkowa czy Pelplina. W tym momencie obserwujemy wyłącznie spowolnienia.

0: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Piotr Balasz. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdza, że jego klient jest w separatystycznym Naddniestrzu. Śledczy mają ograniczone pole manewru.
2: Jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć.
0: Po chrzcie czas na wodowanie. ORP Wicher zostanie dziś opuszczony dowód Zatoki Gdańskiej.
1: Na długi weekend więcej pociągów, więcej wagonów i więcej miejsca dla pasażerów. Od dziś do wtorku PKP Intercity wzmacnia sieć połączeń.
0: Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdza, że były minister sprawiedliwości złożył wniosek o listy żelazne. Do sądu w Warszawie płynęło pismo w tej sprawie wysłane z Tyraspola, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
1: Mecenas Bartosz Lewandowski na Platformie X pisze, że jego klient mieszka tam w klasztorze ze zmienionym wyglądem.
0: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, komentując wniosek polityka Prawa i Sprawiedliwości, mówił, że polskie organy ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu.
3: Na wczorajszej konferencji prasowej Przemysław Nowak podkreślał, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie ma z nimi żadnych stosunków dyplomatycznych.
2: Uznajemy, że jest to autonomiczny obszar Mołdawii. Wiemy również, że władze mołdawskie nie kontrolują tego obszaru i są tam władze separatystyczne. Nie mamy żadnej umowy z tym autonomicznym obszarem, więc jest

0: niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć.
1: Jak mówił, jego zdaniem Marcin Romanowski nie powinien otrzymać listu żelaznego. Zdaniem posłanki Polski 2050 Mai Nowak skandaliczne jest to, że poseł PiS ukrywa się za granicą.
2: Oczekiwałabym, że polscy politycy będą mieli w sobie na tyle uczciwości i odwagi cywilnej, żeby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Poseł ukrywa się, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
4: Kto i na co się leczy, od jak dawna i jakie przyjmuje leki, między innymi takie dane medyczne. 19 milionów Polaków wpadły w ręce hakerów.
3: Ofiarą cyberataku padł portal medyczny MyDR, z którego usług korzystało kilkanaście tysięcy placówek zdrowotnych w całym kraju.
4: Kradnąc takie dane, przestępcy chcą wymusić na firmie, by im zapłaciła, tłumaczył w radiowej Trójce ekspert od cyberbezpieczeństwa Adam Hartle.
5: Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią, my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
3: Polski rząd odpowiada, że nie pozwoli sobie na żaden szantaż ani płacenie okupu, a służby są na tropie hakerów.
4: Na razie jednak rządzący apelują do Polaków, by zastrzegli swój PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel.
3: A pytania o wyciek i o to, kto może za nim stać, padną w sygnałach dnia już za niecały kwadrans. Grzegorz Osiecki porozmawia z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
6: To są aktualności jedynki.
4: Największy okręt w historii polskiej floty schodzi na wodę ORP Wicher i jest już po chrzcie.
3: A jak będzie wyglądało wodowanie pierwszej fregaty dla naszej marynarki wojennej, o tym Marcin Lange.
7: ORP Wicher znajduje się na specjalnej półzanurzalnej barce i przez holowniki oraz pchacza zostanie na niej dziś wyprowadzony ze stoczni wojennej na wody Zatoki Gdańskiej. Tam w miejscu o głębokości około 26 metrów rozpocznie się kilkugodzinna akcja wodowania mającego 140 metrów długości i ważącego 6,5 tysiąca ton kolosa. Wówczas okręt odholowany zostanie z powrotem do stoczni wojennej, gdzie zacznie się jego wyposażanie i uzbrajanie. Proces potrwa do 2029 roku, kiedy to ORP Wicher ma wejść do służby w polskiej marynarce wojennej.
4: Do 2031 roku do służby wejść mają dwie kolejne fregaty, Burza i Huragan.
3: Nowa broń w walce z piratami drogowymi. Policjanci dostali 50 nowoczesnych radiowozów.
4: Kierowcy muszą mieć się na baczności, ostrzega rzecznik policji podinspektor Andrzej Fijołek.
8: Auta, które mają dużo możliwości, ponieważ mają napęd na 4 koła, 400 koni mechanicznych, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy. Śmiało mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach czy dynamicznych zatrzymaniach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, łącznie 700 takich urządzeń.
3: A w sumie do komend w całym kraju ma trafić ponad 200 takich radiowozów.
4: Kolejarze szykują się do długiego sierpniowego weekendu. Już dziś zapewniają pasażerom dodatkowe miejsca.
3: Od tego popołudnia do najbliższego wtorku najpopularniejsze trasy w kraju obsłużą wzmocnione składy, zapowiada Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity.
9: Wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
4: W czasie wakacji spółka uruchamia ponad 500 połączeń na dobę. Tylko w lipcu pociągami PKP Intercity przejechało prawie 10 milionów osób.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Iga Świątek po raz pierwszy w sezonie zagra w finale. Najlepsza polska tenisistka bardzo dobrze radzi sobie w Toronto, eliminując kolejne rywalki. Minionej nocy w półfinale pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę 6-3, 1-6 i 6-3. O tytuł zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, która także w trzech setach zwyciężyła Amerykankę Coco Gauff. Po trzech dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce Polska ma na koncie 3 medale. Wczoraj brąz w biegu na 110 metrów przez płotki zdobył Jakub Szymański. O tym, co nas czeka dzisiaj, Rafał Bała.
11: To będzie spokojniejszy dzień, jeśli chodzi o emocje związane ze startami Polaków. Chociaż w rywalizacji kobiet na 400 metrów będziemy z ciekawością zerkać na to, co zaprezentuje Natalia Bukowiecka, obrończyni mistrzowskiej.

0: polskiego tytułu sprzed 2 lat pobiegła bardzo szybko w sztafecie mieszanej. Teraz czekają półfinał w rywalizacji indywidualnej. Wcześniej, bo już o 10:33 polskiego czasu, aż 3 biało-czerwone wystąpią w kwalifikacjach skoków z wyż. Maria Żodzik, Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska powalczą o awans do finału. Podobnie jak Maciej Megier i Adam Bajorski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. A propos tego dystansu, wieczorem w finałowej grupie zaprezentują się panie Agnieszka Chorzępa, Kinga Królik i Alicja Konieczek. O medal będzie bardzo trudno, bo stawka jest niezwykle mocna. Ciekawie zapowiada się natomiast konkurs eliminacyjny rzutu oszczepem. Marcin Krukowski i Dawid Wegner mają potencjał, by znaleźć się w czołówce Mistrzostw Europy. W czwartkowym programie widnieje aż 7 finałów, w tym bieg na 800 metrów. Niestety bez Polaków. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Na Mistrzostwach Europy w pływaniu w Paryżu pierwszy medal reprezentantów Polski zdobyła go Justyna Kozan, która była trzecia na 400 metrów stylem zmiennym. GKS Katowice odpadł w trzeciej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Conference League. Podopieczni trenera Rafała Guraka nie zdołali odrobić dwubramkowej straty z pierwszego spotkania i w rewanżu u siebie wygrali z HPL-em Tel Awiw 2-1, kończąc w ten sposób europejską przygodę. Dziś mecze pozostałych polskich drużyn: Lecha Poznań, Górnika Zabrze i Jagiellonii Białystok w kwalifikacjach do Ligi Europy oraz Rakowa Częstochowa w Conference League. Tymczasem w Salzburgu rozegrano mecz o Super Puchar Europy. Tradycyjnie zmierzyli się w nim triumfatorzy piłkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. I znów górą Paris Saint-Germain. Zwycięzca Ligi Mistrzów pokonał 2-1 Aston Villa z Matthew Cashem w składzie. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10:30.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Pogoda. 8 stopni teraz na termometrach w górskich rejonach województwa dolnośląskiego, a także Małopolski i Podkarpacia. A najcieplej do 15 stopni w Lubuskiem, na Mazowszu, w Śląskiem i na Warmii. Dziś nie powinno padać. Wszędzie dużo pogodnego nieba i słońca. I od 20 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Przed mikrofonem Karol Surówka zaczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Jest czwartek, taki trochę mały piątek, przed trochę małym długim weekendem, 13 sierpnia, 225 dzień roku. Do końca roku 140 dni. Słońce pojawiło się na niebie punktualnie o 5.16, a zajdzie o 20.05. Dzień będzie więc trwał 14 godzin i 49 minut. Od najdłuższego dzień będzie krótszy o godzinę i 58 minut. Z kwiatami i czekoladkami dzisiaj wędrujemy do następujących osób. Ernest, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Radomiła, Wigbert i Wolebor. Wszystkiego najlepszego od jedynki. W naszym studiu już pojawił się Grzegorz Osiecki i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem sygnałów dnia jest Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy pan minister sprawdził na bezpiecznych danych, czy pana dane nie wypłynęły w ramach tego wycieku medycznego?
3: Ja zajmuję się sprawami służb specjalnych, sprawami państwowymi. Ta sprawa interesuje mnie i zajmuje z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, więc nie sprawdzałem tutaj żadnych informacji, które miałyby jakieś konkretne osoby. Tak

0: żeby spróbować i zaryzykować. Jeśli masz coś takiego w sobie, to możesz zacząć. I tak to właśnie było w naszym przypadku.
1: Kasiu, ile tych szalonych kobiet zgromadziłaś, powiedz mi, i od czego się tak naprawdę zaczęło?
2: Tak naprawdę ja zostałam zwerbowana osobiście na już jakimś tam etapie projektu. Nie jestem od samego początku. Agnieszka jest od samego początku. Pewnie to Aga się może wypowiedzieć, dlaczego zostałam zwerbowana przez może moje motoryzacyjne szalone życie, ale każda z nas w tym projekcie ma miłość do motoryzacji, miłość do maluszków, do motoryzacji, jakby to i jakieś tam marzenie do spełnienia. I tak naprawdę łączy nas pasja przede wszystkim i taka wspólna, no nie wiem, taka kobieca energia, wydaje mi się, bo po prostu chcemy coś osiągnąć, nie jesteśmy profesjonalne ani najlepsze na świecie, jesteśmy po prostu wspólnie, nie wiem, realizujemy nasze cel, nasze marzenie, po prostu dążymy do spełnienia naszego marzenia, który jest właśnie, nie wiem, udział w czymś ciekawym.
1: Ago, a powiedz, dlaczego akurat maluchy? Skąd ta miłość do Fiata 126P? Ja wiem, że kiedyś się jeździło do Bułgarii, na przykład w czteroosobowej rodzinie, zapakowani po sam dach i było bardzo przyjemnie i miło, ale no, to jest wyjątkowe
0: auto. Czy jest jakiś samochód bardziej wyjątkowy, który jest takim symbolem polskiej motoryzacji, lepszy niż maluch?
1: Nie.
0: Nie, właśnie.
1: Dlatego.
0: Kochamy maluchy i są najbardziej takie ciepłe polskie samochody. I tak myślę, że z tej miłości do motoryzacji, ale też miłości do starych samochodów, starej motoryzacji, jeździmy tymi maluszkami.
1: A co w sobie mają maluchy, czego nie mają te współczesne samochody?
2: Taką prostotę, a zarazem taką, naprawdę takie są, wydaje nam się, że one są takie malutkie, takie wolne, a tak naprawdę mają charakterek. Więc one są takie niby skromniutkie, ale mają pazur.
0: Ale gdziekolwiek wjeżdżamy i się pojawiamy, to maluch wzbudza naprawdę bardzo duże emocje.
1: No,
0: i każdemu kojarzy się z jakąś swoją historią z dzieciństwa i to jest takie tutaj cenne, więc mam nadzieję, że to też jest takie ważne w projekcie, że właśnie to jest Fiat 126P.
1: No nie ma czegoś takiego, że maluch przejeżdża i ktoś nie zareaguje.
0: Tak,
1: zawsze jest jakaś reakcja, rzeczywiście. Ja nawet słuchając waszej relacji, Ago, twojej i naszego kolegi Patryka, pomyślałam sobie, że jest pewnie jakiś prosty sposób na to, żeby przerobić zwykłego malucha na rajdowego malucha, ale potem pomyślałam z drugiej strony, że to nie jest pewnie takie proste. Jak to się robi?
0: No, nie jest to proste. To naprawdę trzeba się na tym znać, bo ten samochód oprócz tego, że musi być w pełni sprawny, to musi być przede wszystkim bezpieczny. Dlatego, że rajdy samochodowe, no to są bardzo poważne rzeczy, więc ten samochód musi mieć specjalną klatkę w środku bezpieczną, fotele kubełkowe, pasy, bo tak naprawdę cóż jest ważniejsze? No najważniejsze jest bezpieczeństwo i o tym również mówimy w tym projekcie, tak?
1: No właśnie, bo skupiacie się nie tylko na startach, ale też na bezpieczeństwie, na spełnianiu marzeń. A czym się, dziewczyny, zajmujecie na co dzień?
2: Każda z nas jest inna tak naprawdę i to jest piękne. Każda z nas, no niektóre z nas są mamami, bizneswoman, różne zawody mamy, naprawdę przestrzał jest taki kompletny. Każda z nas po prostu reprezentuje zwykłą po prostu kobietę. My jesteśmy po prostu kobietami i to wszystko. Zawodowo każda z nas naprawdę zajmuje się zupełnie tam czymś innym. Mamy totalny miks zawodowy i mało która tak naprawdę jest związana z motoryzacją tak na 100%.
0: Tak, ale to, co nas łączy, to właśnie ta motoryzacja, bo mamy kilka kobiet, które gdzieś próbują jeździć, jeździły, związane są z jazdą off-roadem, to na pewno. Mamy dziewczyny, które są sędziami sportu motorowego lub są to żony, przyjaciółki mężczyzn, które jeżdżą w rajdach i gdzieś pojawiały się przy tych rajdach, zawsze towarzyszyły swoim panom.
1: Siedziały obok.
0: Tak, siedziały obok.
1: A chciały chwycić za kierownicę.
0: Dokładnie, robiły zdjęcia, pomagały i ten projekt, ale to również, no muszę tutaj podkreślić i powiedzieć, bo to byłoby z naszej strony takie troszeczkę nie w porządku, że tak naprawdę to panowie zmotywowali nas do tego. Dziewczyny, dacie radę. Nie musicie być zawsze na tym drugim planie, bo naprawdę jesteście dobre. I tutaj to jest rola naszych tutaj panów, którzy pomagają nam w tym projekcie, bo no same kobiety, no pewnie w jakiś sposób dałybyśmy radę, ale jednak budowa malucha i nauka jazdy rajdowej, opisu rajdowego, no to tutaj pomaga nam naprawdę wielu panów i chcielibyśmy tutaj
2: super
0: pozdrowić.
2: Pan, super.

0: pozdrowić i podziękować, tak? Bo tutaj z nami pracuje Andrzej Górski, który jest znanym, wybitnym pilotem rajdowym. Mm. I Andrzej uczy nas tutaj opisu rajdowego, ale oprócz tego jest naszym tatusiem i tak naprawdę bez niego.
1: Tak, i Andrzej zaprojektował mentorem. Nasze stroje nowe. Tak. Generalnie chcieliśmy go tutaj ucałować przez radio bardzo mocno.
0: Bardzo. A jeśli chodzi o naukę jazdy samochodem, to uczy nas tutaj Szymon Łukaszczyk, Maciej Serafin, to są kierowcy wyścigowi, Paweł Janicki, który jest instruktorem bezpiecznej jazdy, ale też mamy tutaj naszych panów, czyli Krzysia, Piotra, Szymona i Macieja, którzy jakby pomagają nam w tym projekcie technicznie, tak? Przy budowie maluchów, przy całej takiej organizacji. Tak. Ale i tutaj naprawdę bez nich byłoby bardzo trudno, ale przede wszystkim wspierają nas tak mentalnie, bo pomimo tego, że jakby staramy się, jesteśmy mocne, to czasami rajdy są taką trudnym... są to sporty ekstremalne, prawda?
2: No wiadomo, i same piszecie na swoich stronach internetowych, że potraficie popełnić błędy, czy popełniacie błędy, ale właśnie o to chodzi, żeby się tego uczyć. A znacie jakąś, macie jakąś anegdotę, historię ze startów?
1: Jaka? Z Żubrów może? Albo, wiesz co, ja byłam widzem tam. Ja, to będzie mój debiut teraz. Najbliższy rajd będzie moim debiutem w maluchu i ja się bardzo boję osobiście, ale tutaj dziewczyny się mega wspierają. Panowie nas tutaj podbudowują. Maluszki też są bezpieczne, mają klatki rajdowe, więc generalnie jest taki komfort psychiczny, że jednak to jest bezpieczny samochód mimo wszystko, ale to jest nadal rajd. Może Aga ma jakąś śmieszną anegdotkę.
0: No historię mamy bardzo dużo, bo proszę wyobrazić sobie, jak 20 kobiet pojawia się na starcie rajdu i każda ma swoje jakby tutaj i przyzwyczajenia i chce to pojechać jak najlepiej. Tworzą się naprawdę takie emocje, ale to jest wszystko bardzo pozytywne i staramy się wspierać i to, co tutaj Kasia często mówi, tak naprawdę ideą tego projektu to jest tak jakby, nie chodzi o to, że my mamy być najlepszymi rajdowcami i dojechać i zdobyć to pierwsze miejsce. Nie o to chodzi. Bo my jesteśmy świadome, że to wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo wysiłku, więc najważniejsze jest dla nas, żeby przełamywać swoje granice, bariery i żeby po prostu robić coś, co dawniej dla nas było jakby bardzo trudne. I wychodzić z tej swojej strefy komfortu.
2: A wychodzicie z tej strefy komfortu w sposób bardzo piękny, jak na kobiety przystało. Trzymam kciuki, dziewczyny, bo ten najbliższy rajd już za chwilę, już pod koniec sierpnia. Mam nadzieję, że przyjedziecie cało to po pierwsze i że przełamiecie te właśnie stereotypy, że kobiety za kierownicą w rajdach to nie. Chociaż kilka rajdowych kobiet już mamy. Mam nadzieję, że będziecie podążać tą ścieżką. Życzę wam wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Fantastyczne,
2: absolutnie. Jedna i druga. I Katarzyna i Agnieszka, Katarzyna Filipczak, Agnieszka Urbańczyk, zawodniczki Ladies Rally Team. Wszystkie informacje o kolejnych startach na stronie internetowej dziewczyny.
0: Dziękuję.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
13: Rozmowy, analizy i opinie.
12: I dużo muzyki.
13: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
12: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
13: Od godziny 16.
12: Zapraszamy Karolina Rożej
13: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
14: W całym kraju piękna pogoda, zachmurzenie małe i umiarkowane, albo umiarkowane, na zachodzie całkiem bezchmurnie. Tam można patrzeć w niebo i napawać się tym pięknym błękitem. Temperatura od około 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie Polski. Wiatr wieje, ale słabo, na południowym wschodzie okresami jest umiarkowany, z kierunków wschodnich i na północy jest wiatrem zmiennym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Przewiduje się też spadek ciśnienia, ale to powolutku, do tego momentu jeszcze troszkę. My natomiast teraz łączymy się z panią Karoliną Blum, kierownikiem planetarium w Morskim Centrum Nauki. Będzie mowa o warsztatach. Dzień dobry, pani

0: Karolina.
1: Dzień dobry, w Szczecinie przepiękna, słoneczna pogoda. Temperatura już około 20 stopni. Wolszczan Planetarium w Morskim Centrum Nauki zaprasza serdecznie właściwie wszystkich, i dzieci, i dorosłych. Prowadzimy pokazy na żywo. Pokaz na żywo prezentuje niebo, które jesteśmy w stanie oglądać każdego dnia nad Szczecinem. Przedstawiamy najciekawsze gwiazdozbiory i te zjawiska, które właśnie można obserwować na niebie. Prowadzimy kurs letni dla dzieci, właśnie zainteresowanych astronomią, a przed nami wrzesień i początek roku szkolnego. Zaczynamy kółko astronomiczne, czyli zajęcia dla tych, którzy kochają astronomię. Na kółku poznajemy przede wszystkim podstawy astronomii. Uczymy się też trochę liczenia, które wykorzystywane jest w astronomii, ale prowadzimy bardzo dużo obserwacji, uczymy się gwiazdozbiorów, rozpoznawania gwiazd, także jest to naprawdę niesamowicie ciekawy i dobrze spędzony czas.
0: Tak, pięknie dziękujemy, czujemy się zaproszeni na warsztaty. Bardzo pięknie dziękuję. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj jest naprawdę bardzo ciepły dzień.

0: I tak się złożyło, że Marcin Wojciechowski w ramach cyklu Historia jednej piosenki zostawił muzyczną przesyłkę dla Państwa. Proszę posłuchać, jaka to jest dzisiaj historia.
1: Dzień dobry Dagmaro, dzień dobry Państwu, a dzisiaj będzie o pięknej piosence i wykonawcy, którego chrypkę rozpoznaliby Państwo obudzeni pewnie o drugiej w nocy. Chris Rea, On the Beach. To nie jest piosenka o plaży. To jest piosenka, która powstała z miłości do Formentery, czyli niewielkiej wyspy obok Ibizy. Chris Rea mówił wprost, że właśnie tam on i jego żona, przyszła żona Joan, naprawdę stali się parą. I ta właśnie plaża jest wehikułem czasu w tej piosence. Narrator słyszy melodię niesioną letnim wiatrem, no i natychmiast wraca myślami do tamtego miejsca, do tamtej osoby i oczywiście lata. To jest ten mechanizm, kiedy jeden zapach albo piosenka nagle otwierają nam całe wspomnienie. Jestem przekonany, że wiedzą Państwo, o czym mówię. Piosenka, która jest wspomnieniem miłości. Ona nie opisuje wakacji rozgrywających się teraz. Ona te wakacje pamięta. W tekście wracają sekret lata, noc, księżyc, jest piasek. No i co najważniejsze, intensywne uczucie, które zostało na zawsze. I to jest

Jest chyba, myślę, klucz tego utworu, najpiękniejszy klucz, że czas zabiera wydarzenia, ale niekoniecznie emocje. I Chris Rea śpiewa o sercu trzymającym się pewnego słodkiego wspomnienia. Formentera nie była dla niego przypadkową wakacyjną dekoracją, powiedzmy. Chris wspominał, że z żoną oszczędzali pieniądze, żeby tam spędzać całe lato. Wysiadywali w barze z widokiem w stronę portu. No i sam Chris Rea mówił, że na wyspie można było niemal poczuć wieczność. Dlatego właśnie ta muzyka jest taka nieśpieszna, może lekko senna nawet. Nie dostajemy typowej pocztówki z wakacji, typu tam słońce, drink, zabawa. To jest raczej późne popołudnie, kiedy słońce jest już nisko i człowiekowi zaczyna być trochę żal, że ten piękny dzień się kończy. Utwór miał dwie premiery. Pierwsza dokładnie 40 lat temu w roku 86. Druga dwa lata później dotyczyła Stanów Zjednoczonych. Piosenka doczekała się też wielu remiksów współczesnych artystów. Ten charakterystyczny gitarowy motyw był wykorzystywany przez wielu. No i myślę, że On the Beach nie jest właściwie piosenką o plaży. Jest o tym, że czasami jakieś miejsce przechowuje za nas kawałek życia. Że wracamy tam po latach i nagle znów mamy 20 kilka lat, a obok jest ta sama osoba, wieje dokładnie ten sam ciepły wiatr i przez niecałe 4 minuty wydaje się, że nic się nie skończyło i nie zmieniło. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I zrobiło się romantycznie, tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo mi było miło z Państwem, ale zanim opuszczę studio i wpuszczę tutaj kolejnych prowadzących, no to mam jeszcze parę rzeczy dla Państwa. No przede wszystkim dzisiejszą maskotkę Lata z Radiem, czyli pieska Kundelka w konkursie marzeń, rozdajemy pani Monice z Lipiny. Romek pytał konkretnie o Tomorrowland Boom w Belgii znajdujący się festiwal i właśnie pani Monika odpowiedziała poprawnie. Jeszcze nie wiem, czy Państwo pamiętają. Myślę, że tak, bo z pamięcią wśród naszych słuchaczy nie ma żadnych problemów. Miałam dla Państwa kolejne dwie maskotki. Pani Jadwiga i pani Magdalena otrzymały za przesyłki nasze piękne maskotki. No i oczywiście mam dla Państwa zaproszenie na jutro. Jutro przywita Państwa Sława Bieńczycka. W audycji będą na pewno relacje Agnieszki Ciecierskiej, która kilka dni temu wybrała się na plan najnowszych odcinków serialu Rancho i będzie miała dla Państwa ciekawostki i niesamowite smaczki. A ja Państwa w imieniu naszej redakcji zapraszam na piknik i koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Już w sobotę spotykamy się w Mrozach. To jest wieś Jeruzal, która położona jest bardzo, bardzo blisko, gdzie powstają właśnie zdjęcia do serialu. Także tam się spotykamy. A naszym gościem jutro będzie także Andrzej Bargiel, himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski, który między innymi zjechał na nartach ze szczytów himalajskich. Między innymi, ale jest naprawdę niesamowitym człowiekiem, więc proszę nas jutro także podsłuchiwać. Ja za dzisiaj pięknie dziękuję. Bardzo mi z Państwem miło i bardzo mi smutno, że muszę już opuścić studio, ale obiecuję wrócić jeszcze w przyszłym tygodniu. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. No i oczywiście polecam naszą jedynkę o każdej porze dnia i nocy. Dzięki za dzisiaj. Kłaniam się pięknie. Dagmara Kowalska.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To nie są zwykłe wakacje.
15: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
14: Więcej na caritas.pl/dzieci.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio kierowców.
16: Kamil Olak, sporo nowych utrudnień w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice. Są kłopoty. W pobliżu Dobieszowic zderzyły się 4 pojazdy i na 8 kilometrze droga w kierunku Łodzi jest zablokowana.

0: Pana. W województwie pomorskim problemy pojawiły się w dwóch miejscach w okolicach Trójmiasta. Jedną z nich to trasa S6, odcinek węzeł Gdańsk Południe, węzeł Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyło się dwie ciężarówki i na 347 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia w Pomorskiem są także na trasie S7 między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Wschód. W pobliżu węzła Gdańsk-Port zderzyły się dwa auta osobowe i tu z kolei na 8 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Zablokowany jest także jeden pas ruchu. Problemy pojawiły się też w Wielkopolskiem na drodze krajowej nr 32 pomiędzy Kargową a Wolsztynem. W pobliżu miejscowości Żodyń w kierunku Poznania auto uderzyło w bariery i na drugim kilometrze poruszamy się z tego powodu naprzemiennie. Cały czas są problemy na autostradzie A4 w Katowicach w kierunku Krakowa. Jezdnia jest częściowo zablokowana po porannym wypadku, w którym zginął 45-letni kierowca busa. W stronę Krakowa podróżujemy zwężoną jezdnią.
1: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miara w Warszawie. Oczywiście, że początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale, jak zawsze, Kraków i hejnał Zwierzę Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Resort cyfryzacji ponawia apel o zastrzeżenie numeru PESEL. To po wycieku danych około 19 milionów Polaków z firmy MyDR. Chodzi o informacje dotyczące przebiegu chorób, przyjmowanych leków i wizyt u lekarzy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że Polska jest odporna na ataki, ale hakerzy wciąż ścigają się ze służbami.
1: Uczą się też hakerzy i w grupach też mają nowe zdolności. Państwo i instytucje prywatne biegną do przodu, za nimi biegną hakerzy. Czasami jedni są z przodu, czasami drudzy są z przodu.
0: Czy dane obywateli są bezpieczne? Służby będą to sprawdzać. A więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Wczoraj chrzest, dziś wodowanie. Operacja przetransportowania ORP Wicher na wody Zatoki Gdańskiej rozpoczęta. To pierwsza z trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. O procedurze wodowania Marcin Lange z Radia Gdańsk.
2: ORP Wicher znajduje się na specjalnej półzanurzalnej barce. Operacja polegać będzie na stopniowym napełnianiu zbiorników balastowych i zanurzaniu barki do momentu, aż fregata zyska własną pływalność. Wówczas okręt odholowany zostanie z powrotem do stoczni wojennej, gdzie zacznie się jego wyposażanie i uzbrajanie. Proces potrwa do 2029 roku, kiedy to ORP Wicher ma wejść do służby w polskiej marynarce wojennej.
0: Dwie kolejne fregaty wejdą do służby do 2031 roku. Pozostajemy jeszcze na Bałtyku. Załoga jachtu Dar Szczecina wypatrzyła martwego wieloryba. W minioną sobotę około 5-metrowy ssak był widziany w okolicach Międzyzdrojów. Był pod obserwacją woprowców i specjalistów z WWF Polska, którzy próbowali bezpiecznie wyprowadzić walenia w głąb morza. Jak przekazał kapitan Wojciech Kaczor z Daru Szczecina, wieloryb bez oznak życia dryfował na wodach niemieckich.
3: Minęliśmy go dość blisko, zgłosiliśmy służbom lokalnym, także Niemcy będą się musieli nim zająć.
0: Wcześniej zaledwie 80 metrów od linii brzegowej wieloryb zaplątał się w sieci rybackie. W aktualnościach teraz przypomnienie. Jutro nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie placówki w całym kraju będą zamknięte. Tego dnia nie będzie też działała infolinia, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.
4: 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS-ie bez wychodzenia z domu przez internet.
0: Nie tylko placówki ZUS-u będą jutro nieczynne. To samo dotyczy większości urzędów w wielu miastach. Organizatorzy Eurowizji zmienili zasady dotyczące krajów zaangażowanych w konflikt zbrojny. Jeśli taki kraj zwycięży w konkursie, to nie będzie mógł zorganizować tego wydarzenia w kolejnym roku. Jest to interpretowane jako reakcja na udział w konkursie Izraela, krytykowanego za działania zbrojne między innymi w Strefie Gazy. Dotychczas kolejny konkurs Eurowizji był organizowany przez państwo, które rok wcześniej go wygrało. To były aktualności programu.

0: Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie bez chmur, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. 17 stopni w Elblągu i Zakopanem, 21 w Łodzi i Kłodzku, 23 w Opolu i Szczecinie. Ciśnienie w Warszawie 1017 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza w centrum, na północy, północnym wschodzie oraz we wschodniej części kraju. Z kolei na zachodzie i południowym zachodzie dobra. 61% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut po godzinie 12.
1: W samo południe.
2: Coraz więcej wiadomo o wielkim wycieku danych polskich pacjentów. Na razie przestępcy nie próbują jednak tych danych wykorzystać.
3: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby.
2: Ale i tak warto się zabezpieczyć. Są na to proste sposoby. Za chwilę o tym opowiemy. Tymczasem w polityce spór o przyszłość byłego ministra i to, czy trafi do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Ja uważam, że to jest postać mocno kontrowersyjna.
5: Dla mnie minister Berek to jest jednak przedstawiciel Korpusu Służby Cywilnej. Nie polityk.
2: Znów nie ma na horyzoncie deszczu, a susza daje się we znaki rolnikom i utrudnia żniwa.
6: Przy takich wysokich temperaturach w łanie mamy tam 60-70 stopni. No i jak brakuje wody, tak natychmiast wszystko obumiera.
2: To jest magazyn W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek o danych medycznych polskich pacjentów, które, jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w tak zwanym darknecie. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane objęte incydentem najprawdopodobniej mają charakter historyczny, pochodzą z 2024 roku oraz z lat wcześniejszych. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
7: Dzień dobry, witam.
2: I powiedz nam proszę, co nowego wiadomo w tej sprawie?
7: No cóż, Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że dane pacjentów, które zostały wykradzione, wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane i tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały skradzione, czy wpadły w ręce złodziei. Jednak zrobienie tego, przekazanie tych danych w sposób legalny i bezpieczny trochę potrwa, ponieważ trzeba najpierw je wydobyć od administratora, ułożyć w paczki i dopiero potem wpakować na rządowe serwery. Dzisiaj rano wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka powiedział w Wirtualnej Polsce, że u źródeł cyberataku najprawdopodobniej stał ludzki błąd. Jednak wicepremier Krzysztof Gawkowski skłania się ku luce w zabezpieczeniach systemu MyDoctor.
8: My już wiemy, jak do niego doszło, to znaczy gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione, ale jak w każdym oprogramowaniu, jakaś luka może się zdarzyć.
7: Polskie służby będą pracować nad tym, aby dane pacjentów dotyczące przecież wrażliwych informacji, jak chociażby przyjmowane leki na receptę czy operacje i zabiegi medyczne z przeszłości, nie wyciekły do sieci. Wicepremier Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali jakiegoś okupu, ale polskie państwo nie...
8: Ministerstwo i służby państwa nie prowadzą negocjacji z hakerami na poziomie tego, że chcemy wykupić albo jakieś okupy płacić. To w Polsce nie będzie się działo. My przestępców ścigamy, a nie z przestępcami się dogadujemy. Polskie służby są od tego, żeby doprowadzić do złapania przestępców i zabezpieczyć dane, a nie do tego, żeby się z nimi dogadywać.
2: Michale, ta liczba danych, które skradziono, no jest ogromna.
7: Tak, tak. To są 2 terabajty danych, prawie 19 milionów rekordów dotyczących konkretnych pacjentów. No i właśnie, co z tymi danymi zrobić? Oczywiście najlepiej sprzedać z punktu widzenia przestępcy, ponieważ ci poprzez kradzież danych mogą też z jednej strony albo spróbować te dane przehandlować gdzieś w ciemnej stronie internetu, albo wymusić na firmie MyDoctor zapłacenie okupu, jakiegoś haraczu, tak mówi Adam Hartle z portalu Zaufana Trzecia Strona.

0: mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak no wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią: my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
1: No i właśnie cyberzłodzieje odpowiedzialni za atak na witryny MyDoctor też postanowili przekazać pewien dowód. Mianowicie przekazali, że dysponują danymi medycznymi pewnego polityka wysokiej rangi, ale ten już został powiadomiony o całej sytuacji. Ale my sami, niezależnie od tego, czy w ostatnich latach chodziliśmy do lekarza, powinniśmy zastrzec numer PESEL. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek powiedziała w Radiowej Trójce, że zastrzeżenie numeru PESEL jest dość proste i szybkie.
2: Nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez mObywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
1: A z zastrzeżonym numerem PESEL nie można na nas wziąć kredytu, pożyczki, sami też nie możemy kupić czegoś na raty, ani założyć konta w banku. Nie można też wyrobić duplikatu karty SIM, ani dokonać wypłaty gotówki w banku, która przekraczałaby trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, no, czyli w tym momencie około ponad 12 tysięcy złotych.
3: Michał Makowski, bardzo dziękuję. O tym, jak jeszcze można się zabezpieczyć, już za chwilę będziemy mówić.
4: Rozmowa dnia.
3: Był w studiu radiowej Jedynki dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Pan ma zastrzeżony PESEL?
5: Tak, oczywiście, cały czas. To jest bardzo prosta procedura, którą wykonujemy bezpośrednio w aplikacji mObywatel, a z drugiej strony to nie jest procedura permanentna, czyli możemy, jeżeli potrzebujemy na przykład w danym momencie wziąć pożyczkę, jeżeli potrzebujemy dokonać jakiegoś zakupu ratalnego, odstrzec PESEL na przykład na pół godziny, 40 minut i zastrzec go ponownie.
3: I jeśli ktoś nie ma aplikacji mObywatel, to co? To może dalej zastrzec PESEL?
5: Można, oczywiście, tylko wtedy to już wymaga wizytu w urzędzie, niestety. No to mObywatel bardzo dużo ułatwia.
3: To przypominamy, będziemy o tym więcej też mówić, że jutro w urzędach może być trudno coś załatwić, bo będzie wolne, ale więcej o tym jeszcze powiemy. A teraz o samym tym wycieku. No tu są dwa niebezpieczeństwa, jak rozumiem. Pierwsze jest takie, że wyciekają nasze dane, które mogą przestępcom posłużyć do różnych rzeczy, takie jak PESEL, adres, imię i nazwisko. Dużo można z takimi danymi zrobić. Niestety złego.
5: Do tego jeszcze tutaj 19 milionów rekordów, do tego 2 terabajty. 2 terabajty to nie jest samo imię, nazwisko, numer PESEL. Tutaj mamy zdecydowanie więcej, bo pojawia się cała dokumentacja medyczna.
3: I to jest drugie zagrożenie, że ktoś może się o nas dowiedzieć rzeczy, które niekoniecznie chcemy, żeby były powszechnie znane.
5: Otóż to, jeżeli mamy do czynienia z cyberprzestępcami, którzy są w posiadaniu tego typu informacji, oni mogą bardzo precyzyjnie przygotowywać ataki mierzone bezpośrednio w nas. Taki rodzaj nazywa się spear phishing. No i to służy
3: spear
5: do...
3: Spear po angielsku włócznia, czyli takie precyzyjne trafianie w konkretny punkt, prawda?
5: Konkretną osobę, którą przekonujemy do postępowania zgodnie z przekazywaną instrukcją, uwiarygadniając się przed nią jeszcze posiadając wiedzę na jej temat.
3: Czyli to, co zostało wykradzione, to naprawdę jest dla przestępców rzecz bardzo, bardzo cenna. Tu minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski zapewnia, że przejrzano już tak zwany darknet, czyli tą taką ciemną część internetu, trochę ukrytą, powiedzmy, dla takiego zwykłego użytkownika, gdzie często przestępcy oferują różnego rodzaju skradzione rzeczy na sprzedaż i że tam takiej oferty nie ma. No to byłby dobry znak. To znaczy, że ci przestępcy no nie chcą od razu tych danych wykorzystać.
5: Otóż to mamy do czynienia z osobami, które w tym momencie starają się wybielić swoją rolę w całym tym zajściu. To znaczy starają się przedstawić się jako osoby, które z dobrej woli po prostu dokonały testów penetracyjnych systemu.
3: Cyber Robin Hoodzi, tak?
5: Tak. To się nazywa taki white hat hacking, ale z drugiej strony tego typu działania podejmuje się zazwyczaj z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych na podstawie umowy, z wykorzystaniem konkretnych procedur. No i ja mam wrażenie, że po prostu osoby, które dokonały tej kradzieży na tym etapie już wiedzą, co im grozi, wiedzą, jak łatwo jest ich namierzyć i chcą zmniejszyć ewentualną karę.
3: No właśnie, bo stąd pewnie to mówienie, że my tylko chcieliśmy sprawdzić, jakie jest zabezpieczenie systemu, wykryliśmy lukę i ją pokazaliśmy, a jednocześnie pojawiają się podejrzenia, że być może będą chcieli wyłudzić jakiś okup od tej firmy MyDoctor, od której te dane wykradziono, że niczego nie ujawnią, jeśli dostaną właśnie okup.
5: To troszkę jak złodziej samochodu złapany przy granicy z Białorusią, tłumaczy.

0: się, wiesz, naszą obecność w mediach razem, ale ja zawsze, wiesz, kochałam radio i znamy się już tyle lat. Dzisiaj z Marcin poza anteną wspominaliśmy, że znamy się prawie 25 lat, czyli tak, prawie tyle, co mój jubileusz tegoroczny.
1: A czy twój mąż te słuchał twojej muzyki, zanim się poznaliście?
2: Tomek? Na początku powiem, że dziękuję bardzo za zaproszenie. Pierwszy raz jestem w studio radiowym, czuję się trochę jak na stacji kosmicznej.
3: Ale dobrze brzmisz.
2: Dziękuję.
1: Dobrze jest.
2: Co tu powiedzieć? No, trzeba prawdę powiedzieć. Trochę nie słuchałem tej muzyki, dlatego że tak trochę zostałem oszukany, że Patrycja jest popową artystką, co się okazało nieprawdą, bo tego popu tam jest 2%.
3: Ale o tym musiałeś się przekonać, dopiero wybierając się na koncert.
2: Tak,
3: co
2: dokładnie.
3: Na scenie?
2: Na scenie zobaczyłem ogień tak naprawdę.
0: To mi zawsze wraca, wiecie, wspomnieniami do tego koncertu pierwszego, który obejrzał i... Duży masz sentyment wtedy.
2: Bardzo. To w ogóle jeden z najlepszych koncertów w moim życiu, a nie ukrywam, że na wielu byłem.
0: To my do Berlina na koncerty jeździ.
2: Jeżdżę po festiwalach, jeżdżę po różnych koncertach, kocham artystów. A pierwszy koncert Patrycji, no to Gomunice. Mała miejscowość, mega wyjątkowa. Bardzo fajny
0: klub. Świetny, kultowy klub, gdzie naprawdę...
2: Naprawdę, tak. Jak ktoś będzie miał możliwość w tym klubie doświadczyć koncertu, to na pewno będzie zadowolony.
1: Klub klubem, ale ogień na scenie zobaczyłeś, że poznałeś inną Patrycję wtedy, zupełnie inaczej na nią spojrzałeś?
2: Ja już od jakiegoś czasu na nią inaczej patrzyłem. Ale na tej scenie popatrzyłem no jeszcze inaczej. No to jest taki żywy ogień, wulkan energii i wulkan dobra. I my fani kochamy takie osoby, kochamy takich artystów.
3: To prawda, jeśli przeczytać komentarze w sieci, na przykład zaglądając na YouTube, na teledyski, które tam prezentujesz, masz takie grono wiernych i zakochanych w tobie fanów, że to jest rzecz wręcz niezwykła. Oczywiście miałaś 25 lat na to, żeby sobie, mówiąc nieelegancko, ale jednak użyję tego słowa, wychować kolejne pokolenia fanek i fanów, ale mam wrażenie, że jesteś dla nich, użyję tego słowa, bardzo dostępna medialnie i oni wiedzą, że mogą na tobie polegać, bo to chyba tak wygląda.
0: Wiesz, teraz nawet mieliśmy na koncercie tydzień temu, robimy takie zjazdy fanklubowe i zrobiliśmy to razem na zamku, w świetne miejsce w ogóle na taką okazję. No i wiesz, rzeczywiście przyjechało kilkadziesiąt osób, przytulanki, browarek.
1: Bezalkoholowy.
0: Oczywiście, śmiechy, chichy, wiesz, zdjęcia, ale i wspominki. Cała ta biżuteria to od nich na rękach teraz.
3: Wspaniale!
0: Tak, i wiesz, to naprawdę jest dla mnie ważne, dlatego że ja to zawsze podkreślam. Oni potrafią jeździć na koncerty, słuchajcie, ja nie wiem, jak oni to robią. Ja na przykład gram w Zakopanem jednego dnia, potem jest Bydgoszcz.
1: I oni są.
0: I oni są.
1: Na jednym i na
0: ta
1: drugim.
0: Sama grupa. I to nie, że raz tak się zdarza, tylko jest tak co weekend.
1: Ale to cię wzmacnia, czy czasami cię to niepokoi? Jak widzisz, że ktoś potrafi przejechać 700 kilometrów, to nie wydaje ci się to dziwne?
2: To mnie niepokoi.
1: No właśnie.
0: Wiesz, myślę sobie, że kiedy chcesz liznąć takiej hipisowskiej atmosfery, trochę... Nas z Tomkiem też muzyka bardzo ładuje. Ja się nie dziwię, że ludzie lgną do muzyki na żywo i trochę do takich klimatów, bo mi też jest to bliskie. To jest jednak... coś bardzo pięknego, co się dzieje, kiedy gramy na żywo i kiedy ta energia jest wymieniana. I bardzo sobie to cenię, bo ta branża bywa, wiecie, też ten zawód bywa bardzo trudny. I oni mnie wtedy naprawdę wspierali w takich momentach, kiedy ja sama w siebie nie wierzyłam, kiedy miałam jakieś zakręty, to ci fani byli.
1: To najważniejsze.
0: Tak.
3: Za chwilę będziemy mieć dużo jubileuszowych wydarzeń, bo i koncerty, i koncert telewizyjny, i płyta koncertowa, potem koncert w radiu. Gdybyś mogła cofnąć się w czasie, to co powiedziałabyś tej Patrycji, która debiutowała 25 lat temu, oprócz tego, że będzie miała fantastycznego męża?
2: Dziękuję.
0: Musiałam trochę poczekać, no. Wiesz co? Powiedziałabym, opanuj się, jak mój tata śpiewał kiedyś taki numer, pamiętacie? Hej, hej, opanuj się! Bo wiesz co? Coś jest takiego w mojej naturze, że ja bardzo się otwieram na ludzi i bardzo chcę wszystkich przytulać i wszystkim ufać i przez te 25 lat szorowałam tyłkiem czasami przez takie sytuacje za mocno. W sensie bardzo dużo mnie to kosztowało. Powiedziałabym, poczekaj, powoli. Tomek mnie tego uczy. Naprawdę. Tego, żeby... Bo jesteśmy do siebie bardzo podobni, ale w tym się różnimy, że ja działam bardzo impulsywnie.

0: Tomek mówi, poczekaj, nie wysyłaj tego SMS-a, przemyśl, nie przytulaj tej osoby za szybko, przypatrz się jej. Może to nie jest wcale twój przyjaciel, może to jest ktoś, kto udaje przyjaciela.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy. Dziś w studiu rozważna, ale bardziej romantyczna Patrycja Markowska oraz głos rozsądku, mąż Patrycji Tomasz Szczęsny. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Polskie Radio. Jedynka. Jak

0: Trwale, Patrycja Markowska w radiowej jedynce na letnisku i także w naszym studiu wraz z mężem, z Tomaszem Szczęsnym. Patrycja, zaraz wrócimy do was, gołąbeczki. Bardzo przyjemnie się na was patrzy i was słucha. Muszę powiedzieć, że jest to niezwykłe. Widać, że się uzupełniacie, ale przejdźmy teraz na moment. Też będzie miło i romantycznie. W sobotę Lato z Radiem.
1: Tak.
0: Jeździłaś kiedyś z tatą na Lato z Radiem?
1: Tak.
0: Zdarzyło ci się być na koncercie, bo wiem, że Perfekt przecież z nami bywał nieraz.
1: Posłuchaj, co więcej, ja na Lecie z Radiem grałam supporty przed Perfektem. To były moje pierwsze profesjonalne występy na żywo na scenie. I ja to będę pamiętała całe życie, bo to wtedy dało mi taką przypustkę. Jak ja pamiętam, miałam pytanie, czy tata mi pomagał w karierze, to była taka realna pomoc. I to bardziej nawet nie tata, tylko świętej pamięci menadżer Perfektu Adam Galas, który mnie zaprosił. Wtedy powiedział, chcesz zagrać przed Perfektem? Wiesz, ja sama teraz, jak grałam Trasę Obłędu, to mnie prosili, młode kapele mnie prosiły o to, żeby wystąpić. I to było super, bo to dajesz wtedy możliwość tym młodym ludziom się pokazania na scenie dużej. To była ogromna publiczność.
2: Ale to była jedyna pomoc.
1: To była jedyna, no tak, w sumie tak się, ale i tak w to nikt nie uwierzy, ale
2: taka jest prawda.
1: Ale naprawdę to pamiętam te koncerty. No i w tym roku, w tę sobotę zagramy w Mrozach dwa numery, ten, który właśnie przed chwilą wybrzmiał fal z Kamilem Bednarkiem, z Andrzejem Krzywym i piosenkę Jeszcze Raz. Dawno jej nie grałam, też na imprezie telewizyjnej, w bardzo energetycznej takiej Rolling Stonesowskiej aranżacji.
3: No
1: także
3: wspaniale.
1: Nie mogę się doczekać.
3: Myślę sobie też o publiczności Lata z Radiem, bo to jest taka wyjątkowa publiczność, że już śmiało możemy mówić o kilku pokoleniach ludzi, którzy przychodzą, tak, i którzy uczestniczą w tych koncertach. Mam przyjemność prowadzić część koncertów. Wiem, kto stoi pod sceną.
1: Ekstra.
3: Stoi babcia, stoi mama
1: Ekstra.
3: I stoi nastoletnia dziewczyna, tak, która też przyszła posłuchać swojego ulubionego artysty. Myślę sobie, że w twoim przypadku jest tak, że staną trzy pokolenia, które słuchają i słuchały twojego taty,
1: tak,
3: i słuchają teraz ciebie. Mm. Jesteś po prostu osobą, która niesie tradycję wspólnego, rodzinnego muzykowania i wydaje mi się, że takie spotkania są szczególne na trasie Lata z Radiem, które przecież łączy pokolenia.
1: Tak, i powiem ci, że rzeczywiście ludzie tak to odbierają często. Oczywiście są tacy nieprzychylni, co tam mówią, że kochali tata, ja jestem w ogóle do kosza na śmieci do wyrzucenia, ale większość ludzi jednak, jak lubiła mojego tatę i tą energię taką rockową, to docenia też nasze koncerty, mówię, moje zespołu, bo ja też zostałam tak wychowana. Ja się nie oszczędzam na tych koncertach. Daję z siebie wszystko, serce na dłoni. Może czasami nie jest dość idealnie wyśpiewany, bo ja szaleję i w ogóle
3: biegam. Ale koncerty
1: chyba
3: mają to do siebie, że właśnie dzięki tej nieidealności są wspaniałe. I
1: ja tak zawsze
3: się
1: na to
3: stawiałam.
1: Tak, dziękuję ci. I w ogóle, wiesz, ja kocham po prostu wychodzić na scenę. Wiesz, stąd takie moje wielkie szczęście, jeżeli mogę o tym wspomnieć, że 11 września na antenie TVP koncert mój jubileuszowy, akustyczna część, potem elektryczna, więc pokazany w pełnej krasie jakby to, co gramy z zespołem, bo gramy i takie koncerty, i takie cudowne.
0: To był ten
1: goście.
0: Koncert zarejestrowany wcześniej już, tak? A powiedz, dlaczego był tak bardzo wyjątkowy? Oprócz tego, że ukaże się na płycie.
1: Na winylu wydanym,
0: tak,
1: przez Polskie Radio. To mnie bardzo cieszy. Zagramy w sali Lutosławskiego. Pamiętasz, Marcin, kiedy?
0: W listopadzie.
1: W listopadzie zapraszamy wszystkich państwa. No wiesz, przede wszystkim naprawdę miałam możliwość, dawno nie miałam możliwości pokazania mojego koncertu w pełnej krasie, na antenie, a jeszcze cudowni goście. Leszek Możdżer, Ray Wilson, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Dawid Karpiuk.
3: A poczekaj, a nie przyszło ci do głowy, kiedy pojawiła się propozycja dobra, jubileuszowy koncert, że ej, no ale ja na jubileusze to jestem jeszcze trochę za młoda.
1: No wiesz, 25 lat to wcale nie jest tak mało. Teraz jak sobie tak o tym pomyślę, to dużo się też materiału zbierało przez te lata.
3: 25 lat to jest bardzo dużo. A dlaczego? 26 lat ma mój syn. Teraz kończę szkołę doktorską i wiem, ile wydarzyło się przez te 25 lat.
1: No.
3: Zmieniło mi się życie, więc zakładam, że u ciebie było dokładnie tak samo.
0: 25 września premiera płyty, koncert, o którym mówiliśmy w S1, dokładnie 10 listopada. Na pewno będziemy jeszcze o tym mówić. No dobrze, tak jak na was patrzę, i to pewnie wielu osób wam zazdrości. A co was najbardziej w sobie tak każdego dnia zaskakuje?
1: Nie Tomka, poczucie humoru. Mhm. To, że wiesz, mnie w życiu nigdy tak nie bolał brzuch ze śmiechu. Potem mnie zaskakuje to, jaką ma artystyczną duszę i na przykład urządził wczoraj taras tak, że ja nigdy nie miałam takiego talentu. Tomek wszystkie swoje restauracje, wytwórnie, wszystko robił sam. Czyli stał na drabinie, malował, wieszał, wiercił, wymyślał. Zaskakuje mnie to, że mówi do mnie, nie, musisz nagrać płytę klawiszową w klimacie depeszów, a ja się go słucham i potem mam najlepszą płytę.
0: Okej, czyli Tomek ma wpływ. Tomek, mimo że jest spoza muzyki, spoza branży, rozumiem, że doradza ci, ma wpływ.
1: Marcin, całe światło na koncertach mam zaprojektowane wspólnie z Tomkiem, z naszymi oczywiście oświetleniowcami.
0: No, się to mniej płacisz, fajnie.
1: Tomek po prostu patrzy i mówi, po co tak latać tym światłem? Przecież ja cię w ogóle tam nie widzę. Rasowo, mniej. Mniej znaczy więcej. I potem, wiesz, to jest cudownie się tak uzupełniać.
2: Okej. Okay. Fajne mamy zestawienie, tak.
1: A czym twoje ja cię
2: twoje poczucie. Ja mógłbym to samo powiedzieć oprócz wiercenia może. bo twoje poczucie humoru również to jest numer jeden. No może nie, o jedynce nie powiem, no bo,
1: bo nie
2: jesteśmy
1: wypada.
2: W jedynce. Nie będę mówił o jedynce o tej porze.
1: O tym obuzujemy, co nie?
2: Trochę obuzujemy, tak.
0: No bardzo, bardzo, bardzo.
3: Słuchajcie, ale to pytanie muszę zadać, choć Marcin mówi, nie pytaj, bo nie wypada. Jeśli jesteś restauratorem, potrafisz gotować?
2: Nie powinienem tego mówić.
0: Masz od tego kucharzy, jak rozumiem.
2: Mam od tego specjalistów i uważam, że jak ktoś nie jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, to nie powinien pchać się.
3: No dobra,
0: ale, no, ale nie jesteś specjalistą od świateł, a jednak doradzasz.
2: Od świateł jestem.
0: Okej. Okay.
3: Bo chodzi mi po głowie takie pytanie. Mówi się, że przez żołądek do serca, więc zastanawiam się, czy zapraszając Patrycję na pierwszą kolację albo zapraszając tatę Patrycji na pierwszą kolację, konsultowałeś, co tu podać, żeby do tego serca dotrzeć?
1: Moi rodzice są tacy, powiem za ciebie, bo kochają.

0: Pozdrawiamy ich przy okazji gorąco.
1: Pokochali Tomka po prostu od pierwszego.
2: Czyli nie musiał się starać w kuchni.
1: Słuchaj, bardzo się postarał, bo poszliśmy wtedy do Shelby, pamiętam, i oni siedzieli, a moi rodzice bardzo kochają w ogóle takie też proste polskie jedzenie i różne przysmaki. I no, byli oczarowani w ogóle całą atmosferą. Wiesz, to ta atmosfera też jest bardzo ważna.
0: Oprócz to nie tego, jedzenie że jest najważniejsze.
1: Super kucharzy. Ale wiesz, ja cenię to, że ja się też przy Tomku czuję bardzo bezpieczna, że jak facet tak ogarnia, bo może Tomek nie gotuje, ale wiecie, cały zamysł jego miejsc, to jaka tam leci muzyka, jakie tam są klimaty, co tam się dzieje, jest jego i to mnie kręci.
0: Ale za to Patrycja bardzo dobrze gotuje. Chciałem o tym powiedzieć.
3: Życzę Państwu z całego serca, żeby ktoś na Państwa tak patrzył, jak oni patrzą na siebie w życiu.
2: Zobacz na mnie.
3: Słuchaj, pomimo tego, że się lubimy, szanujemy, to nie ten rodzaj. To nie to masło, to nie to masło. Dziękujemy
2: Patrycja
3: bardzo.
2: Markowska, Tomasz Szczęsny byli dziś razem z nami. Już w sobotę w Mrozach, a potem będziemy się
1: spotykać. Słuchajcie, i jeżeli, bo jeszcze pewnie wybrzmi utwór, chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś jest ciekawy, jak Tomek wystąpił w teledysku w Berlinie. Bo
2: to on występuje w tym teledysku.
1: I to jest bardzo ważne, że Tomek oprócz tego, że wymyślił klawisze na tę płytę, to wystąpił w teledyskach.
3: No i wszystko zostaje w rodzinie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: ja, taki jazzowy Lenny Kravitz sprzed 35 lat dokładnie.
1: Ale bardzo ładnie to brzmi. Pomyślałam sobie, że skoro gościliśmy w studiu Patrycję Markowską, to jest taka artystka, która śmiało z Krawicem na scenie mogłaby się pojawić.
0: No, też tak myślę. A z nami Rafał Sławoń, kierownik redakcji kultury. Dzień dobry, Rafale.
2: Dzień dobry państwu.
0: Skoro pojawiasz się w naszym studiu, to znaczy, że dużo ciekawych rzeczy w weekend będzie w Jedynce i ty o tym powiesz dzisiaj?
2: Tak, powiem, ale powiem też, że ile 35 lat temu Leny Kravitz?
0: Ta piosenka sprzed 35 lat jest dokładnie. Styczeń 92.
1: Byłeś już wtedy na świecie.
2: Byłem już wtedy na świecie i mało tego.
0: Nawet w radiu.

0: pracowałeś.
1: Nawet już w radiu pracowałem i mało tego, byłem chyba, nie wiem czy to było pierwsze, ale na pewno jedno z pierwszych turnie europejskich Leny Krawica po Europie i byłem na jego koncercie w Berlinie po wydaniu pierwszej płyty.
2: Jak wrażenia?
1: I był świetny. Chociaż nie był jeszcze nawet na milimetr tak popularny jak dzisiaj.
2: A miał już ten sześciopak?
1: No, nie wiem, tak dokładnie
0: mówię.
1: Nie przyglądałem wtedy.
0: No
1: ale
0: dobrze.
1: Gdybym wiedział, że
2: zapytam,
1: za 35 lat będę odpowiadał na takie pytania, to przyjrzałbym mu się bardzo uważnie.
0: To teraz takie kulturalne sześciopaki.
1: Kulturalne, proszę. O, jak ładnie. O 21:00 zaczynamy od głosów kobiet. Gościnią Ludwiki Włodek będzie Jagoda Grądecka, dziennikarka, która przez ponad 2 lata mieszkała w Kabulu, skąd relacjonowała wojnę w Afganistanie i w audycji opowie przede wszystkim tym razem o sytuacji współczesnych afgańskich kobiet. To będzie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. A potem o 23:00 magazyn bardzo filmowy, audycja prosto z 27-letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu. Martyna Podolska porozmawia tam, na miejscu, z reżyserem Michałem Toczkiem, aktorem Sebastianem Stankiewiczem i dyrektorem wydarzenia Arturem Zaborskim. To o 23:00. A bezpośrednio potem o 23:35 Kulturalna Jedynka i Magda Mikołajczuk przygotowała wspomnienie o Jarosławie Abramowie Neverlym, zmarłym kilka dni temu pisarzu, satyryku, kompozytorze. Przypomnijmy, był on współtwórcą Studenckiego Teatru Satyryków, twórcą muzyki do tekstów m.in. Agnieszki Osieckiej, w tym do słynnych, legendarnych Okularników, autorem nagradzanych słuchowisk radiowych i popularnych książek wspomnieniowych, świetnych m.in. Lwów mojego podwórka, to świetna lektura, polecam Państwu. Pozostałe części Lwy Wyzwolone i Lwy STS również. Abramowa Neverly będziemy wspominali w Kulturalnej Jedynce o 23:35. A w sobotę od razu rzucamy się na sobotę.
0: Będzie gorąco.
1: Będzie gorąco, tak?
0: Tak. Upał ma być, tak.
1: To dobrze, w radiu też będzie gorąco. O 16:00 apetyt na Europę i ważne pytania, czy kuchnia francuska jeszcze istnieje, czy jest zróżnicowana, czy też nie jest zróżnicowana. I w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania wraz z Bogusławem Deptułą, historykiem sztuki i frankofilą, ruszą gospodarze programu Tomasz Prangę-Barczyński i Łukasz Modelski. A w sobotę również Klub Kultury.
2: Jak ja bym chciała kierowniku, żeby kierownik kiedyś sam powiedział, co w tym klubie kultury.
1: Ja tak
2: kultury.
1: Lubię słuchać, jak ty opowiadasz o klubie kultury,
0: że nigdy tego...
2: Z Alkiem Chudzikiem sobie... zapraszamy na odcinek podróżniczy. A dlaczego podróżniczy? Bo najpierw wybierzemy się do Nowego Jorku. Nowy Jork został uznany za miasto niezwykle atrakcyjne dla turystów, ale nie tylko z tego powodu, że metropolia, że dużo jest do zwiedzania, choć też, ale też dlatego, że to jest miasto, które działa sentymentalnie na turystów. Na czym polega ten sentymentalizm? Co takiego jest w Nowym Jorku, że chcemy przyjeżdżać tam, a kiedy już odwiedzamy to miasto, to wracamy? Ty mógłbyś być naszym gościem, ale zaprosiliśmy Radosława Gajdę, który wie wszystko o architekturze. Potem wybierzemy się do Katowic, na Śląsk, do Ronda Sztuki, gdzie można oglądać wystawę Kurier Wakacyjny. To jest wystawa wyjątkowych prac malarskich Michała Prażmo, a tym razem Michał Prażmo postanowił wyobrazić sobie, właściwie wyobraził sobie Śląsk jako miejsce turystyczne, to raz, ale takie miejsce, gdzie można spędzać wakacje.
0: Wyobrażam to sobie.
2: Na zdjęcie, na pracach pana
1: Teraz
2: Michała
1: wszyscy
2: też
1: sobie to wyobrażamy.
2: Wyobrazić, tak. Zapraszamy.
0: Nie mów nic.
2: Będziemy na ten temat rozmawiać o godzinie 20:00.
1: W Klubie Kultury. No, no proszę. No i czy to nie pięknie? Nie, jeszcze nie wszystko.
0: Ale to jeszcze pół minuty masz, zdążysz?
1: No jak będziesz mi przeszkadzał, to nie. Jeszcze mamy niedzielę. W niedzielę zapraszam oczywiście Państwa o 12:00 Radio w Ogrodzie. I tym razem będzie to pełne niespodzianek włoskie Radio w Ogrodzie. Tak to sobie z redaktor Anną Stępniak wymyśliliśmy i tego się będziemy trzymać. Będą wspaniali goście, którzy o sztuce, o Włoszech, może też o kuchni, ale tego nie jestem pewny, będą opowiadali. No i jeszcze o 21:00 ważna rzecz. Wywiad Rzeka. Tym razem gościem Remigiusza Grzeli będzie Borys Kutnik, dyrektor Opery Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie, wybitny scenograf związany od lat z Teatrem Wielkim i to będzie rozmowa o drodze artystycznej, życiu w Polsce i teatralnych planach Borysa
0: Polecał Kutliczka. Rafał Sławoń, kierownik redakcji Kultury Radiowej Jedynki. Bardzo dziękujemy.
2: A my do Państwa wracamy po godzinie 15:00.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań.

0: i filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowego w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
13: Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska. Dzień dobry. Pojawiła się wiadomość z autostrady A1 w województwie śląskim. Drogowcy zablokowali jeden pas w kierunku Łodzi i Pyrzowic. A to po poważnym wypadku. Między Piekarami Śląskimi i Pyrzowicami zderzyły się 4 samochody osobowe. 3 osoby są ranne. A utrudnienia trwają już od godziny 11. Jeżeli chodzi o autostrady, to mamy też informacje z autostradowej 6. Województwo Pomorskie pod Szczecinem na 21 kilometrze. I to również wypadek w wyniku zderzenia 4 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna i od ponad godziny zablokowany jest przejazd do Świnoujścia. Akurat jeżeli chodzi o autostradową 6, to drogowcy planują być jeszcze na trasie do godziny 16.30. A teraz przechodzimy do ekspresówek. Pojawiła się informacja od naszego słuchacza.
17: Właśnie stoimy na S7 w stronę Krakowa na wysokości Grójca. Korek jest 20 minut, chyba jakieś roboty drogowe.
16: Dziękujemy bardzo za informację. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie. Kolejny korek jest na S6 między węzłem Gdańsk Południe i Rusocinem. W Juszkowie była kolizja 2 samochodów osobowych i zablokowany jest pasem do Łodzi. A dobre wiadomości są z Wielkopolski. Na drodze krajowej numer 32 w Wielkopolsce właśnie między Kargową i Wolsztynem na 2 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Po 14 jednak drogowcy odblokowali przejazd w obu kierunkach. Przypominamy jeszcze raz numer telefonu do Radia Kierowców 22 513 11 11.

0: Jedynki.
1: Maria Furdyna
0: i Andrzej Kocjan. Wybuch w porcie w Rotterdamie w Holandii. Nie żyje jedna osoba, kilka jest rannych.
1: Zastrzegajcie swoje numery PESEL. Apel resortu cyfryzacji po wycieku danych około 19 milionów Polaków.
0: Iga Świątek nie do zatrzymania w Toronto. O północy zagra w finale turnieju. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina.
2: Bardzo się cieszę, że jestem w finale. Będzie to ekscytujące.
1: Na początek Rotterdam i eksplozja w porcie. Na skutek wybuchu zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych.
0: Na miejsce wysłano 6 karetek pogotowia, helikopter ratunkowy oraz straż pożarną. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.
1: Policja ustala, co było przyczyną tej tragedii.
0: Lokalne media podają, że na terenie zakładu pracowała wynajęta ekipa konserwująca rurociągi. Wybuch mógł nastąpić podczas odłączania rur.
1: Resort cyfryzacji ponawia apel o zastrzeżenie numeru PESEL.
0: To po wycieku danych około 19 milionów Polaków z firmy zajmującej się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w darknecie.
0: Mają one prawdopodobnie charakter historyczny, pochodzą z 2024 roku oraz lat wcześniejszych.
3: Dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane. Tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione. Warto zawczasu zastrzec numer PESEL, aby później nie zostać celem szantażu. Dane zostały wykradzione poprzez lukę w oprogramowaniu platformy MyDoctor. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali okupu, ale służby pracują nad tym, aby informacje medyczne nie trafiły w niepowołane ręce.
4: Naszym zadaniem jest to, żeby nie były dostępne do sprzedaży gdzieś, więc monitorujemy tą ciemną część internetu, czy gdzieś ktoś ich nie chce wystawić na przykład na jakąś aukcję albo nie chce ich sprzedać.
3: Minister cyfryzacji dodaje, że polskie władze nie będą negocjować z hakerami w sprawie ewentualnego okupu za odzyskanie danych. Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i 2 terabajty pamięci. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Przypominamy, że PESEL można zastrzec m.in. przez aplikację mObywatel.
0: Inflacja w lipcu przyspieszyła do 3%, licząc rok do roku. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.
1: W czerwcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,5%.
0: Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że wzrost był słabszy niż pierwotnie oczekiwano.
5: To oznacza, że szok naftowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie nie przekłada się mocno na dynamikę cen w Polsce. Co prawda w kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, ale jest mało prawdopodobne, aby wzrosła powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%, na dłużej niż dosłownie parę miesięcy.
1: Za wzrost inflacji względem poprzedniego miesiąca odpowiadają przede wszystkim ceny paliw, które wzrosły w związku z wygaszeniem programu CPN oraz wzrostem cen ropy na globalnych rynkach.
6: To są aktualności jedynki.
0: Wielu Polaków rozpoczyna już przedłużony weekend.
1: Na dworcach kolejowych tłumy, tak jest m.in. na głównej stacji w Poznaniu.
0: Wśród podróżnych są ci, którzy jadą nad morze lub w górę. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.
7: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo, pies, a piąta osoba czeka na nas w Szczecinie.
8: Przedłużony długi weekend?
7: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
8: A dlaczego pociąg?
7: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony.
1: W wielu firmach oraz urzędach jutro wolne w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
0: Iga Świątek będzie walczyć o pierwszy w tym roku tytuł.
1: W nocy naszego czasu Polka awansowała do finału turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. W 3 setach pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę.
0: Iga Świątek jest zadowolona ze swojej gry i szykuje się na finał.
2: Na pewno bardzo się cieszę, że jestem w finale. Wiadomo, zagrałam ich już dużo, ale każdy finał jest inny i do każdego turnieju trzeba podejść trochę inaczej. Chociaż z drugiej strony do finału będę się przygotowała w taki sam sposób jak do innych meczów, bo jak już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
1: Finał dziś o północy. Rywalką Igi Świątek będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina.
0: To będzie ich 13 pojedynek. Bilans jest wyrównany 6-6, ale w dwóch ostatnich spotkaniach lepsza była reprezentantka Kazachstanu.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Dużo słońca i błękitnego nieba nad Polską, trochę więcej chmur teraz na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Mazurach, ale bez opadów. Na termometrach od 19 stopni w Zakopanem, 22 w Gdańsku i Warszawie, do 26 we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. A warszawskie barometry wskazują w tej chwili 1016 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Reklama. Autopromocja.
18: Królowa sportu wraca na salony.
19: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
18: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
19: Anita Włodarczyk,
18: Paweł Fajdek,
19: Ewa Swoboda,
18: Jakub Szymański
19: czy Natalia Bukowiecka.
18: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
19: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
18: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała.

0: Bardzo lubię tę piosenkę. Push the button, Sugar Babes na letnisku. Prawie 14 minut po godzinie 15. No nie możemy otrząsnąć się z tej aury miłości, która pojawiła się w naszym
1: Jezu,
0: studiu.
1: Jakie to było niesamowite.
0: Patrycja
1: naprawdę.
0: Markowska z małżonkiem Tomaszem Szczęsnym odwiedzili nas. Zapis tej rozmowy oczywiście trafi na naszą stronę. No i oczywiście przypominamy o tym, że już w sobotę Patrycja Markowska będzie jedną z gwiazd naszego koncertu, który odbędzie się w Mrozach.

0: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska. Dzień dobry.
0: W tej części letniska wyruszymy do muzeów, wyruszymy do galerii, będziemy sprawdzać, co warto oglądać, jakie ciekawe wystawy mają szansę przyciągnąć naszą uwagę. Będziemy też zastanawiać się, po co nam są sztuki piękne, co to znaczy mieć dobry gust i czy można sobie wyrobić nawyk chodzenia do muzeów. I to wszystko w tej godzinie.

0: Choć trudno w to uwierzyć, ale jestem przekonany, że nawet wśród naszej audycji, droga Urszulo, są tacy państwo, którzy uważają, że chodzenie do muzeów jest nudne.
1: I że nie ma sensu.
0: I że nie ma sensu i że jedynie można by tam pójść się schłodzić latem.
1: No właśnie.
0: A są ludzie, którzy tym żyją, którzy odwiedzają muzea, którzy chłoną i z każdego eksponatu starają się czerpać jak najwięcej po to, żeby przekazać innym opowieść o tym, bo wszystko jest opowieścią.
1: To raz, ale też po to, żeby zachęcić nas, żebyśmy jednak do tego muzeum się wybrali, czegoś się o świecie dowiedzieli i być może zmienili swoje życie. Kiedy sztuka jest dobra i gdzie jej szukać? Na to pytanie odpowiada, i to w jakim stylu, Martyna Kliks, autorka profilu Gablotki. Polecamy ten profil na Instagramie. Proszę już sobie zanotować i zalajkować. Historyczka sztuki, podcasterka i edukatorka. Udało się. Dzień dobry, Martyno.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To, że robisz doskonałą robotę, to wiesz nie tylko od nas, ale też od twoich obserwatorów, którzy piszą ci: Martyno, dzięki tobie poszedłem do muzeum, dzięki tobie poczułem się wreszcie we właściwym miejscu i poczułem, że to jest dobra zabawa. Kiedy u ciebie się zaczęła przygoda z muzeami?
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami, a tak naprawdę to było w Toruniu. Pierwszą taką iskrą było właściwie to, że tata albo mama właściwie wzięli mnie za rękę i po prostu zaprowadzili do muzeum. Miałam kilka lat, wychowywałam się w Toruniu.

0: ja sobie nie wyobrażam, żeby mięsa nie jeść. No może codziennie nie jem, ale zawsze bardzo lubię jakieś mięsko z ziemniaczkami i do tego kefirek czy jakaś myślanka. Moje ulubione dania od dzieciństwa.
1: I nawet podejrzewam, że coś chyba było konsumowane na bieżąco. W Ekspresie Jedynki teraz też będzie o lubiących mięsko, ale wcale nie mięso żab. Wbrew pozorom kilkaset bocianów, proszę sobie wyobrazić, opanowało niedużą wieś. Boleszyn to w gminie Grodziczno, to jest województwo warmińsko-mazurskie. Bocianów jest tak dużo, że brakuje już nawet słupów do zakładania gniazda, a auta i dachy budynków są, no powiedzmy, pod ostrzałem.
2: Zauważyliśmy taką ilość tych ptaków w tym roku. Okazuje się, że co roku jest ich trochę więcej. Wybrały sobie akurat miejscowość Boleszyn na skraju gminy, również województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
3: Mówi wójt Grodziczna Tomasz Szczepański. Bociany zaczęły pojawiać się w Boleszynie kilka lat temu i z roku na rok jest ich coraz więcej. W tym roku kilkaset. Części mieszkańców ich obecność się podoba, innym nie. Dobrze czy źle, że są te bociany?
4: No dla mnie to jest, wie pan, obojętnie. Znaczy ładnie wygląda. Może mniej myszy w okolicy będzie, mniej komarów.
5: To już teraz to się robi plaga egipska. To nie jest tylko bocianów kilka, nie? To za rok może być więcej, za dwa lata.
3: W tym roku jest kilkaset.
5: A za dwa lata teraz dużo tych młodych właśnie, jaj chyba wyrzuciły, nie? Ale jak będzie normalna wiosna, taka, że do tego rozrodu ich tam, nie? Rozmnażania się, no. No to będzie za chwilę 700, 800, 1000 ponad. To będzie już naprawdę problem.
6: Modrzewski Marcin, dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego. No w Boleszynie bocian biały znalazł sobie bardzo łatwe źródło pokarmu i z niego chętnie korzysta. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nic dziwnego. Po prostu, jak każde zwierzę, gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia.
3: A dlaczego? Zdaniem moich rozmówców powodem tak licznej obecności bocianów jest tutaj żabia gazownia. Czym zatem żywią się ptaki i jaki ma to związek z zakładem? Marcin Modrzewski.
6: Bociany najczęściej owadami, gryzoniami, jakieś zaskrońce. Tutaj od razu, żeby zdementować bajki, które czytaliśmy w dzieciństwie, w ostatniej kolejności żaby. Gryzonie i owady to jest najchętniej zjadany pokarm. No i na biogazowni, gdzie mamy do czynienia z kiszonkami z kukurydzy, bo taki jest wsad do bioreaktora. Tam na pewno możemy znaleźć dużą liczbę owadów, dużą liczbę gryzoni.
3: A w związku z tym także sporo bocianów. Problemem mieszkańców Boleszyna, w szczególności tych mieszkających najbliżej biogazowni, są bocianie nieczystości. Mówi raz jeszcze wójt Grodziczna Tomasz Szczepański.
2: Zaczynają spływać sygnały, że rzeczywiście tak duża ilość bocianów no, powoduje to, że ich działalność, a przede wszystkim odchody no, zaczynają jakby trochę utrudniać życie tym mieszkańcom na co dzień.
3: Dobrze, że są te bociany, czy źle? Posłyszałem, że zdania podzielone.
7: Bociany jak są, to są dzieci. Mhm. A że jedni narzekają, że bo samochody, to tamto.
3: A to jest tak, że w całej gminie są te nieczystości po bocianach?
7: Tu koło biogazowni to jest, nie?
5: W środku wsi ja widziałem, jak tam walka była.
3: O co była walka?
5: No słup, żeby gniazdo usadowić, nie?
3: Bo tyle tych bocianów, że nie mają gdzie się podzieć, tak?
5: No bliżej biogazowni, wiadomo, nie? Wolę się osiedlać, nie? To jest walka o to. Już brakuje słupów, będą musieli nastawiać jakichś lepych słupów.
3: Dodają kolejni mieszkańcy Boleszyna. Właściciele gospodarstw, posesji i samochodów muszą sobie radzić z nieczystościami na własną rękę, ponieważ gmina nie bardzo

0: Władza ma możliwość, choćby finansowo, pomóc w zabezpieczeniu mienia lub jego uprzątnięcia z bocianich nieczystości. O stanowisko w sprawie tak licznej, bo w tym roku, przypomnę, liczącej sobie kilkaset ptaków w obecności bocianów, od ponad tygodnia starają się poprosić tutejszą biogazownię. Niestety bezskutecznie. Na pewien czas, za kilka, może kilkanaście dni, problem z bocianami powinien się rozwiązać, ponieważ ptaki na zimę polecą do Afryki. Problem w tym, że jak wspomniał już jeden z mieszkańców, w przyszłym roku do Boleszyna może przylecieć nie kilkaset, a nawet tysiąc lub kilka tysięcy ptaków.
1: No bo wieść na pewno się rozniesie o dobrej restauracji przy biogazowni. Gminę Grodziczno odwiedził nasz reporter Jan Sulecki.

To jest Ekspres Jedynki, minęła 17.30. Już teraz po południówce będziemy rozmawiać o tym, jak pokazywać sportsmenki w czasie sportowych transmisji. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jeszcze w czerwcu pojawiły się takie specjalne zalecenia, których celem, tak w największym skrócie, jest walka z seksualizacją i uprzedmiotowieniem zawodniczek. O wszystkich szczegółach opowie już teraz Rafał Bała, prosto z Birmingham, w którym to mieście, przypominam, trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, więc Rafał opowie nie tylko o tych zaleceniach i jak to wszystko ma wyglądać, ale też jak wygląda w praktyce w czasie tych mistrzostw. To już teraz ten moment,

0: Kiedy mówię ci dzień dobry, Rafale, bo się rozgadałam. Dzień dobry, witaj.
1: Witam cię serdecznie.
0: No to jak pokazywać zawodniczki? To i co mówią te zalecenia? Tak. Jak powinno się pokazywać zawodniczki i przede wszystkim po co?
1: Bardzo dobrze powiedziałaś. To są zalecenia. To nie jest jakiś regulamin, który jest wymagany, prawda, dla tych telewizji poszczególnych. Przecież tutaj jest kilkadziesiąt telewizji ze wszystkich krajów Europy, z wielu krajów Europy, które mają swoich operatorów, mają swoich realizatorów, producentów. Oni te poszczególne ujęcia czy sygnały, jak to mówimy w cudzysłowie, wpuszczają na antenę i ich po prostu mieszkańcy tych krajów to wszystko widzą. W ostatnich latach był taki nacisk, może też nieformalny, na to, żeby jak najwięcej zbliżeń pokazywać, żeby też, no chyba wprost będziemy mówić, gdzieś tam nawet jak się odwracają panie po skoku, czy idą porozmawiać z trenerem, to że po prostu też od tyłu je widać, no w skokach, czy wzwyż, czy w dal, no były takie zbliżenia niefortunne, powiedzmy, i no gdzieś tam i operatorzy, i no przede wszystkim zawodnicy postanowili się gdzieś tam zbuntować. Europejska Unia Nadawców razem z Europejską Federacją przygotowały taki poradnik właśnie dla tych realizatorów, dla kamerzystów, w którym uczestniczyły Holly Bradshaw, Iwana Spanowicz, Blanka Vlasic, znakomite lekkoatletki, jako takie konsultantki. No i one w tych swoich skokach w dal, wzwyż czy otyczce zaproponowały takie ujęcia, no bo później prawda jest taka, że wiele z tych ujęć telewizyjnych jest po prostu gdzieś tam, są screeny robione i wrzucane do mediów społecznościowych. To później chodzi jako różne memy, jako różne zdjęcia, zbliżenia różnych części ciała, no powiedzmy wprost zawodniczek, i może się to przerodzić nawet w jakiś hejt. Dlatego są takie wytyczne, no i o tym mówi Łukasz Klim, producent TVP Sport, z którym rozmawiałem tutaj właśnie, jak wyglądają te szczegóły.
2: Nastąpiły pewne zmiany i to w jakiś sposób ewoluuje. Przy prezentacjach kadry są bliższe. W momencie, kiedy zawodnik podbiega po udanej próbie do trenera i chce się poradzić, to kadry są z przodu, nie są z tyłu. Do tej pory wszystkie kadry były z tyłu. Unikamy wszelkich zbliżeń przy skoku otyczce, skoku wzwyż. To są najbardziej problematyczne do pokazywania konkurencje. Natomiast jest cała masa nieprzewidywalnych sytuacji, w których czasami zawodnik się po prostu odwróci. Natomiast intencjonalnie absolutnie nic takiego nie ma miejsca.
1: No właśnie, to jest prawda. Czasami są takie nieoczekiwane sytuacje, w których ktoś się odwróci, gdzieś tam coś pokaże i tak dalej. No i
0: no
1: na
0: ale
1: to
0: tego,
1: telewizja,
0: Rafale,
1: też nie ma wpływu.
0: Nie da się przewidzieć. To chodzi bardziej o takie celowe zbliżenia. No też nie oszukujmy się, że obstawiam, że ci, którzy za kamerami pracują, to są w większości mężczyźni.
1: O, właśnie, dokładnie, dobrze, że to zauważyłaś. Ja na palce przez te 20 kilka lat, jak pracuję przy lekkoatletyce, to na palcach jednej ręki może mógłbym operatorki kamer policzyć, prawda? Tak, to zawsze są to mężczyźni, ale pamiętamy, kiedy to się zaczęło wszystko. 2019 rok, kiedy w blokach startowych podczas Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Dausze zamontowano kamery. No i po co to w ogóle było potrzebne? Takie ujęcie od dołu, nie wiem, nóg, pośladków, też tutaj klatki piersiowej zawodniczek. Zupełnie to było niepotrzebne. Później gdzieś tam to kontynuowano. No i podczas igrzysk w Paryżu ta Olympic Broadcasting Service, czyli ta cała organizacja, która produkuje sygnał ze wszystkich wydarzeń, nie powiedziała, że zaleciła operatorom filmowanie tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Także rusza ta lawina odkręcania tej seksualizacji, jak powiedziałaś. Z tego się cieszą zawodniczki, bo nie chcą być traktowane przedmiotowo. No i posłuchajmy naszej młodej sprinterki Wiktorii Gajosz.
3: Myślę, że słuszna decyzja. No nie ukrywam, że pewnie tak jak większość sportsmenek chciałabym jednak być znana z tego, że szybko biegam, a nie że ładnie prezentuję się przed kamerami. Więc myślę, że dla nas jest to o wiele bardziej komfortowe i pozwala zachować tą otoczkę profesjonalnego sportu, a nie po prostu wyglądanie ładnie na kadrze.
1: No i tak to właśnie wygląda i wszystkie zawodniczki właściwie są tego samego zdania. Jeszcze jedna taka sytuacja, w której walczy się z tą seksualizacją, jest w siatkówce plażowej, gdzie no, z tyłu są często pokazywane te zawodniczki i podczas różnych turniejów mają teraz naklejone tam z tyłu, czy po prostu no, wytatuowane, to może nie, takie QR kody, który jak się najedzie w telewizji, to wtedy przenosi na stronę, na której jest właśnie napisane materiały poświęcone seksualizacji. rywalizacji zawodniczek. Także walczy się z tym na pewno, ale ja tak widzę, że właśnie jest coraz więcej tych szerokich kadrów i tak mi się przypominają początki mojej pracy dziennikarskiej w Przeglądzie Sportowym 26 czy 27 lat temu, kiedy właściwie zdjęcia, większość, które dawaliśmy, to były takie szerokie kadry, czy w biegu, czy w piłce nożnej i tak dalej, że tam kilku zawodników widać, ale teraz jak spojrzysz na gazetę, no to właściwie są takie zbliżenia na twarz już niemalże, same zdjęcia.
0: Aczkolwiek jeśli widzimy zbliżenie na

0: twarz, to przynajmniej na tej twarzy możesz zobaczyć zmęczenie i wielkie emocje w rywalizacji, a co ma nam dać zbliżenie na pośladki, takie niemalże jak w filmach Nolana, prawie że z kamer IMAX-a, to można się zastanawiać. Natomiast, Rafale, to przypomnijmy, na razie mówimy tylko o lekkoatletyce. Są takie zalecenia, reszta dyscyplin dopiero się domaga powoli.
1: Tak, ale lekkoatletyka jest taką nowatorką, jeśli można powiedzieć, protoplastką przy różnych właśnie sprawach, nawet dotyczących chociażby sportowców rosyjskich. To lekkoatletyka pierwsza zaczęła ich ograniczać, prawda, to ileś już ponad 10 lat temu. W różnych innych technicznych, technologicznych sprawach także lekkoatletyka bryluje. Także wydaje mi się, jeśli ten Olympic Broadcasting Service też się pod to podłącza, to wydaje mi się, że w większości tych dyscyplin, ale ciekaw jestem, jak to będzie w takich dyscyplinach jak na przykład judo, gdzie tam te zbliżenia na uchwyty, powiedzmy, prawda, czy na właśnie na ciało zawodniczek, zawodników, no to są jakby konieczne, żeby zobaczyć, co tam się dzieje na tej macie. No, czy to też będą szerokie kadry? Zobaczymy, to wszystko w praniu pewnie wyjdzie. Kolejne igrzyska w 2028 roku w Los Angeles.
0: Ale na pewno jest to taki kamyczek, który ruszy chyba tę lawinę, o czym prosto z Birmingham, z Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce mówił Rafał Bała. Rafale, bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i czekamy na kolejne twoje relacje z mistrzostw. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Za 19 minut godzina 18 to jest Ekspres Jedynki. No i już teraz po południówce o długo wyczekiwanej decyzji w sprawie programu CPN.
1: Ekspres Gospodarczy.
2: Przypomnijmy, premier Donald Tusk już wcześniej obiecywał, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje i ceny paliw nadal będą wysokie, to na ostatnie dwa tygodnie wakacji zostanie wprowadzony pakiet osłonowy dla kierowców. Dyskusje na ten temat w samym rządzie trwały bardzo długo. Dziś po 15 wszystko stało się jasne. No i od poniedziałku do końca

0: sierpnia będą obowiązywać niższe ceny paliw.
1: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Nad tym, aby faktycznie tak się stało, będzie czuwał minister energii, który będzie określał, tak jak było to poprzednio, maksymalną cenę paliw. To bardzo ważne, bo jak mówi analityk rynku paliw, wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, gwarantuje to, że cała ta obniżka trafi do kieszeni kierowców.
2: Ponownie mamy również mechanizm cen maksymalnych, aby nie doszło do sytuacji, w której stacje benzynowe zdecydowałyby się na jeszcze większe marże. Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować maksymalne dopuszczane ceny na stacjach. Cała ulga ma trafić oczywiście bezpośrednio do portfeli kierowców. Co ciekawe, krajowe działania idealnie zbiegają się w czasie z lekkim spadkiem cen na rynku ropy naftowej. Za baryłkę europejskiej ropy Brent płacimy już nieco poniżej 87 dolarów, a baryłka amerykańskiej ropy WTI znajduje się przy poziomie 81 dolarów.
0: To wszystko może przynieść ulgę nie tylko kierowcom, ale także to oddala ryzyko tego, że inflacja będzie nadal rosła. A jak wynika z dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ta w lipcu wzrosła do 3% w ujęciu rok do roku. Zasadniczy wpływ na to, jak mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, miało wygaśnięcie programu CPN.
3: Widzimy, że to właśnie kategorie związane z transportem są tym głównym czynnikiem, który kontrybuje do szybszego wzrostu inflacji. A oczywiście istotnym czy zasadniczym składnikiem właśnie kategorii transport są paliwa. Więc faktycznie tutaj przede wszystkim właśnie wygaśnięcie programu CPN, które niestety zbiegło się czasowo ze wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie, z ponownym zamknięciem cieśniny Ormus, było tym czynnikiem zasadniczym, który spowodował, że inflacja ponownie wyraźnie przyspieszyła.
0: Przyspieszyło także, no ale to akurat dobra wiadomość, tempo wzrostu naszej gospodarki w drugim kwartale tego roku, jak podał dziś GUS, to w ujęciu rok do roku wyniosło 3,8%. To wynik bardzo dobry, którego mogłoby nam pozazdrościć wiele krajów, choć też nie jest to żadne zaskoczenie dla analityków, bowiem właściwie takiego tempa wzrostu naszej gospodarki oni się spodziewali. Jednocześnie, jak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, to odczyt szczególnie dobry w kontekście okoliczności, w jakich został on wygenerowany.
4: Pamiętajmy o okolicznościach, w których gospodarka wykręciła to przyspieszenie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Mieliśmy przecież do czynienia z poważnymi turbulencjami w światowej gospodarce związanymi z wojną na Bliskim Wschodzie. I w takich warunkach wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył z 3,5% w pierwszym kwartale.
0: Te dzisiejsze dane dotyczące PKB to dane wstępne i jeszcze dokładnie nie znamy struktury tego wzrostu. Niemniej już dziś można zakładać, że najprawdopodobniej głównym motorem naszej gospodarki stały się inwestycje, co też jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. A co jeszcze istotniejsze, rosną nie tylko wydatki publiczne na ten cel, ale także coraz więcej inwestują firmy prywatne, które, dodajmy, odpowiadają za 2/3 inwestycji w naszej gospodarce.
4: Rosną silnie zarówno inwestycje publiczne związane z obroną narodową, z transformacją energetyczną, z rozwojem infrastruktury i w tle z wykorzystywaniem środków unijnych, ale rosną też inwestycje prywatne i to znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w bardzo dynamicznym wzroście kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. To widać w statystykach bankowych. Kredyty inwestycyjne w ostatnich miesiącach rosną o blisko 20% rok do roku. To pokazuje, że coraz bardziej wyraźnie wzrasta aktywność inwestycyjna w sektorze prywatnym. I to bardzo dobra informacja dla polskiej gospodarki. To jest pozytywny sygnał na przyszłość.
0: A jeśli chodzi o tę najbliższą przyszłość, to jak przewidują analitycy, jeśli nic niespodziewanego nie wydarzy się w drugiej połowie roku, to 2026 powinniśmy zakończyć ze wzrostem w okolicach co najmniej 3,5%, a być może nawet będzie to nieco więcej.
5: A te wszystkie informacje miał dla Państwa Błażej Prośniewski. Przypomnijmy, jeszcze od najbliższego poniedziałku przez 2 tygodnie tankujemy taniej.

0: Około złotówka.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Cześć, z tej strony Anna Rusowicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Widzę.

0: I za 9 minut godzina 18, za 9 minut z haczykiem muzyczna jedynka. Marcin Kusy jest w studiu z największą przyjemnością nawet. Marcinie, i teraz będziesz musiał wybierać, co jest większym wydarzeniem. Pojednanie Michała Wiśniewskiego i mandaryny, czy pojednanie, od którego chcesz zacząć dzisiaj muzyczną jedynkę?
1: Zacznę od tego riffu.
0: A umiesz też na gitarze, czy paszczowo tylko?
1: To bardzo proste. Tak, Richie Blackmore i Deep Purple po 33 latach razem. To znaczy spokojnie, Richie nie wraca do zespołu. Zagrał z nimi bis, ale to się wydarzyło no naprawdę zupełnie niespodziewanie. Panowie mają już po 80. Czas było się pojednać i dobrze się tak stało.
0: Więc od tego się zacznie tak muzyczna jedynka, a potem będzie tylko lepiej jak u Hitchcocka.
1: Wojciech Baranowski, który kiedyś był Baranowskim, dzisiaj jest Wojciechem Baranowskim. Co się takiego stało? O tym pomówimy z Wojtkiem. Zapraszam Państwa po 18.
0: I ja też, Karolina Rożej. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka.

0: To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że o godzinie 17 na bramkach wjazdowych w Rusocinie cały czas tworzą się utrudnienia drogowe, a czas oczekiwania na przejazd to ponad 15 minut. Pod Włocławkiem w Pikutkowie zderzyły się 3 samochody osobowe i dlatego właśnie zablokowany jest ten jeden pas w kierunku Gdańska. Przypomnijmy, to autostradowa jedynka. Są dobre informacje z ekspresowej 6, węzeł Gdańsk Południe do węzła Rusocin w Juszkowie na 347 kilometrze. Zderzyły się 2 samochody ciężarowe i od 11 zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi. Teraz już do centrum można jechać. Także zakończyły się prace w miejscowości Mostówka. To odcinek Warszawa-Wyszków i ekspresowa 8. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe po godzinie 15 i zablokowany był jeden pas w kierunku Białegostoku. Teraz również S8 jest już w pełni przejezdna. Trasa S17 w kierunku Lublina. Trwa wymiana nawierzchni na prawym pasie w okolicach Garwolina. Korek na około 20 minut, tak informują nasi słuchacze. Jeszcze jedna informacja, akurat już z województwa małopolskiego, autostrada A4. Korkuje się trasa z Katowic do Krakowa. Największe utrudnienia zaczynają się w miejscowości Frywałt i tam korek i przewężenie ma już ponad 5 km. To nie wszystkie wiadomości, trwają także przebudowy na S17 od węzła Stacyjna do właśnie węzła Garwolin. Przypominamy, to województwo mazowieckie i te utrudnienia potrwają jeszcze dzisiaj do godziny 20. Trzeba zwolnić do 60 km na godzinę. Kolejny odcinek to trasa S8 Jeżowo-Białystok w województwie podlaskim. Tam ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę i utrudnienia są jeszcze do godziny 19. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej w sprawie. Czekamy na informacje od Państwa.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Jest decyzja sądu w sprawie 4-letniej dziewczynki, która w Łomży wypadła z balkonu. Dziecko trafi do pieczy zastępczej.
0: Po weekendzie stanieje paliwo. Częściowo wraca program CPN. Sprawdziliśmy, ile może kosztować litr benzyny i diesla.
1: Nad morze, w góry lub za granicę. Polacy korzystają z dłuższego weekendu.
2: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać.
3: No, jedziemy na weekend w góry, żeby zdobyć Kościelec.
0: Czterolatka z Łomży trafi do pieczy zastępczej, tak zdecydował sąd rejonowy.
1: Chodzi o dziewczynkę, która w niedzielę wypadła z balkonu na 5. piętrze bloku i została uratowana przez sąsiadów, którzy wcześniej zauważyli dziecko i rozłożyli koc.
0: W tym czasie 27-letnia pijana matka dziewczynki spała w mieszkaniu, a ojciec przebywał za granicą.
1: Kobieta ma usłyszeć zarzut narażenia życia dziecka na utratę zdrowia lub życia, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: Sprawa tej rodziny była już znana sądowi rejonowemu w Łomży od połowy stycznia.
1: I choć postępowanie nie było związane z wypadkiem, to niedzielne wydarzenie znacznie przyspieszyło sądowe procedury.
0: Orzeczenie jest nieprawomocne, ale natychmiast wykonalne.

0: Będzie taniej na stacjach.
1: Od poniedziałku rząd częściowo przywraca program osłonowy, ceny paliwa niżej.
0: Z 23 do 8% zostanie obniżony VAT.
1: Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex prognozuje, ile zapłacimy za litr benzyny.
2: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
0: A litr diesla według analityczki powinien kosztować około 7,20 zł.
1: Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia.
0: Nie tylko wniosek o listy żelazne.
1: Obrona byłego wiceministra sprawiedliwości zarządów PiS-u Marcina Romanowskiego zapowiada, że zwróci się też do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania, bo jej klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej.
0: Prawdopodobnie jest w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu, skąd wysłał do sądu własnoręcznie podpisany list.
3: Zdaniem posłów sejmowej większości Marcin Romanowski już dawno nadużył zaufania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego jak Dariusz Wieczorek z Lewicy mówią, że nie wyobrażają sobie, aby sąd przychylił się do prośby o list żelazny.
4: Co to ma być nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Pan Romanowski po tym co robi wcześniej czy później musi zostać zatrzymany.
3: List żelazny ochroniłby Romanowskiego przed aresztem. Wniosek o jego wydanie jest zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS dowodem na dobre intencje.
5: Chce stanąć przed sądem. A po co jest jego aresztowanie? No żeby go upodlić.
3: Rządzący zapewniają, że i tak stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Sprzeczne deklaracje przywódców dotyczące cieśniny Ormus to powód ponownego wzrostu ceny ropy na światowych rynkach.
0: Iran twierdzi, że całkowicie kontroluje szlak żeglugi.
1: Podobna deklaracja dotycząca USA wczoraj padła z ust Donalda Trumpa. Amerykanie twierdzą, że trwa blokada cieśniny.
0: Na przedłużający się impas w negocjacjach dotyczących udrożnienia kluczowego szlaku nerwowo reagują światowe rynki.
1: Cena ropy naftowej ponownie rośnie. Armatorzy ostrzegają że sytuacja jest daleka od normalizacji.
0: W aktualnościach teraz Włochy i akcja służb w fabryce amunicji w Colleferro pod Rzymem.
1: Doszło do pożaru, a następnie do wybuchu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
7: Jak podaje agencja ANSA, do wypadku miało dojść w dziale, w którym odbywa się prasowanie materiałów wybuchowych. Firma produkuje amunicję średniego i dużego kalibru dla wojsk lądowych i marynarki wojennej, a także paliwa stałe do rakiet i innych pojazdów kosmicznych. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej, ale na razie strażacy nie mogli jeszcze przystąpić do działań. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Do końca wakacji pozostało 2,5 tygodnia.
1: Polacy wykorzystują wolne dni, w tym dłuższy sierpniowy weekend, aby odpocząć.
0: W tym roku święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypada w sobotę, dlatego w wielu firmach piątek 14 sierpnia jest dniem wolnym.
8: Odpoczynek, spacery i koncerty. Tak Polacy zamierzają spędzić swój wolny czas w trakcie długiego weekendu.
9: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać.
10: No jedziemy na weekend w góry właśnie, żeby zdobyć Kościelec dokładnie.
8: Oprócz urlopów krajowych wiele osób zamierza także odpocząć za granicą.
11: Na wycieczkę do Wiednia. Będę zwiedzać, będę odpoczywać. Chciałabym zobaczyć Pałac Sisi.
12: Typowy wypoczynek Antalya, Turcja, plażing.
8: W Polsce w trakcie długiego weekendu nie zabraknie także zwiększonych kontroli policji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Po bardzo długiej sesji porannej powoli czekamy na tę wieczorną podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. W Birmingham te dobre i te gorsze wieści zebrał wysłannik jedynki Rafał Bała. Słuchamy.
14: Witam serdecznie. Tak jak powiedziałeś, długa sesja, bo oszczepnicy bardzo długo rzucali. Zmieniał się wiatr. Ten ich konkurs nawet w godzinach popołudniowych, takich około 15-16 trwała. Zatem no, nie były to najlepsze warunki. Marcin Krukowski powiedział, że przy takich temperaturach 33-35 stopni to on w ogóle wolałby nie rzucać, ale wszedł do finału 79-71, tyle rzucił. No, a rewelacyjnie spisał się Dawid Wegner, młodszy od niego zawodnik. 82-40 to jest trzeci wynik tych eliminacji. No i Wegner miał powody do radości przed finałem.
15: W tych pierwszych dwóch rzutach, no tam parę błędów technicznych, no ale w tym trzecim już wiedziałem, co mam zrobić i to wykonałem i od razu odleciał ten oszczep.

0: choć miękkie nogi były przez jakiś czas tam, chwilę.
1: No miękkie nogi są, bo tutaj przecież mnóstwo znakomitych zawodników, ale Wegner spisał się bardzo dobrze i trzeci wynik to też daje do myślenia pewnie rywalom, ale finał dopiero w sobotę, także jutro Oszczepnicy będą odpoczywać. Będzie też odpoczywać Natalia Bukowiecka, ona dziś pobiegła rewelacyjnie w półfinale, najlepszy wynik na 400 metrów, 49,57 sekundy, po raz pierwszy złamała 50 sekund w tym roku, a przypomnijmy, że przecież ona broni tego złotego medalu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie. Maria Żodzik tutaj tak naprawdę niczego nie broni, ale pokazuje, że jest w wysokiej formie, bo niedawno uderzyła, przecież spadła ze skoku kilka tygodni temu w meetingu. Od tamtej pory nie trenowała, nie skakała. Wczoraj lekki trening, no i dzisiaj w eliminacjach 1,91 m. Także Marię Żodzik, wicemistrzyni świata, zobaczymy w wielkim finale. Aż 15 zawodniczek będzie, bo wszystkie 15 skoczyło 1,91 m. A dzisiaj 3 Polki na 3000 z przeszkodami, to o 21:30 polskiego czasu. No i zobaczymy, jak poradzą sobie w tym już lekkim chłodzie może i w tej wodzie, która będzie też je schładzała przecież, bo na tym polega bieg na 3000 metrów z przeszkodami.
2: Z Birmingham Rafał Bała. Na chwilę na Wyspy Owcze, gdzie 1,5 godziny temu w końcu dotarli piłkarze poznańskiego Lecha. Wyprawa z nieoczekiwanymi postojami i odwrotami zajęła im blisko 1,5 dnia. O 21:45 Lech zagra z Klaksvikiem w kwalifikacjach do Ligi Europy. Tydzień temu Lech wygrał 1-0. Wcześniej zagrają inni w kwalifikacjach do Ligi Europy. Od 19:00 mecz Górnika z Ferencvaroszem, od 20:30 Jagiellonia na wyjeździe z Rangersami. Górnik musi odrobić gola straty, Jagiellonia gola przewagi musi obronić. I jeszcze kwalifikacje do Conference League Iraków. W Szwecji z Hammarby zaczynają o 19:00, a w pierwszym meczu był remis. Również Paryż, pływackie mistrzostwa Europy i troje Polaków, którzy wpłynęło do półfinałów. W tym przede wszystkim wicemistrz sprzed 2 lat Ksawery Masiuk, który na 50 metrów grzbietem miał 4. czas kwalifikacji. Dalej startują też Zuzanna Famulok na 100 metrów motylkiem i Kamil Sieradzki na 200 metrów kraulem. Wszystkie te półfinały już niebawem. O 18:30 finał 100 metrów motylkiem z Jakubem Majerskim. Sport wyjątkowo wraca po 19:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Pogoda.
5: Do końca dnia w większości regionów słonecznie i niemal bezchmurnie, tylko na wschodzie miejscami więcej chmur. Termometry wskazują od 20 stopni w górach i nad samym morzem, 22-23 w centrum, do 26 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1015 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Klimat.
5: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla

0: prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
7: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

No, o tym żyje dzisiaj nie tylko cała Polska, ale cały świat. W Nowym Jorku podczas koncertu Deep Purple na same bisy wchodzi na scenę Ritchie Blackmore, współtwórca zespołu, autor wielu wspaniałych riffów tej linii muzycznej głównej. To właśnie Ritchie Blackmore był niemalże muzycznym liderem tego zespołu. Od 33 lat pokłócony z Deep Purple, przede wszystkim z Ianem Gillanem, ale cuda się zdarzają. No i to też się zdarzyło właśnie w Nowym Jorku. Zagrał i solo, i ten słynny riff. I od tego zaczynamy Muzyczną Jedynkę, program pierwszy Polskiego Radia. Marcin Kusy przed mikrofonem, 19,5 minuty po godzinie 18. Dzisiaj gość, dawno u nas niewidziany, niesłyszany, chociaż nie, słyszany na pewno, bo jego piosenki cały czas są na antenie programu pierwszego, ale przychodzi z nową płytą. Zresztą to jest w tym tygodniu nasza płyta tygodnia. Ale wcześniej, proszę Państwa, konkurs, w którym do wygrania bardzo... powiedziałbym, no nie okazałem może, ale no słuchawki wysokiej klasy, takie, które nie tylko w wakacje pięknie posłużą, i to jest zestaw dwóch par słuchawek, a ten konkurs polega na tym, że Państwo muszą, słuchając trzech fragmentów już za chwilę pewnych piosenek, znaleźć wspólny mianownik. Oto ten skrót.

0: No, ciekaw jestem, czy państwo odkryją, o co w tym wszystkim chodzi. Konkurs wakacyjny, oczywiście z falami również i pięknym słońcem w tle. I słuchawki do wygrania i państwo muszą pisać, powinni napisać 72 151. Oczywiście proszę napisać to jedno słowo, wspólny mianownik tychże utworów, ale także nie zapomnieć o swoich danych adresowych. No i proszę skrobnąć coś od siebie, o swoich ulubionych letnich przebojach.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
0: Rozstrzygnięcie naszego wakacyjnego konkursu przed godziną

19:00, za chwilę u nas gość i płyta tygodnia, no ale wcześniej, proszę Państwa, Polka Dziadek. Polka Dziadek w brawurowym wykonaniu Jacka Królika, naszego wybitnego wirtuoza, grającego na co dzień w zespole Krzysztofa Cugowskiego, współpracującego z Andrzejem Sikorowskim, ale także z Grzegorzem Turnałem, no i podporą wielu składów jeszcze w przeszłości, takich jak Bratanki.

0: pełna wersja Polki Dziadek w roli głównej Jacek Królik, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. 24 minuty po godzinie 18.
1: Płyta tygodnia.
0: No to ja już pokazuję tę naszą płytę tygodnia, bardzo okazałą, bo to jest oczywiście winyl i pełnowymiarowy, więc bardzo się cieszę, że możemy zaprezentować. Mało tego, pod koniec naszej rozmowy wręczyć komuś tę naszą płytę tygodnia. Autor płyty tygodnia, Wojciech Baranowski. Wojtku, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, czy to pożegnanie z Baranowskim przez V, to oznacza, że przychodzi do mnie zupełnie inny człowiek, inny artysta, człowiek, który zostawił za sobą swoje piosenki, a może ich nawet nie lubi, bo one są waniliowe, albo ty byłeś waniliowy, bo taki jest tytuł płyty. Co to oznacza, powiedz? Dużo się mówi w kontekście tej płyty o twojej przemianie.
2: Tak.
0: O jakimś nawet, w cudzysłowie, powtórnym debiucie.
2: Czy inna osoba przyszła na wywiad na początku? Odpowiem na to pytanie. Domyślam się, że...
0: Prowokacyjne.
2: Tak. Wyjąłeś mi to z ust. Absolutnie nie. Przychodzi ta sama osoba. Przychodzi ten sam człowiek, który wymyślił sobie taki... Nie... Flik-flak. Tak się jakoś chyba mówi w jakiejś tam domenie sportowej. Po prostu potrzebowałem czegoś nowego. Potrzebowałem się odbić od gatunku muzyki, który tak mocno wyeksplorowałem. I ten gatunek to jest pop. I pop, powiem szczerze, przez pewien czas przestał mnie kręcić. Pewnie to jest chwilowe, ale musiałem odbić. I widziałem też, że za bardzo przykleiło się to pop do Baranowskiego przez V. Dlatego postanowiłem troszkę pójść w alternatywę, chociaż nie wiem, jak alternatywna jest ta płyta. Domyślam się, że niektórzy mogą ją tak odbierać. Ja odbieram ją tak, że spróbowałem alternatywę, a wyszło dalej Baranowskie. Także ja tam widzę jeszcze poprzednie wcielenie. No cóż, walczę z tym, żeby się rozwijać, żeby coś nowego dawać słuchaczom.
0: Myślałem, że się o to pokłócimy, ale się nie pokłócimy. Bo chciałem ci to powiedzieć, że ja słyszę tutaj Baranowskiego na tej płycie. To jest tak, że nie urodzi wrona gawrona.
2: No i dobrze.
0: I chyba tak to jest tak najlepiej, bo postrzegam cię jako człowieka niezależnie od tego, jakiej retoryki byś nie używał, czy to będzie alternatywa, czy pop, czy bliżej mainstreamu, czy dalej, to po prostu jesteś człowiekiem utalentowanym, który ma łatwość pisania melodii. A czy to jest zaaranżowane bardziej miękko, czy bardziej twardo, czy surowo, może to jest właściwe słowo, tak jak na tej płycie, rzecz już należy do odbiorcy tak naprawdę.
2: Tak.
0: To publiczność ostatecznie decyduje.
2: Tak, ale gdzieś tam na samym początku tej drogi ta decyzja o tym, czy

0: czy chcesz właśnie robić totalną rozrywkę, czy chcesz też tego słuchacza wciągnąć w jakiś tam swój teatr, należy do ciebie. I wydaje mi się, że podjąłem dobrą decyzję, bo, no bo nie robiłem piosenek pod linijkę. Mhm. Chociaż nie wiem wcześniej, ile tych piosenek pod linijkę zrobiłem.
1: Mam ochotę cię zapytać, kto ci kazał robić piosenki pod linijkę?
0: Nie, właśnie wiesz, w pewnym momencie czujesz, że łapiesz schemat. I dzisiaj słuchałem Oasis, w ogóle ostatnio jakoś słucham Oasis i sobie myślę, no ci, jak rozpoczęli swoją dyskografię, nie wiem, pierwszym numerem i skończyli na ostatnim, nie wiem ile tych numerów pomiędzy było, pewnie z 60, 70, 80, to cały czas brzmieli, jakby to była jedna piosenka. I coraz bardziej, coraz częściej dociera do mnie, że ten schemat nie jest niczym złym. Chociaż to jest to, co mnie kręci. Właśnie ta ekwilibrystyka, to szukanie tego nowego, wiesz, nowego siebie.
1: No Wojtek, ale ty w ramach konwencji, którą uprawiałeś, tak naprawdę też byłeś eklektyczny. To nie były jednakowe piosenki.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Dokładnie. I chyba jak rozmawialiśmy 8 lat temu, to tak, pierwszy raz jak rozmawialiśmy tutaj, to padło właśnie słowo, że to jest eklektyczne. I pamiętam, że z tym na ustach szedłem. Także widzisz, może największym chichotem losu jest to, że się nic nie zmieniło.
1: Ile się musi zmienić, żeby się nic nie zmieniło? Tak. Wiesz, o co chodzi. Tak, to jest to zataczanie kręgu. Od czego zacząłeś w ogóle myślenie o tej płycie? Od tej ideologii twojej, w cudzysłowie, od tej idei, że te piosenki, które przyniosły mi ogromny sukces, mnóstwo odsłon, komunikatory, a kanały internetowe i tak dalej, że to oszalało, że ja chcę się od tego odciąć i zaczynasz tę płytę manifestem. Ten waniliowy jest swego rodzaju manifestem.
0: Chyba zaczęło się po prostu od hasła waniliowy, które w ogóle było poza muzyczne już. Już nie było wycelowane w moje piosenki. Wydaje mi się, że było wycelowane w mój wizerunek. Mhm. I to, że...
1: Ale w sensie pejoratywnym. Jako pejoratywny. Nieco mdły taki.
0: Tak, tak, absolutnie. I właśnie to, że gdzieś nie mogłem się do końca tak z tymi słuchaczami połączyć. Właśnie jeśli chodzi o warstwę tekstową, bo zacząłem słuchać bardzo dużo muzyki hip-hopowej, gdzie tam tego połączenia między słuchaczem takiego emocjonalnego a artystą jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zacząłem myśleć o tym, że nie chciałbym się powstrzymywać, dlatego no niestety w pierwszej piosence od razu walę niecenzuralne słowo i jest mi z tym bardzo dobrze i spróbowałem, chociaż przy drugiej płycie też takie słowa były, tylko były dosadne. Gdzieś tam schowane. Mhm. I też trzeba było wypikać. Jak pamiętam piosenkę Czułe miejsce, no to jest tam What the f is this? Też jest wypikane, więc chyba mnie to korciło, ale stwierdziłem, że muszę powiedzieć coś o sobie, autobiografię jakąś zapisać, więc nie pisałem już piosenek o miłości, stricte napiszę piosenkę, żeby była ładna, tylko napiszę piosenkę o tym, żeby ktoś mnie poznał bliżej.
1: Wojtku, nie bądźmy gołosłowni, tylko zagrajmy. Uśmiech, Wojciech Baranowski. Wojtek jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Uśmiech, jeden z singli, chyba mogę tak powiedzieć, a na pewno klip do tego powstał. Wojtku, Wojciech Baranowski tak. Z nami, płyta tygodnia. To cieszę się, jak artyści zawsze mogą opowiedzieć o płycie tygodnia, bo wiecie o tym najwięcej. Jest momentami na tej płycie bardzo poważnie, już niezależnie od tego, jaką linię melodyczną przyjmujesz, ale to jest taka najbardziej poważna twoja płyta, tak to czytam. Mhm.
1: Zgadzam się i cieszę się, że tak to oceniasz. Po pierwsze, ta płyta miała być jakimś rozliczeniem, spowiedzią, więc wydaje mi się, że tutaj jakby zadanie zostało wykonane, ale nie zostało chyba przegięte, tak mi się wydaje, że jakby tego się bałem. Cały czas miałem z tyłu głowy, żeby nie przegiąć, żeby się też nie stać jakby jakoś komiczny w tym wszystkim.
0: A dlaczego ta alternatywa, jak powiedziałeś, już powiedzmy sobie tego się, tej terminologii się trzymajmy, ona jest taka pociągająca?
1: Nie, to jest ciekawa rzecz. Jak miałbym być naprawdę tutaj fair wobec siebie, ciebie i słuchaczy, to chyba jest strefa cool. Jest ta strefa cool i ktoś kiedyś właśnie mi powiedział,
0: cieszę się, że to powiedziałeś.
1: Tak, że fajnie być w alternatywie, a już jak jesteś w popie, to nie. Ale powiem tak. Ostatnio wszyscy z alternatywy, których podziwiałem, szanowałem albo bardzo lubiłem, zaczęli przejść w stronę popu i zaczęli wybijać okna i wyłamywać drzwi tego, co się nazywa gdzieś tam może w nomenklaturze naszej branży tym takim dużym radiem, tak? I ja wtedy mówię, to ja nie chcę tak. Jakoś tak wolałem pod prąd, bo na początku płynąłem z prądem i płynięcie z prądem było ciekawe, lukratywne, aczkolwiek to wszystko jest zabawa. To jest cały czas rozrywka. To się nazywa entertainment, więc ja pozwalam się bawić formą i nie boję się tego, żeby się gdzieś tam też trochę podkopać, no bo z biznesowego punktu widzenia ten ruch nie był okej.
0: Okay. Domyślam się.
1: I wiele osób powiedziało, że to rób dla siebie. No i właśnie to jest ta siła artysty niezależnego, że możesz powiedzieć, ja chcę tak, ja robię tak, bo mi jest tak wygodnie, więc zrobiłem w sukurs temu, co się teraz zrobi, czyli artyści alternatywni idą do popu.
0: A ty w przeciwnym kierunku.
1: A ja chcę być cool.
0: No słuchaj, a czy nie jest też trochę tak, że to jest jakieś powiedzenie, czy sprawdzenie się, właśnie powiedzenie sobie sprawdzam, czy ja w tamtym świecie też tak zwanej alternatywy, bo jak się domyślasz, z mojego punktu widzenia, mimo że to ja powinienem być tu strażnikiem nazewnictwa i stwierdzaniem tu autorytatywnym, co jest alternatywą, a nią nie.

0: jest, ale od pewnego momentu ja naprawdę przestałem to dzielić, wiesz, bo to jest trudne dzisiaj chyba.
1: Tak.
0: Bo czymże, jeżeli mówimy o Krzysztofie Zalewskim jako alternatywie, to czymże jest garażowy band hardkorowy?
1: Tak, tak.
0: No który wypuścił zaledwie dwie piosenki.
1: I to się zaczęło chyba jak Nirvana nagrała Nevermind i pamiętam, że oni też mówili, no jesteśmy popowi już. No po prostu.
0: Metallica z czarnego albumu 35 lat temu też jest popowa.
1: Tak. No niektórzy mówią, że skończyli się na Kill 'Em All, tak? Więc idąc w tę stronę, to Michael Jackson zrobił pop, jeśli chodzi o gatunek pop, a to wszystko, co jest popularne, niezależnie czy jest hip-hopem, rockiem, czy ostrym techno, no może mieć ten jakiś synonim popu po prostu. Aczkolwiek ja nie wystrzegam się tego do końca, bo chciałbym gdzieś tam pozostać artystą na szerokich wodach fal radiowych i też w ogóle fonografii. Chciałbym, żeby mnie słuchano, chciałbym, żeby mnie puszczano. Tylko teraz próbuję sam dociec, co ja mam do powiedzenia. Bo to, powiedziałbym, jest bardziej laboratorium niż już taka stricte ekspozycja, czyli moje przedstawienie takiego docelowego materiału. To jest test i ja patrzę, czy to w ogóle mi wychodzi, czy nie. Z tego, co zobaczyłem i zdążyłem sprawdzić, jakoś się to przyjęło w tej alternatywie. Czyli grono ludzi, którzy tą alternatywą gdzieś... Właśnie tutaj... Nie chcę być hipokrytą, ale ta alternatywa właśnie gdzieś tam, jak mówimy, zanika i zanika ta granica między alternatywą a popem, więc zrobię tak, wróć.
0: Pojechałem miałeś taką piosenkę, wróć.
1: Wróć, tak, tak, dokładnie. Pojechałem na festiwale, zagrałem ten materiał i widzę, że on bardziej pasuje do festiwali, niż na przykład do koncertów takich, jak to powiedzieć, na przykład jakieś Dni Miast, czy koncerty takie jakby...
0: Dla szerszej
1: widowni, tak, dokładnie.
0: Stałeś się bardziej wyspecjalizowany.
1: Tak, tak, tak, dokładnie. I chyba o to chodziło, żeby też poprzearanżowywać te swoje niektóre tak zwane hity i żeby one też inaczej brzmiały, więc no jestem teraz w takiej ciekawej fazie, bo pracuję nad wersjami live i chciałbym też je pokazać światu, jak to wygląda teraz.
0: I o tym zaraz porozmawiamy. Dla mnie jedna z najważniejszych piosenek na tej płycie, czyli Młodość.

0: przykorzystaj to, czego nie możesz kupić.
1: Autor, kompozytor, wokalista, gitarzysta, pewnie basista też na tej płycie. Wojtek, zgadza się?
2: Zgadza się.
1: I do tego wydawca, bo sam wydałeś ten album, kończąc ten wątek, o którym mówiliśmy, że jesteś takim człowiekiem do it yourself, używając terminologii angielskiej. Młodość, ważna piosenka?
2: Dla mnie bardzo. Dla mojego syna, dla którego ta piosenka jest, już też. Mhm. Jakby rozumie i...
1: Ile lat ma syn?
2: Syn ma 8 lat. Syn ma 8 lat.
1: Więc już wie, o czym tata śpiewa.
2: Tak, tak. I nagrałem wersję live tej piosenki w mojej podstawówce, w szkole podstawowej w Wójcinie. To jest miejscowość w okolicach Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego. I przyjechaliśmy na taki event dla dzieciaków. Rozstawiliśmy się na boisku z całym sprzętem. Zagraliśmy taki koncert niespodziankę i właśnie był tam mój syn. Zrobiliśmy taki fajny prolog. Dzieciaki przepytaliśmy, czym jest dla nich młodość. I no polecam posłuchać.
1: Można to zobaczyć.
2: Tak, można zobaczyć. Zapraszam na YouTube.
1: Wojtek, Wojciech Baranowski. Wojtku, na koniec coś, czym zaczynasz od manifestu, ale cieszę się, że jest taka koda tej płyty, czyli na końcu przyjdzie spokój. Jakoś poruszyła mnie ta piosenka wyjątkowo. Ona też się wiąże z twoją córką, zdaje się,
2: tak.
1: Pośrednio jakoś, nie?
2: Tak, jak skończyłem nagrywać tę piosenkę, to od razu pojechałem na porodówkę z żoną. No jakoś tak wywołałem poród, ale w ogóle tak. Mam do tej piosenki ogromny sentyment, mam z nią skonotowane właśnie no tutaj takie momenty najlepsze, najważniejsze w moim życiu i wracam do tej piosenki, ona jakoś, wiem, że to może dziwnie i głupio zabrzmi, ale ona mnie trochę wzrusza, bo ja dziwnie dlatego, że sam ją napisałem, ale ona mnie wzrusza ze względu na to, że czuję w niej jakąś taką prawdę i taki koniec pewnego etapu, że powiedziałem, no dobra, już to mamy. Później wydarzyła się niesamowita rzecz. No i klamra jest niesamowita. Co dalej?
1: Co dalej?
2: Co dalej? No właśnie, i to pytanie zostawia mi burzę w mojej głowie, ale dalej już jest, powiem tak, już pracuję na dalej.
1: Na razie winyl, dla państwa również 71-151, hasło niech będzie Wojciech, poważnie.
2: Okay.
1: I państwa dane adresowe, taki winyl dzisiaj do wzięcia jako nasza płyta tygodnia. Wojtku, niezmiennie trzymam za ciebie kciuki, zapraszamy na koncerty, a kiedy będzie to coś więcej i coś dalej, to oczywiście zapraszam, zawsze jesteś tutaj w Jedynce mile widziany.
2: Dziękuję serdecznie, chętnie zawsze przyjdę i opowiem.
1: Wojciech Baranowski, dziękuję ci bardzo.

Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień.

To Wojciech Baranowski, już nie Baranowski, ale Wojciech Baranowski, na końcu przyjdzie spokój, poruszający koniec płyty zatytułowanej Waniliowy. Zapis tej naszej rozmowy tu w Muzycznej Jedynce w programie Pierwszym Polskiego Radia, niebawem na jedynka.polskieradio.pl. Dla Państwa przypomnę egzemplarz winylowy, czyli 71151, hasło Wojciech i Państwa dane adresowe, a jutro też szansa w Muzycznej Jedynce na taki winyl, prezentacja kolejnego utworu po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Anny Will. Nie wiem, czy był dzisiaj problem z konkursem, ale chyba było dość czytelnie, jeśli chodzi o tę naszą wakacyjną zabawę. Pani Anna dzisiaj wygrywa słuchawki w ramach robienia przetworów. Namiętnie słucham od pewnego czasu jedynki. Odkryłam tę stację na nowo, jestem nią zachwycona. Dzisiejszy konkurs też odkryłam dziś, ponieważ jestem wiekowa. Odpowiedź jest dla mnie łatwa. Jamajka to jest to, co łączy zaprezentowane utwory. Oczywiście Jamajka czy też Jamajka, tam sporo było nawet tego słowa, więc ten wspólny mianownik został odnaleziony. Za 9 minut godzina 19. Marcin Kusy, już pięknie dziękuję. Po 19 jak zwykle na antenie radiowej jedynki Eureka, a teraz wracam jeszcze do country. Country, które tak modne już nie tylko Beyoncé, nie tylko... No, oczywiście artyści z tego nurtu, ale też Brandon Flowers, który jest frontmanem zespołu The Killers, nagrywa właśnie solowy album, no i umieszcza tego rodzaju zabarwione country piosenki Paradise, a album Thrasher w całości niebawem już na rynku. Pięknie dziękuję, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną

0: ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport. Mamy wiadomość od Państwa z trasy S7.
5: Utrudnienia na S7 z Warszawy do Gdańska. To się zaczyna gdzieś tam przed zjazdem na miejscowość Rączki.
4: Dziękujemy za informację, ale to nie wszystkie wiadomości. Pojawiła się także wiadomość z autostrady A1.
6: Odnośnie A1 na wysokości Włocławka, już wszystko pozbierano, zaczyna się rozjeżdżać ten koreczek, także zaraz się to powinno rozładować. Pozdrawiam.
4: Dziękujemy, a jeżeli chodzi o autostradę A1, to dokładniej węzeł Włocławek Zachód do węzła Włocławek Północ w miejscowości Pikutkowo. W województwie kujawsko-pomorskim na 194 km zderzyły się 3 samochody osobowe i od godziny 15.30 zablokowany był odcinek w kierunku Gdańska. Teraz do Trójmiasta można już jechać bez większych problemów. Zakończyły się także prace na innym odcinku, to województwo dolnośląskie i tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odblokowany jest pas w kierunku Wrocławia. To droga krajowa numer 94, odcinek Środa Śląska w miejscowości Źródła, dokładniej na 72 kilometrze zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Tam od 15 na miejscu działały służby, również te ratunkowe, ponieważ jedna osoba została ranna i tam prowadzeni byli Państwo przez ponad 3 godziny jednym pasem naprzemiennie. A o 19 zaczynają się prace drogowe na autostradowej czwórce w województwie opolskim między węzłami Strzelce Opolskie i węzłem Łany w kierunku Wrocławia. Do 22 trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. 22 513 11 11. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało posłowie Rozwoju Plus poza partią i klubem. Jest dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów Polaków. Prowadzi je prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Iga Świątek będzie walczyć o pierwszy w tym roku tytuł. W finale w Toronto zagra z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. Trzydziestu ośmiu posłów i dwóch senatorów, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości, przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik dyscyplinarny partii Karol Karski. Wśród wykluczonych jest Mateusz Morawiecki. Według władz PiSu naruszyli dwa artykuły ze statutu ugrupowania poprzez to, że opuścili klub parlamentarny PiSu i wstąpili do nowego klubu parlamentarnego. Do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło w ubiegłym miesiącu. Politykom, którzy dołączyli do Stowarzyszenia Rozwój Plus, postawiono ultimatum. Domagano się od nich podpisania oświadczenia, że nie uczestniczą w projektach objętych zakazem. Większość zwolenników Morawieckiego odmówiła jednak podpisania dokumentu. Komitet Polityczny PiSu zdecydował więc, że ich sprawy zostaną rozpatrzone przez rzecznika dyscypliny. Dzień później Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus, w skład którego weszło 40 posłów. Prokuratura i Policyjne Centrum Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry firmy zajmującej się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
1: Wyciekły dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych korzystających z usług platformy MyDoctor. Cyberprzestępcy wykradli nie tylko numer

0: numery PESEL, numery telefonów czy adresy e-mail pacjentów.
1: Ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
0: Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne, żeby nikt nie mógł ich kupić.
0: Spółka MyDoctor zostanie skontrolowana przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: A resort cyfryzacji ponawia apel o zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić m.in. przez aplikację mObywatel. W Warszawie udaremniono próbę zabójstwa na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Funkcjonariusze ABW oraz policji ujęli obywatela Rosji, który przygotowywał zamach. Mężczyznę zatrzymano przy wsparciu ze strony amerykańskich służb. Premier Donald Tusk zapowiedział w związku z tym znaczące wzmocnienie środków ochronnych na terytorium całego kraju.
4: Jak przekazał premier Donald Tusk, zwerbowany przez Moskwę mężczyzna miał przeprowadzić zamach w stolicy.
5: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie.
4: Wytypowany na cel mężczyzna posiadał 2 paszporty i był uznawany za osobę niewygodną dla władz na Kremlu.
5: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy.
4: Szef rządu podziękował za sprawny przebieg akcji funkcjonariuszom ABW i policji, a także współpracującym ze stroną polską służbom amerykańskim. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: Iga Świątek rozgrywa swój najlepszy turniej w tym roku. W Toronto dotarła do finału i o północy zagra o tytuł. Jej rywalką w finale będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Trener tenisa Michał Gawłowski jest pod wrażeniem gry Igi Świątek w Toronto.
7: Zaczyna to wyglądać też dobrze, jakościowo, tenisowo. Widać pomysł, widać koncepcję i tak naprawdę też i możliwość tego realizacji, bo to nie zawsze i przeciwnik pozwala, i emocje pozwalają. Więc cieszmy się bardzo, mamy kolejny finał, miejmy nadzieję wygrany, a jak nie, to uważam, że jest to bardzo dobry prognostyk przed US Open.
3: Będzie to pierwszy finał Igi Świątek w tym sezonie i jednocześnie pierwszy w Toronto. Choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można jeszcze oglądać do 24 sierpnia. Warunki do obserwacji wciąż są bardzo dobre. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik radzi, by w tym celu udać się poza miasto.
8: Tam, gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła, warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
3: Najlepsze warunki do oglądania są w późnych godzinach nocnych i nad ranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I od razu wybieramy się do Birmingham na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Z nami Rafał Bała, zapowiadając i starty, i pewną miłą uroczystość.
10: To już za chwilę. Jakub Szymański po raz pierwszy w karierze stanie na podium seniorskiej imprezy w biegu na 110 metrów przez płotki. Jest halowym mistrzem świata, ale na krótszym dystansie. Za kilka minut dekoracja podkarze, a później aż 7 finałów i tylko jeden z udziałem Polek. Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik pobiegną na 3000 metrów z przeszkodami. Stawka jest bardzo mocna, a nasze panie nie należą do faworytek. Inaczej ma się rzecz z Marią Żodzik i Natalią Bukowiecką. To gwiazdy europejskiego, a nawet światowego formatu. Przed południem Bukowiecka pokazała moc w półfinale na 400 metrów. Uzyskała najlepszy czas 49,57 sekundy.
11: Cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem.
10: Przed sobotnim finałem rywalki na pewno nabiorą respektu. Z ulgą odetchnęła też Maria Żodzik. Kilka tygodni temu spadła ze skoku podczas meetingu. Od tamtej pory nie skakała, a dziś w kwalifikacjach w Zwyżu w Birmingham przefrunęła nad poprzeczką zawieszoną na 1,91 m i jest w finale kolejnej

0: Wielkie imprezy. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Miąso. W gronie oszczepników o medale powalczą Dawid Wegner i Marcin Krukowski, ale to dopiero w sobotę. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Mistrzostwa Europy też pływackie, ale w Paryżu, a na nich siódmy w finale na 100 metrów motylkiem Jakub Majerski. W półfinałach przed chwilą odpadli Kamil Sieracki i Zuzanna Famulok. Zaczęły się pierwsze dzisiejsze mecze naszych pucharowiczów, piłkarskich rzecz jasna. W Zabrzu Górnik gra w kwalifikacjach do Ligi Europy rewanż z Fenerbahce, na razie w 7 minucie 0-0. W kwalifikacjach do Conference League Kraków w Szwecji walczy z Hammarby, tu 8 minuta i również bez goli. Jest też informacja z ostatniej chwili. Mecz Lecha na Wyspach Owczych z Klaksvikiem przełożono na jutro na 20.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
4: Noc pogodna i bez deszczu, temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 8 na Podlasiu, 11 w centrum, do 13 na Pomorzu i na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Reklama. Autopromocja.
0: Królowa sportu wraca na salony.
12: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
0: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
12: Anita Włodarczyk,
0: Paweł Fajdek,
12: Ewa Swoboda,
0: Jakub Szymański
12: czy Natalia Bukowiecka.
0: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
12: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
0: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
12: i Krzysztof Kuzak.
0: Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.
2: Aktualności Radia Watykańskiego
13: Watykan News.

0: papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
1: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
0: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
2: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
0: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
3: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
0: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Przygotowałem dzisiaj tradycyjnie trzy tematy. Ze świata naukowego będę miał informacje zarówno dla pań, jak i dla panów. No a już za chwilę opowiem o badaniach świecących przedmiotów, które zapewne mamy jeszcze w swoich domach. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
2: Jedynka.

0: To jest radio.
1: Doktor inżynier Beata Rurasz, która reprezentuje Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemii z Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Rzeczywiście tych skarbów przyniosła pani ogromnie dużo. Licznik Geigera tutaj chodzi. Ma pani piękną pomarańczową filiżankę, a pomarańczowe od razu zwróciłem uwagę na ten kolor, dlatego że to jest kolor radiowej jedynki.
2: Tak, tak. Ten pomarańczowy, intensywny kolor nie jest przypadkowy. Jest to szklanka, to właściwie filiżanka taka, którą wyprodukowano w latach 40. ubiegłego wieku. I pomarańczowy kolor zawdzięcza ona temu, że do...
1: To jest porceli? Co to
2: tak,
1: jest?
2: To jest ceramika. Do tego szkliwa, którym pokryta jest ta filiżanka, dodane są sole uranu. To one zapewniają taki intensywny pomarańczowy kolor. Ale jak wiemy, w naturalnym wydaniu uran jest pierwiastkiem promieniotwórczym, dlatego ta filiżanka jest obiektem w istocie promieniotwórczym.
1: No coś takiego, a ludzie pili z tego kawę, herbatę, byli cali szczęśliwi, a przyłóżmy jeszcze licznik Geigera, który wykrywa promieniotwórczość. Nie wiem, czy to dobrze słychać, ale licznik przyłożony do tej filiżanki po prostu dostaje obłędu i mówi, no słuchaj, nie wiem, czy na zdrowie ci wyjdzie picie z takiej filiżanki.
2: Podobno właścicielka tej filiżanki używała jej od tego czasu, od tych lat 40. i...
1: Ma się dobrze.
2: Aczkolwiek nie wiem od właścicieli, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że filiżanka ta jest promieniotwórcza, bardzo się zdziwili.
1: No właśnie, ale proszę Państwa, nieznajomość rzeczy nie mąci jasności obrazu, w związku z czym my Państwu o tym będziemy opowiadać. Filiżanka przyleciała ze Stanów Zjednoczonych, zdobyta jako artefakt naukowy. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze do tej pani magicznej skrzynki zajrzeli, bo pani tam ma tych artefaktów naukowych ogromnie dużo. Jest takie ładne szkło, ten kieliszek taki likierowy, mieni się taką delikatną zielenią. A co robi ten budzik z lat 50. i 60., który się ręcznie nakręcało, który dzwonił w metalowej oprawie, z szybką, ze wskazówkami, godzinami i wskazówki były tak ustawione, że w nocy świeciły.
2: Tak, jest to kolejny przykład zastosowania soli i pierwiastków promieniotwórczych w przedmiotach codziennego użytku. To jest zegarek, który ma wskazówki pokryte farbą zawierającą pierwiastek promieniotwórczy rad. I to sprawiało, że zegarki te w nocy świeciły, te wskazówki, na których naniesiona była farba radowa, świeciły w ciemności i można było zobaczyć godzinę. Tutaj akurat historia jest dość smutna, bo być może niektórzy słuchacze słyszeli o historii radowych dziewczyn, które malowały te wskazówki zegarów i przy tym śliniły sobie pędzelki celem poprawienia ich geometrii, ale przy tym brały do ust właśnie tą farbę z radem i potem miały poważne problemy zdrowotne, w tym wypadające zęby, więc jest to historia no taka trochę smutna z drugiej strony. Radu już się nie używa do zegarków, także nauczyliśmy się.
1: A jak przyłożymy licznik Geigera, to ciekawe, czy on zareaguje. No, jest gadanie licznika geigerowskiego, czyli rzeczywiście te budziki świeciły. Zresztą, kto jeszcze ma i nie usunął z domu takich przydasi z lat 50., 60., to na pewno znajdzie u siebie taki budzik, który w nocy świecił.
2: Z takich przydasi znaleźć można było jeszcze czujniki dymu. Takiej starej generacji, one zawierały w sobie pierwiastek promieniotwórczy Ameryk, emiter promieniowania alfa akurat, i one służyły do tego, aby wykrywać dym w przypadku pożaru. W niektórych starych domach jeszcze można je znaleźć i trzeba na nie uważać, ponieważ nie można ich sobie tak samemu nonszalancko wymontować, trzeba tutaj zachować wszelkie środki ostrożności. Najciekawszy artefakt, bo udało mi się go zdobyć już nie z jakichś dawnych lat, tylko autentycznie kupiłam go dosłownie, nie wiem, miesiąc temu. To są elektrody do spawania. Takie elektrody do spawania wykorzystują pierwiastek tor, który jest dodawany do mieszanki w celu poprawienia właściwości.

ze spawaniem. I tutaj też mamy intensywną emisję promieniowania, co nikt by nawet nie pomyślał, a jednak jest to coś, co jest wokół nas, jest to przedmiot taki, no,

0: zagrożenie zdrowia dla przeciętnego dorosłego człowieka w Polsce. Co więcej, spora część promieniowania, które Polak typowy otrzymuje w ciągu roku, to też pochodzi z medycyny. Z takich procedur typu prześwietlenia, tomografie i nie ma w ogóle potrzeby, żeby się tym martwić, ponieważ nie są to takie poziomy, które stanowią dla nas bezpośrednie zagrożenie.
1: Powiedziała nam dzisiaj pani doktor inżynier Beata Rurasz, która związana jest z Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej. Licznik Geigera chodzi cały czas, bo leży na filiżance tej ładnej pomarańczowej. A to jest Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Pani doktor, bardzo serdecznie pani dziękujemy.
0: Ja również bardzo dziękuję.

0: Ze świata naukowego będę miał informacje dla panów.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Przedstawiam ekspertów. Są z nami panowie. Pan profesor doktor habilitowany Michał Michalski. Pan jest kulturoznawcą z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I w Lublinie doktor Dariusz Cupiał, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan jest trenerem szkoleniowym dla ojców. Czy badani ojcowie

0: Ojcowie potrafią sprecyzować wzór dobrego ojca, do którego każdy tata powinien zmierzać.
1: Oczywiście potrafią. Te wzorce są, chociaż widzimy zmiany. Zmiany na tle ostatnich dekad, kiedy dominowały takie przekonania, że rzeczą męską, ojcowską jest być daleko, zapewnić byt materialny i to ojciec był tym, jeżeli nie ministrem spraw zagranicznych, to na pewno tym szefem od gospodarki. Natomiast ognisko domowe było zabezpieczane przez matkę, to zarówno ojcowie, jak i matki w tych ostatnich badaniach, to jest bardzo interesujące, zwracają uwagę na ten wzorzec bardziej emocjonalny. Więc ojciec to ktoś, kto wchodzi w relacje, to ktoś, kto tworzy te relacje bliskie, czułe. I to jest zmiana bardzo charakterystyczna. To nie jest opinia subiektywna, ale grupy reprezentatywnej.
0: Panie profesorze, to zapytam kulturoznawcę, co takiego się stało, że ten wzorzec tak nam się zmienia?
2: To jest bardzo ważne i ciekawe pytanie i myślę, że dotykamy rzeczywistości bardzo interesującej, dynamicznej. I tak też naprawdę jest, kiedy badamy społeczeństwo, badamy pewne wzorce kulturowe. Polskie społeczeństwo ma pewne wyobrażenie, pewien wzorzec ojca. Jest bardzo dobrym sygnałem, bo trochę dementuje takie często powielane sformułowania, które mówią, że żyjemy w czasach, gdzie jest płynna rzeczywistość, nie wiadomo, kim dzisiaj jestem, kim jutro będę.
0: Że nie ma już żadnych wzorców, cechy jak dobro, przyjaźń, miłość, szacunek, troskliwość, opiekuńczość przestały być ważne, bo liczy się, kim jesteś, co masz na sobie, czym jeździsz, na ile jesteś skuteczny, nawet agresywny w swoich działaniach i jak potrafisz szybko dojść do celu i wejść na szczyt i błyszczeć na tym szczycie.
2: Właśnie tak. I to jest pierwszy bardzo ważny sygnał, że my tworząc, czy zastanawiając się, co możemy zrobić dla ojcostwa dzisiaj w Polsce, dla rodziny, też mamy bardzo wyraźny też drogowskaz. To jest jedna rzecz. A pytanie pana redaktora, co takiego się stało w kulturze? Myślę, że musimy tu wziąć pod uwagę bardzo szerokie spektrum różnych procesów historyczno-kulturowych, które nie tylko w ciągu ostatnich 20-30 lat, ale w ciągu właściwie ostatnich 200 lat.
0: Ten maczo, który ma zarabiać tylko pieniądze, zmienia się na rzecz tego mężczyzny opiekuńczego.
2: W międzyczasie zdarzyła się jedna z bardzo ważnych rzeczy, to znaczy struktura zatrudnienia zaczęła zupełnie inaczej wyglądać. No gdzieś od lat 60., 70. mamy rozwijający się nurt indywidualizmu związany z gospodarką rynkową, także z konsumpcjonizmem i to też zaczęło sprawiać, że w ogóle myślenie o rodzinie trochę bardziej zaczęło właśnie dziać się w tej perspektywie indywidualistycznej, to znaczy jak rodzina może mi pomóc zrealizować moje indywidualne plany, a coraz mniej w takim wymiarze, nazwijmy go, wspólnotowym, jaki przez wieki dominował. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, jesteśmy w innym miejscu, w innym czasie, gdzie też inne oczekiwania wobec właśnie rodziny, rodzicielstwa i małżeństwa ludzie mają.
0: Panie profesorze, żyjemy w czasach izolacji, często też i pracy zdalnej. Jak ojcowie opisują swój stan psychiczno-emocjonalny?
2: To jest bardzo dobry sygnał moim zdaniem, że ojcowie więcej czasu zaczęli poświęcać się na opiekę i czas spędzany z dziećmi. To właśnie ciekawym sygnałem jest, że ten czas spędzany z dziećmi przez polskich ojców jest większy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest szalenie istotne, szalenie ważne dla rozwoju tego dziecka, dla bezpieczeństwa i dla przyszłości edukacyjnej, psychicznej i tak dalej. Jeśli chodzi o wyniki dotyczące samopoczucia tych ojców, prawie 22% ojców mówi, że to samopoczucie zmieniło się na lepsze, a tylko 17% wskazuje, że to jest zmiana na gorsze.
0: Czyli reasumując, czy coś się zmieniło, to samopoczucie i ten stan psychiczno-emocjonalny jest lepszy, czy on jest konstans, nic się nie zmieniło? Jak to przekłada się na zaangażowanie ojca w rodzinie?
2: Myślę, że można tak dosyć ostrożnie powiedzieć, że mamy do czynienia jednak z małą zmianą na lepsze, co jest uważam dobrym sygnałem. Więc ta mała zmiana na lepsze na pewno tutaj jest bardzo dobrym zaskoczeniem. Jak to będzie dalej wyglądało, oczywiście nie wiemy, natomiast tutaj wartością tego projektu i tego podejścia, które pokazujemy, jest to właśnie, że chcemy wracać do tego stanu ojcostwa co roku i pokazywać też, jak wyglądają trendy, bo to będzie moim zdaniem bardzo ciekawe w dłuższej perspektywie.
0: Czy ojcostwo jest postrzegane przez wybranych

0: panów jako pasja i takie najważniejsze zadanie w życiu?
1: Przeżywanie ojcostwa jako pewnej pasji, tak jak pan użył tych dwóch sformułowań.
0: I tu poproszę o komentarz pana doktora Dariusza Cupiała z Lublina. Bardzo prosimy.
1: Ja mam przyjemność od 17 lat prowadzić takie przedsięwzięcie społeczne nazwane Tatonet, czyli taką społeczność, przestrzeń, w której mężczyźni mogą pomagać sobie w stawaniu się lepszymi ojcami. To jest miejsce, gdzie jest transfer wiedzy, motywacja i narzędzia, różne publikacje popularyzujące ojcostwo. I takie sformułowanie bycie pasjonatem, bo ojcostwo to jest moja pasja, to moja kariera, w tym środowisku funkcjonuje od pewnego czasu. Natomiast to jest jednak środowisko w pewnym sensie elitarne, chociaż ogarnia już w całej Polsce dziesiątki i setki osób. Badania, które po raz kolejny zrobiliśmy w ramach takiego think tanku, potwierdziły, że to podejście do ojcostwa jako istotnego komponentu w życiu mężczyzny nie są tylko subiektywną cechą małej grupy ludzi, ale jest spora grupa w naszym społeczeństwie mężczyzn, którzy podchodzą do tej roli ojcowskiej zupełnie już inaczej niż widzieliśmy to kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat temu. Czyli możemy tutaj dostrzegać właśnie takie przesunięcie na zwracanie uwagi na te swoje funkcje rodzicielskie. Widzimy to przesunięcie i poszukiwanie większego balansu między pracą a rodziną.
0: Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to w dalszym ciągu dla panów, dla ojców, kariera oczywiście i praca zawodowa jest ważna, ale to nie jest jedyny priorytet życiowy, ale starają sobie wypracować nowe zadania i tym celem w życiu, oprócz rozwoju zawodowego, intelektualnego, jest także wychowanie, jest edukacja, jest opieka nad dzieckiem i poświęcenie mu czasu i sporego kawałka swojego życia. Czyli rozumiem, że to idzie w dobrym kierunku.
1: To idzie w dobrym kierunku i wyłonił się obraz optymistyczny. Większość ojców mówi o swojej funkcji ojcowskiej bardzo optymistycznie. Więc mamy tutaj do czynienia z takim komponowaniem karierę w poczucie szczęścia, poczucie sukcesu w życiu, nie tylko osiągnięcia na stanowisku zawodowym, ale także te osiągnięcia, które wiążą się z budowaniem relacji szczęśliwej rodziny.
0: Kolejny przykład tego, jak nauka potrafi być służebna w stosunku do potrzeb społecznych. Bardzo serdecznie dziękuję. Opowiedzieli pan profesor doktor habilitowany Michał Michalski. Pan jest kulturoznawcą z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Doktor Dariusz Cupiał, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trener szkoleniowy dla ojców.
1: Dziękuję. Pomyślności i satysfakcji dla wszystkich słuchających na statusie.

0: Ze świata naukowego będę miał informacje dla pań. Proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Naszym ekspertem z Narodowego Instytutu Onkologii jest pan profesor Paweł Koczkota i specjalista zdrowia publicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Z raportu Piersi w Polsce wynika, że dalej, panie profesorze, mamy brak wiedzy o leczeniu.
2: Światowa Organizacja Zdrowia mówi nam, że ponad 50% zachorowań w regionie europejskim na raka piersi nie ma możliwych do zidentyfikowania czynników ryzyka poza płcią i wiekiem. I tutaj bardzo mocno zapala nam się wtedy czerwona lampka na temat prewencji wtórnej, skoro te zachorowania nadal występują. Wczesne wykrycie ma tutaj istotne znaczenie, a więc mammografia przesiewowa.
0: Czy na przykład lekarz pierwszego kontaktu może takie skierowanie na badanie wystawić?
2: Jeżeli chodzi o profilaktyczną mammografię, czyli badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, które jest przeznaczone dla kobiet w wieku 45-74 lata, nie potrzeba mieć skierowania. Każda kobieta w tym przedziale wiekowym, jeszcze raz powtórzę, 45-74, co 2 lata może takie badanie wykonać bezpłatnie.
0: No właśnie, ale jakoś panie też nie korzystają z tej możliwości, bo w raporcie też to wyszło.
2: Też to wyszło, ale tutaj chciałbym trochę usprawiedliwić, ponieważ jest to swego rodzaju nowość. Zarówno samo IKP jest pewną nowością dla nas nadal, pomimo że już od kilku lat ono funkcjonuje.
0: Indywidualne konto pacjenta.
2: Internetowe konto pacjenta, IKP w skrócie. Tak i e-rejestracja jest swego rodzaju nowością, czyli przez internet właściwie możemy zapisać się na wolne terminy dogodne na to badanie przesiewowe. I tutaj rzeczywiście pokazuje nam ten raport, o którym my dzisiaj rozmawiamy, że niechętnie panie chodzą na to badanie i tutaj mamy bardzo wiele czynników, panie redaktorze. Na pewno taką podstawą, którą trzeba tutaj by było wskazać, no to jest edukacja zdrowotna. My z badań widzimy, że nie do końca jest zrozumienie idei badania przesiewowego. To znaczy, że na takie badanie, czyli właśnie w tym przypadku mówimy o mammografii, zgłaszamy się w momencie, kiedy przychodzi odpowiedni czas, czyli kiedy wchodzimy w grupę wiekową 45-74. Nie potrzebujemy na nie skierowania, nie potrzebujemy rekomendacji lekarskiej. Kobiety powinny same o tym wiedzieć, a najlepiej otrzymać zaproszenie na takie badanie.
0: No właśnie, ale dużo pani też nie podejmuje działań, żeby skierować się i udać się na badania, bo myślą sobie, no tak, coś znajdą, wykryją, no i co dalej? Jak będzie przebiegało całe leczenie? Czy ja to wytrzymam psychicznie? Na razie się nic nie dzieje, więc chyba wszystko jest w porządku.
2: Trzeba odwrócić nieco myślenie o badaniu przesiewowym, ponieważ my myśląc o badaniach przesiewowych od razu przewidujemy najgorsze, natomiast w znakomitej większości przypadków wykonanie takiego badania daje kobiecie pewność, że jest zdrowa. To znaczy większość kobiet dowiaduje się, że tam nic się nie dzieje złego w piersi, a jeżeli coś zaczyna się dziać i zostanie to wykryte na bardzo wczesnym etapie, to leczenie wtedy przebiega.

0: zdecydowanie mniej obciążające, ono jest krótsze, mniej obciążające właśnie dla pacjentki, więc to jest ta idea, o której na pewno trzeba mówić. Wykonaj to badanie, żeby upewnić się, że jesteś zdrowa.
1: A no właśnie, a co pan sądzi o badaniu USG, bo to jest może mniej dokładne badanie, no ale z raportu też wynika, że 47% pań nie zna w ogóle zaleceń dotyczących regularności badań, chociażby USG.
0: Badanie USG nie jest populacyjnym badaniem przesiewowym. Mamografia takim badaniem jest. I jeżeli chodzi o badania USG, tutaj musimy mieć konkretne wskazanie lekarskie. Jeżeli lekarz ze względu na przykład na strukturę piersi, ze względu na wiek pacjentki czy inne czynniki zleci badanie USG, to wtedy należy je wykonywać. Natomiast rozmawiając o badaniach przesiewowych, populacyjnych, takie, które mają konkretny efekt pozytywny na obniżenie umieralności w populacji, badanie USG nie jest takim badaniem, podobnie jak samo badanie piersi, ale tutaj też uwaga, samo badanie piersi jest jak najbardziej zalecane. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca to badanie, podkreślając jednocześnie, że nie jest to badanie przesiewowe, które może zastąpić nam mamografię na przykład, prawda? To jest badanie, które uczy uważności i anatomii, prawidłowej anatomii ciała i dzięki niemu, dzięki wykonywaniu samo badania piersi, kobieta może się zaalarmować, że coś dzieje się właśnie w piersi i udać się na wizytę do lekarza.
1: Panie profesorze, jak pan sądzi, jakim wzmocnieniem do tego, aby kobieta rzeczywiście poszła i wykonała te badania profilaktyczne, może być mąż, partner?
0: Bardzo dużym. Też widzimy, że to takie rodzinne wspieranie się w zachowywaniu zdrowia ma bardzo duże znaczenie. Dlatego też rozmawialiśmy na ten temat na konferencji. W momencie, kiedy istnieje już właściwie edukacja zdrowotna w szkołach i kiedy dzieci, które są jeszcze bardzo odległe od tematyki badań przesiewowych, chorób nowotworowych i tak dalej, one uczą się na temat tego, że warto kontrolować zdrowie, mogą przekonywać również swoich rodziców i ta edukacja wtedy działa w podwójną stronę. One same nabywają wiedzę, którą użyją w swoim życiu dorosłym, będąc już w odpowiednim wieku, ale mogą też zaciekawić rodzica, może nawet wywrzeć jakieś ciśnienie na rodzicu, tak, mamo, tato, czy się zbadałeś, czy wykonałeś kolonoskopię, mamografię, test HPV i tak dalej, więc to jest na pewno bardzo duża rola edukacji, gdzie mamy jeszcze wiele do zrobienia.
1: Chciałbym jeszcze wrócić na chwileczkę do mamografii. Czy to prawda, że od 2025 roku w bardzo wielu placówkach mamy już nowoczesne, nowej generacji mamografy, które dają lepszy obraz i zdecydowanie czytelniejsze, jakościowo lepsze wyniki badań?
0: Mamy w Polsce coś takiego, co nazywa się Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Można powiedzieć, że to jest taki nasz narodowy plan walki z rakiem, z chorobami nowotworowymi. Jednym z założeń w Narodowej Strategii Onkologicznej była właśnie też unowocześnienie sprzętu, wymiana sprzętu do wykonywania mamografii, czyli mamografów, krótko mówiąc. I tak rzeczywiście jest to prawda. Obecnie wszystkie mamografy zostały wymienione, mamografy cyfrowe, co daje dużo dokładniejsze wyniki, lepsze bezpieczeństwo i na pewno tutaj też trzeba rozwiać te mity, że na przykład w mamobusach mamy jakiś gorszy sprzęt i tak dalej. To jest nieprawda.
1: A czy zmiany w piersiach u zupełnie młodych osób, takich przed 20 rokiem życia, też stwierdzamy, co wiemy na ten temat?
0: Wczesne zachorowania przed 20 rokiem życia to jest już w ogóle bardzo wcześnie, jeżeli taka zmiana występuje i te granice wiekowe dla mamografii, o których ja mówiłem, 45-74, one nie wzięły się znikąd. One wzięły się z bardzo wielu badań epidemiologicznych i pokazują nam, że właśnie w tym przedziale wiekowym występują najczęściej zachorowania na raka piersi, co nie oznacza, że kobiety poza tymi granicami wiekowymi nie chorują. Widzimy też, że młode kobiety chorują. Zwykle jest tak, jeżeli zachorowanie jest w młodszym wieku, jest ono związane z obciążeniem genetycznym. I tutaj na pewno też trzeba podkreślić, że jeżeli w najbliższej rodzinie występują zachorowania na raka piersi, no to należałoby sprawdzić, czy rzeczywiście tego obciążenia genetycznego nie ma i taka kobieta już jest pod większą kontrolą lekarską, ale mówiąc o populacji generalnej, czyli o większości kobiet, To jest mamografia 45-74 lata.
1: Tu znowu odwołam się do raportu, bo z niego wynika, że 60% badanych pań sądzi, że rak piersi dotyka głównie kobiety z obciążeniem genetycznym.
0: Myślę też, że to wynika z tego, że te mutacje genetyczne, te słynne w genach BRCA1, BRCA2, o tym się bardzo dużo mówi. One rzeczywiście występują i bardzo mocno predysponują do zachorowania. Natomiast nie możemy odnosić do tego do populacji generalnej.

0: Więc zachorowanie na raka piersi to nie jest tylko i wyłącznie genetyczne obciążenia, ale także styl życia, który bardzo mocno tutaj też nam wpływa, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli picie alkoholu, nadwaga, otyłość, też historia taka hormonalna, czyli wiek pierwszej miesiączki, wiek menopauzy i tak dalej. Więc tutaj na pewno trzeba o tym pamiętać i nie możemy iść w tą stronę, że to jest tylko i wyłącznie obciążenie genetyczne, bo niestety no, to ryzyko występuje i stąd też każda kobieta powinna wykonywać mamografię profilaktyczną.
1: Ta kwestia też została przebadana w raporcie. Co panie mobilizuje, żeby jednak zebrały się w sobie, poszły i zrobiły te badania?
0: No właśnie, tutaj mamy dużo takich czynników, które wydawałoby nam się, że mogą być w pewien sposób trywialne dla nas jako ekspertów i osób, które zajmują się badaniami. Rekomendacje koleżeńskie są bardzo ważne, to znaczy jeżeli koleżanka wykonuje mamografię, to też właśnie taką drogą pantoflową bardzo mocno się to przenosi.
1: To ja też pójdę i zrobię, prawda? Skoro tak. Moja przyjaciółka czy koleżanka to zrobiła, albo może pójdziemy razem.
0: Szczególnie jeśli koleżanka też jest zadowolona i powie, że wszystko przebiegło sprawnie, zapisała się szybko, zostało wykonane badanie, wszystko było w porządku, to jest taki efekt halo, efekt wow, prawda? Mamy też w raporcie wskazane zaproszenia. Widzimy, że zaproszenia SMS-owe czy listowne, one są rzeczywiście skuteczne i to jest też swego rodzaju, po pierwsze, informacja, czyli te kobiety, które nie wiedzą do końca jak, gdzie, po co wykonać to badanie, otrzymują tą informację do ręki wraz z gotową instrukcją, co należy zrobić, aby na takie badanie się zapisać. Z innych badań, już trochę abstrahując od tego raportu, o którym my dzisiaj rozmawiamy, widzimy, że takie czynniki jak czy wizyta przebiegła w miły sposób, czy godzina wykonania mamografii była późno popołudniowa bądź nawet wieczorna, czy zaproszenie na badanie przesiewowe było spersonalizowane, to znaczy imienne zwrócenie się do kobiety, wyznaczenie od razu konkretnego ośrodka, godziny, to wszystko zwiększa nam prawdopodobieństwo udziału w badaniu przesiewowym.
1: Jakie są zalecenia? Obowiązujące zalecenia, o których warto wiedzieć w kierunku właśnie profilaktyki i dbałości o zdrowie.
0: Jeżeli mówimy o zdrowiu piersi, w ogóle tutaj o przeciwdziałaniu raka piersi, no to pewnie już spinając klamrą naszą rozmowę, na pewno należy zadbać po pierwsze o zdrowy styl życia i to jest obniżenie ryzyka chorób nowotworowych wszystkich, nie tylko raka piersi. Szacuje się, że 90-95% przypadków nowotworów złośliwych ma swoje podłoże w naszym stylu życia, czyli naszych codziennych decyzjach, czy palimy, czy jesteśmy aktywni, jak jemy, ile jemy, czy chodzimy na badania przesiewowe i tak dalej. Jeżeli chodzi o badania, na pewno należy pamiętać, żeby wykonywać samo badanie piersi. W internecie można znaleźć mnóstwo instruktaży, czy na stronie WHO, czy na stronie Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Portalu Onkologicznego, jak należy wykonywać, co może zaniepokoić i kiedy należy zgłosić się do lekarza. I bezwzględnie należy pamiętać o mamografii przesiewowej, czyli każda kobieta w wieku 45-74 lata, co 2 lata zgłasza się, wykonuje i ma wtedy, no można powiedzieć, że spokój na 2 lata, jeśli wszystko jest w porządku, a w większości wypadków jest.
1: Rozmawialiśmy o raporcie piersi w Polsce, który został opublikowany dosłownie kilka dni temu, a naszym ekspertem był dzisiaj pan profesor Paweł Koczkodaj, specjalista zdrowia publicznego i pan reprezentuje Instytut Onkologii.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: I to już wszystko w dzisiejszej Eurece. Bardzo Państwu dziękuję. Artur Wolski. Na jutro Eureka o stałej porze i poprowadzi audycję Katarzyna Kobylecka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Wszystko zaczęło się w roku 2008. Oddawałem wtedy honorowo krew.
4: Dawid Brudzki, beneficjent Fundacji Gwiazda Nadziei.
3: Po jednej z kolejnych wizyt otrzymałem do domu list polecony z prośbą o osobiste stawiennictwo w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy z powagi sytuacji. Pojechałem tam zupełnie nieświadomy tego, co za chwilę usłyszę. Na miejscu w gabinecie czekała na mnie pielęgniarka. W krótkiej rozmowie przekazano mi informację, z którą, jak wtedy sądziłem, będę musiał mierzyć się do końca życia. Miałem wtedy 20 lat. Moja ówczesna partnerka była w ciąży, a ja próbowałem układać sobie przyszłość, planować resztę życia. Kiedy dowiedziałem się, że jestem zakażony, właściwie nie wiedziałem, co to oznacza. Pewnego wieczoru zacząłem wpisywać w wyszukiwarkach wszystkie możliwe hasła.

0: była związana z chorobą. WZWC, HCV, żółtaczka typu C. I w ten sposób trafiłem na Fundację Gwiazda Nadziei. Napisałem do tej fundacji prywatną wiadomość, wyjaśniłem, że żyję z chorobą i nikt nie potrafi mi skutecznie pomóc. I że nie chcę podjąć się leczenia interferonem. Napisałem po prostu, że potrzebuję pomocy.
1: Gwiazda Nadziei głównie chce reprezentować głos pacjentów.
2: Barbara Pepke, prezes fundacji.
1: Jest mnóstwo niezaspokojonych potrzeb pacjentów w zakresie diagnozowania i leczenia chorób wątroby. Przede wszystkim też dlatego, że ta wątroba nie daje objawów, to ludzie czasami nie czują, że powinni się zbadać, że mogą być chorzy.
2: Fundacja wspiera osoby z chorą wątrobą w finansowaniu leków, rehabilitacji czy dojazdów do placówek medycznych.
1: Mimo iż mamy dostęp do nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia, jest mnóstwo ośrodków, jednak człowiek, który otrzymuje wynik przeciwciała wirusa, na przykład żółtaczki typu C czy B, nie wie, gdzie się zgłosić. Nie wie, gdzie jest terapia, gdzie jest wstępne leczenie. I to jest bardzo cenna wiedza, ponieważ my sami, wiedząc, jak myśmy się czuli wiele lat temu, jak bardzo przeżywaliśmy informacje o tym, że jesteśmy zakażeni wirusem zapalenia wątroby, potrafimy pomóc, za co są pacjenci bardzo wdzięczni.
2: Fundacja Gwiazda Nadziei jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie gwiazdanadziei.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
4: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jem. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca Program Pierwszy Polskiego Radia.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Program Pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od województwa małopolskiego. Droga krajowa nr 47, trasa Nowy Targ, Zakopane.

0: pakuje się w Szaflarach i w Poroninie. Tak, to już przewężenie ciągnie się praktycznie do samego centrum Zakopanego, czyli też przez drogę wojewódzką numer 958 do centrum miasta. Rozluźnia się natomiast sytuacja na autostradzie A4 przed Krakowem, chociaż cały czas jeszcze jest ten kilkukilometrowy korek w miejscowości Frywałt, a trudniejsze prace drogowe są na pewno od węzła Liszki do węzła Kraków Południe. Prace drogowe są też w Libertowie i w miejscowości Gaj, a to znana dobrze Zakopianka oczywiście, przed samym wjazdem na węzeł Kraków Południe. Województwo mazowieckie, trasa S17 na wysokości Garwolina. Cały czas jest dość spore przewężenie na trasie do Lublina. Następnie kilkukilometrowy zator jest w Radzyminie, czyli przed Wyszkowem, a dalej w trasie do Białegostoku. No i jeszcze autostradowa jedynka. Cały czas trwają prace drogowe w Warlubiu i Rulewie oraz w Nowej Cerkwi. To trasa do Gdańska. Te utrudnienia można ominąć, przykładowo drogą krajową numer 91 i w Pelplinie z powrotem wjechać na autostradową jedynkę. Przypominamy, że o 19 zaczęły się prace drogowe na autostradowej czwórce w województwie opolskim między węzłem Strzelce Opolskie i węzłem Łany w kierunku Wrocławia. Do 22 trzeba zwolnić do 80 km na godzinę, a zajęty jest lewy pas. Podobna sytuacja na innym odcinku autostrady A4 między węzłem Brzeg i węzłem Opole Zachód. I jeszcze krótka informacja. Przejście graniczne. Przejazd w Terespolu w kierunku Białorusi może potrwać 2 godziny, natomiast przez Bobrowniki kierowcy samochodów osobowych muszą poczekać przez mniej więcej godzinę.
1: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Wraca program CPN. Paliwo będzie tańsze od poniedziałku. Jest potwierdzenie medialnych doniesień. Maciej Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik dyscyplinarny PiS-u zdecydował. 38 rozłamowców wykluczono z partii. Były zapowiedzi, jest decyzja. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej i rzeczywiście benzyna i diesel będą kosztowały mniej. Porada ministrów zdecydowała o czasowym obniżeniu podatku VAT.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: Mówił premier Donald Tusk. Przepisy mają obowiązywać przez 2 ostatnie tygodnie wakacji, tak by powracający z urlopów mogli odetchnąć. A dlaczego tak krótko? Pytamy o to analityka rynku paliw Dawida Czopka. Ten odpowiada, że to bardzo kosztowny program.
3: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność. Że tam kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
1: Koszt tej edycji programu ma kosztować 0,5 miliarda złotych, a koszt pierwszej wersji CPN sięgnął blisko 4,7 miliardów złotych. Medialne pogłoski potwierdzone. Odejście Macieja Berka z rządu związane jest z jego kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a to rodzi wiele komentarzy, szczególnie opozycji. PiS zarzuca premierowi, że łamie własną obietnicę odpolitycznienia Trybunału.
4: Zapewnienia Platformy i ataki na nas przez wiele lat, że my upolitycznialiśmy Trybunał, mieliby ten Trybunał odpolityczniać, no a teraz robiliby taką akcję z wysłaniem człowieka politycznego, czy wybraniem człowieka politycznego do Trybunału.
1: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Odpowiedział mu wice, że w kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk. Maciej Berek jest urzędnikiem państwowym wysokiej rangi, ekspertem, legislatorem i jeżeli byście nawet prześledzili jego wypowiedzi medialne, to naprawdę on unikał tej takiej politycznej nawalanki.
1: Maciej Berek miałby zastąpić na stanowisku sędziego Justyna Piskorskiego. Jego kadencja kończy się 18 września. Polityczny topór ściął głowy w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik dyscyplinarny partii wykluczył z ugrupowania 38 posłów i 2 senatorów, którzy należą do stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich jest Mateusz Morawiecki. Władze PiS-u twierdzą, że rozłamowcy naruszyli 2 artykuły ze statutu ugrupowania poprzez to, że opuścili klub parlamentarny i wstąpili do nowego.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Holandia i tragedia w porcie w Rotterdamie. W strefie przemysłowej doszło do eksplozji. Zginęła w niej co najmniej 1 osoba, a 6 zostało.

0: zostało rannych.
1: Władze poinformowały, że do eksplozji doszło przed południem w firmie Gunvor Energy, która produkuje m.in. benzynę i olej napędowy. Z opisu na jej stronie wynika, że jest to tradycyjna rafineria, która przechodzi transformację zrównoważonego rozwoju. Surowce i gotowe produkty są przechowywane w zbiornikach. To właśnie w jednym z nich doszło do awarii, co widać na zdjęciach i filmach publikowanych w prasie. Media piszą, że ekipa konserwacyjna pracowała przy rurociągach. Do wybuchu mogło dojść podczas ich odłączania. Policja zabezpieczyła teren, na miejscu jest też inspekcja pracy. Eksplozja miała miejsce 2 godziny po tym, jak w tym samym porcie w rafinerii ExxonMobil zabrakło prądu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: 100 kilometrów pieszej wędrówki i ponad 24 godziny marszu. Tak będzie wyglądała charytatywna Droga Serc z Gdyni do Starogardu Gdańskiego. Uczestnicy wyruszą 22 sierpnia, by wesprzeć fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
2: W Polsce jest bardzo dużo zbiórek, które też popieramy na chore dzieci. Mało kto dba o te dzieci, które właśnie były wykorzystane i właśnie chcemy się na tych dzieciach też skupić.
0: Mówił organizator marszu Błażej Sikorski i dodał, że do akcji może dołączyć każdy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Oczy na Zabrze i Szwecję, bo to piłkarski wieczór z rewanżami w kwalifikacjach do europejskich pucharów. W Zabrzu w Lidze Europy Górnik gra z Ferencvaroszem i na początku drugiej połowy prowadzi 1-0, a to oznacza, że w 2 meczu w tym momencie mamy remis. W Szwecji w Conference League Kraków Częstochowa mierzy się z Hammarby i również prowadzi 1-0 i w 2 meczu również 1-0 jest. O 20.30 do tego Glasgow i mecz Rangersów z Jagiellonią Białystok w Lidze Europy tydzień temu. Jaga wygrała 2-1. Nie będzie dziś za to meczu Lecha Poznań z Klaksvikiem. Wszystko przez przeciągającą się podróż Lecha na Wyspy Owcze, która po ponad dobie zakończyła się dopiero po południu. Zagrają zatem jutro o 20. Z boisk na bieżnie, rzutnie i skocznie w Birmingham, czyli na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wieczór rozpędza się powoli. Wcześniej długa sesja kwalifikacyjna, bo raczej trudno nazwać ją poranną. W Birmingham jest wysłannik jedynki Rafał Bała. Słuchamy.
4: Witam serdecznie. No tak jak powiedziałeś, Andrzeju, wieczór powolutku się rozkręca. Również z powodu tego, co się dzieje na drogach w Birmingham, bo okazuje się, że daleka droga czekała zawodniczki, które wystartują dziś w finale skoku o tyczce i trójskoku. No i na ich drodze pojawił się wypadek. Nieszczęśliwy wypadek. Jest duże opóźnienie i około 30-40 minut te konkursy zostają przełożone. A zatem będziemy tutaj czekać, aż się cokolwiek rozkręci. W tej chwili oszczepnicy w dziesięcioboju zakończyli rywalizację. My cieszymy się, że Jakub Szymański odebrał brązowy medal. Chciałbym srebrny, ale brązowy medal dzisiaj była dekoracja. Uśmiechnięty, zadowolony. Uśmiechnięta i zadowolona też Maria Żodzik, bo wróciła na skocznie po miesiącu po kontuzji. Dziś kwalifikacje 1,91 m, wystartuje w sobotnim finale. Miała pewne problemy na skocznie, ale tak mówiła Krzysztofowi Kozakowi.
5: Ze strony technicznej nie bardzo mi się podobało, bo miałam długą przerwę od skakania, chyba prawie miesiąc, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać w finale. Trochę się stresuję tym, ale jeszcze mam czas, żeby to wszystko poukładać w głowie.
4: W finale dzisiaj no tylko 3 Polki na 3000 metrów z przeszkodami. Za 1,5 godziny Agnieszka Chorzępa, Kinga Królik i Alicja Konieczek. Tutaj stawka 16 zawodniczek bardzo mocna. Polki no nie są faworytkami, ale jeśli któraś z nich będzie około 6-8 miejsca, to i tak będzie już spory sukces. Dzisiaj bez większości szans medalowych dla Polski, ale między innymi 200 metrów mężczyzn. To będzie ciekawy finał tego wieczoru.
3: Z Birmingham Rafał Bała. Jeszcze pływackie Mistrzostwa Europy w Paryżu. Tu 7 miejsce Jakuba Majerskiego w finale na 100 metrów motylkiem. Do tego 3 Polaków odpadło dziś w półfinałach. Najbliżej finału wicemistrz Europy sprzed 2 lat, który na 50 metrów grzbietem miał 9. czas. Do awansu zabrakło 0,02 sekundy. Na koniec tenisowy turniej w Toronto, a w nim o północy pierwszy w roku finał Igi Świątek rywalką Kazaszka Rybakina. A do tego memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Na jego zakończenie polskie siatkarki bez błysku przegrały z mistrzyniami świata Włoszkami 0-3. Między innymi o tym wszystkim w kronice sportowej zapraszamy na 22.40.
0: Pogoda. Noc będzie pogodna, z temperaturą od 6 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat, przez 11 stopni w centrum, po 13 na zachodzie i 15 nad samym morzem. Wiatr słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali.

0: A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Wyż z centrum 1030 hektopaskali nad północno-wschodnią Polską rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 17 stopni Celsjusza. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr przeważnie południowo-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura około 17 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego, skręcający na południowy do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
9: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
10: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Tu jest muzyka.

Brawa dla Ireny Santor. Dobry wieczór Państwu. Maria Szabłowska przypomniała mi jeden z największych przebojów Ireny Santor. Tych lat nie odda nikt. A to dlatego, żeby zwrócić Państwa uwagę na Bydgoszcz, na wspaniały gmach Opera Nova, bo tam właśnie odbędzie się, a właściwie już się zaczęło, zaczął ten festiwal Vistula Sounds imienia Ireny Santor. Kolejne wydanie tego festiwalu, który przeniósł się właśnie do Bydgoszczy. Jeszcze rok temu był w Ciechocinku. Dlaczego tam? No bo to są krainy bardzo bliskie sercu Ireny Santor i chętnie tam wraca. Myślę, że już tam jest. A ja Państwu zdam relację z festiwalu, jak tam dojadę. A tymczasem będziemy słuchać piosenek Ireny Santor z takiej płyty, która ukazała się w polskim radiu, no już to będzie ponad 10 lat temu, chyba się, wydaje mi się. To był taki czas, kiedy Irena Santor powiedziała, że nie chcę już śpiewać tych znanych utworów typu Tych lat nie odda nikt. Chciałaby mieć nowe piosenki. I wtedy fonografia Polskiego Radia zwarła siły i szeregi i zaczęliśmy dla Ireny Santor kompletować repertuar. Z tego właśnie, z tych naszych wysiłków powstała wspaniała płyta, do której teraz sięgniemy, bo to jest jedna z ulubionych piosenek moich na przykład. To jest starość, to nie jest wiek. Irena Santor, kiedy już dyskutowaliśmy nad repertuarem, mówiła, ja nie chcę takich wesołych piosenek, ja już mam swoje lata, na przykład napiszcie mi coś o starości. To ciężko, prawda? No ale tutaj para kompozytorsko-autorska jest wręcz znakomita i w dodatku odbyło się to przez ocean, bo muzykę skomponował Seweryn Krajewski, a tekst napisał Wojciech Młynarski.

Niecodzienny duet. Santor Cookies, już nie ma dzikich plaż. W Bydgoszczy trwa festiwal Wistula Sounds imienia Ireny Santor. Też będzie relacja w muzycznej jedynce z tegoż festiwalu, jak tam dotrę. A na razie przypominam Państwu przeboje Ireny z różnych epok. Już nie ma dzikich plaż, duet z Cookiesem. To jest co najmniej, nie więcej niż 10 lat temu na pewno. Ukazała się taka płyta duetowa, gdzie Irena śpiewała z artystami polskiej piosenki swoje przeboje. Płyta cieszyła się dużym powodzeniem i popularnością. A ja z chęcią teraz do niej wracam, zwłaszcza, że jest tam na niej taki utwór naprawdę wspaniale zaśpiewany i świetnie nagrany, ale nic dziwnego, bo dwie artystki jakoś się wokalnie dogadały i wyszła z tego jak gdyby nowa jakość, a przecież piosenkę wszyscy doskonale znamy, bo to jest Ambara, Irena Santor, Edyta Górniak.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchamy przebojów Ireny Santor solo i w duetach, a to dlatego, że w Bydgoszczy trwa Bistula Sounds, taki festiwal imienia Ireny Santor. Dlaczego tam? No bo to są lata dziecinne Ireny, tamte właśnie tereny. Może nie konkretnie Bydgoszcz, ale w Bydgoszczy jest fantastycznie dużo świetnych sal koncertowych, a zwłaszcza Opera Nova. I mam nadzieję, że właśnie tam odbywa się festiwal, bo jeszcze nie dojechałam, ale jak dojadę, to potem Państwu wszystko zrelacjonuję. A teraz piosenka bardzo ważna dla Ireny Santor, bo kiedyś tak powiedziała w jakiejś rozmowie, zresztą na antenie radiowej Jedynki, że gdyby nie ten utwór, to być może inaczej potoczyłaby się jej kariera, bo jak potem siebie posłuchała, to zaczęła jak gdyby trochę w siebie wierzyć.

Deszcz. Muzyka Władysława Szpilmana, słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jeden z pierwszych przebojów Ireny Santor. No, nic dziwnego, że ten utwór stał się przebojem, bo naprawdę jest fantastycznie napisany Gałczyński i skomponowany Władysław Szpilman. To podobno Władysław Szpilman poprosił do siebie Irenę Santor i powiedział, że ma dla niej piosenkę, ale nie jest pewien, czy artystka jej nie zepsuje. Jak zepsuje, to jej tę piosenkę odbierze. Nie zepsuła i do dziś dnia ta piosenka jest grana, nadawana i podawana za przykład fantastycznego utworu słowno-muzycznego.

0: A w jedynce słuchamy piosenek Ireny Santor, a to dlatego, że w Bydgoszczy już się dzieje, już trwa, już się zaczyna festiwal Wistula Sounds imienia Ireny Santor. Dlaczego w Bydgoszczy? No bo te rejony Ciechocinek, Bydgoszcz, jeszcze kilka miast tamtejszych mogłabym wymienić, to jest matecznik Ireny Santor. Tam się wychowała, tam marzyła o tym, żeby zacząć śpiewać, ale nie tylko marzyła, bo podobno sama mi to opowiadała. Chodziła po różnych sklepach i proponowała zatrudnionym tam ekspedientkom czy ekspedientom, że zaśpiewa za cukierki. No i czasami mogła nawet wyjść na ladę podobno, czy usiąść na ladzie i śpiewać. Śpiewała wtedy piosenki ludowe, bo piosenki ludowe bohaterce dzisiejszej audycji są bardzo bliskie i też wielokrotnie powtarzała, że gdyby nie to, że tak nasiąkła tamtym folklorem, to być może jej głos brzmiałby inaczej. Ale no, za każdym razem, kiedy słucham Ireny Santor, to zadziwiam się podziwiam jej głos, ale też doceniam umiejętność interpretacji. I teraz właśnie będzie taka piosenka, która doskonale została zinterpretowana przez Ireny Santor. Kiedyś nawet ją zapytałam, jak ty to zrobiłeś, żebyśmy tyle z tej piosenki wyciągnęli, oprócz tekstu, ale także dzięki twemu sposobowi interpretacji. A na to Irena Santor odpowiedziała, no bo Balzac jest mi bardzo bliski.
1: W Krakowie jest hotel podróżą, gdzie bywał pan Balzac. Mieszka

Już widzę, jak oczy pan mruży, myśląc, wariatka, znam to. Pozdrawiam pana z hotelu podróżą, pańska Irena Santor.

Szanowny panie Balzac, Irena Santor. To piosenka, która specjalnie na prośbę artystki powstała, bowiem poprosiła, że chce mieć utwór, który będzie dopasowany do jej wieku, że tak powiem, i że się nie boi słowa starość i że na pewno Wojciech Młynarski zrozumie, o co chodzi i napisze jej odpowiedni tekst. Tak się właśnie stało. A teraz jeszcze trzeba koniecznie powiedzieć, że Irena Santor, festiwal imienia której Vistula Sounds właśnie dzieje się w Bydgoszczy. Irena Santor ma wybitny talent do śpiewania tych starszych przebojów, nawet przedwojennych piosenek. Ma jakieś niesamowite wyczucie stylu i formy. I teraz chciałam Państwu właśnie przedstawić jedno z takich nagrań. Odrobinę szczęścia w miłości.

Irena Santor, mistrzyni interpretacji. Często mówi się o Irenie Santor, że doskonale czuje klimat przedwojennych szlagierów, przedwojennych przebojów i dlatego ma ich sporo w repertuarze, ale to nieprawda, bo ja tu dzisiaj Państwu, znaczy to prawda też, ale nie cała prawda, bo dzisiaj Państwu prezentowałam różne piosenki z różnych epok Ireny Santor i ta płyta Punkt Widzenia, wydana przez Polskie Radio już dobrych kilka lat temu, doskonale o tym świadczy. Bardzo ją Państwu polecam, bo tam najwybitniejsi autorzy, najwybitniejsi kompozytorzy no po prostu zabiegali o to, prosili, że też chcą napisać piosenkę dla Santor i wiele tych wspaniałych, współczesnych piosenek powstało. Ale teraz chcę Państwu polecić Bydgoszcz i festiwal Wistula Sounds, który przeniósł się z Ciechocinka, bo tam już było za mało miejsca i przeniósł się do Bydgoszczy. Festiwal Wistula Sound to jest także konkurs piosenkowy w różnych, że tak powiem, kategoriach wiekowych, ale oczywiście obecna tam jest Irena Santor, chociaż nie śpiewa, myślę, że nie zaśpiewa, ale swoją obecnością nam wynagradza to, że nie śpiewa. Natomiast tam zaśpiewa Joasia Zagdańska, która właśnie już za chwilę się odezwie. Wspaniała, trochę może zapomniana wokalistka i wspaniale, że przyjedzie do Bydgoszczy. Rękawiczki to wielki przebój Joanny Zagdańskiej, a ja już dziękuję. Maria Szabłowska. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: O nie!
15: Co ja mam zrobić?
16: Dlaczego ja?
17: Gdzie mam teraz jechać?
16: Czy się zgłosić?
17: Skąd wziąć pieniądze?
18: To już teraz?
19: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
20: Emilia Kleszczewska i wiadomości drogowe. Po 19 w Alei Krakowskiej przed ulicą Na Skraju we Włochach samochód

0: Samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Na miejscu działają służby, zablokowane są dwa pasy w kierunku Janek. Natomiast w powiecie płockim w Świerczynie jest pożar wędzarni. Na czas trwania akcji gaśniczej może korkować się droga krajowa nr 10, która przez Świerczyn prowadzi przykładowo do Płońska i do Lipna. Autostradowa jedynka w województwie śląskim w Gliwicach zablokowany został pas w kierunku Łodzi. Tam po 20 zepsuł się samochód ciężarowy, który zajmuje pas w kierunku centrum. A kolejne utrudnienia na A1 są za węzłem Łódź Północ, a w trasie do Piotrkowa Trybunalskiego korek ma 3 km. Ekspresowa ósemka jest cały czas przewężona na kilku odcinkach w Warszawie na wysokości węzła Łabiszyńska i w kierunku centrum miasta. Dalej w Radzyminie na wysokości węzła Trojany to odcinek przed Wyszkowem. Tymczasem kolejne przewężenie jest w Rączkach i to trasa S7 w kierunku Olsztyna. Tam trwają prace służb. Są też dobre informacje, na przykład z drogi krajowej nr 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik w pobliżu miejscowości Kije, to województwo świętokrzyskie, na 217 km odblokowany został już przejazd. A przypomnijmy, tam po godzinie 15 zderzyły się dwa samochody osobowe i to policja kierowała państwa jednym pasem naprzemiennie. Zaglądamy jeszcze na przejście graniczne Terespol, trasa w kierunku Białorusi. To przejście graniczne może zająć przejazd, przez to przejście graniczne może zająć samochodom osobowym 2 godziny. Czekamy na państwa wiadomości 22 513 11 11.
1: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. Śmiertelny wypadek w kopalni Pniówek, nie żyje 48-letni ślusarz. Były zapowiedzi, jest decyzja. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. 4-latka z Łomży trafi do pieczy zastępczej. Kilka dni temu dziewczynka wypadła z 5. piętra bloku. Tragedia w kopalni Pniówek w Pawłowicach w województwie śląskim. Pod ziemią zginął 48-letni ślusarz. Do wypadku doszło podczas prac związanych z demontażem obudowy ścianowej, mówi Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
2: Ślusarz wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej. W wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji na poziomie 1000. W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce, lekarz stwierdził zgon.
1: Na okoliczności tego wypadku będą teraz wyjaśniane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby kopalni. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Poprzednie działało od końca marca do czerwca. Obniżono wtedy akcyzę na niektóre paliwa i stawkę VAT-u. O szczegółach opowie Dagmara Kędzior.
3: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
4: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
3: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
4: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
3: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że nowy pakiet CPN będzie działał do końca sierpnia. Dziewczynka, która kilka dni temu wypadła z balkonu z 5. piętra jednego z łomżyńskich bloków, trafi do pieczy zastępczej. Decyzję o odebraniu jej rodzicom podjął Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży. Sędzia Jan Leszczewski zastrzega, że to nie przesądza o dalszych losach dziecka.
5: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane.
1: Do zdarzenia doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec był wówczas za granicą. 4-latka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę. Spadła z 5. piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli koc i zamortyzowali jej upadek.
6: To są aktualne.

0: A w nich Ukraina, gdzie przewieziono szczątki Jevhena Konowalca. Przywódca organizacji ukraińskich nacjonalistów ponownie ma być pochowany w Kijowie. Będzie to kolejny pogrzeb działaczy ukraińskiego ruchu narodowego w ramach tworzenia przez Ukraińców Panteonu Narodowego. O szczegółach Paweł Buszko.
1: O tym, że trumna ze szczątkami pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów została przywitana w Kijowie z wojskowymi honorami, poinformowała Iryna Wereszczuk z biura ukraińskiego prezydenta. Wcześniej szczątki Jevhena Konowalca były ekshumowane w Holandii, gdzie spoczęły po udanym zamachu na niego dokonanym przez sowieckiego agenta w 1938 roku. Szczątki pochowane będą ponownie na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Konowalec był pułkownikiem Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz przedwojennym szefem organizacji ukraińskich nacjonalistów, której terrorystyczne działania często skierowane były przeciwko władzom II Rzeczypospolitej. W maju na Ukrainę powróciły i zostały uroczyście pochowane szczątki innego działacza nacjonalistycznego, Andrija Melnyka. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Koniec z okazywaniem studenckich legitymacji w pociągach kolei dolnośląskich. Przewoźnik wraz z aplikacją Koleo wprowadzili nowe rozwiązanie, które ma przyspieszyć kontrolę biletów i zwiększyć komfort. Od teraz studenci mogą połączyć swoją legitymację studencką w aplikacji Koleo za pomocą M-Obywatela, mówi rzecznik kolei dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
2: Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej.
0: Ministerstwo Cyfryzacji chce wyjść z tym pomysłem szerzej. Docelowo w planach jest zweryfikowanie każdej ulgi w aplikacji Koleo u wszystkich przewoźników kolejowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Rafał Bała, witam z Birmingham, gdzie trwa czwarty dzień rywalizacji w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. A teraz trwa półfinałowy bieg na 200 metrów mężczyzn. Słyszą Państwo sporo kibiców. Wreszcie w czwartek kibice dopisali na stadionie Aleksandra, ale te biegi oczywiście bez Polaków. Widzieć tylko jeden finał z Polakami, czyli 3000 metrów z przeszkodami kobiet. Agnieszka Chorzępa, Kinga Królik, a także Alicja Konieczek. No ich medal to byłoby nie tylko niespodzianka, ale wielka sensacja. Tutaj Polki są raczej typowane do miejsca około pierwszej dziesiątki. Jeśli chodzi o to, co działo się już wcześniej, to były kwalifikacje, m.in. Natalia Bukowiecka na 400 metrów, fantastyczna, najlepsza w półfinale, no i w eliminacjach skoków zwierz Maria Żodzik także awansowała do wielkiego finału. A Jakub Szymański wczoraj zdobył medal, to był trzeci medal dla Polski, brązowy, dziś miał dekorację, a po tej dekoracji rozmawiał z nim Krzysztof Kuzek.
4: Emocji ciąg dalszy właśnie był dzisiejszego dnia. Wczoraj była akumulacja, natomiast dzisiaj odebrałem swój medal i jestem z tego bardzo dumny.
5: Myśl o tym, żeby troszeczkę odpocząć i później przygotowania do dalszej części sezonu?
4: Przygotowania do praktycznie startu, który jest za niecałe 10 dni, do memoriału Kamili Sklimowskiej.
3: Dziś 7 finałów w Birmingham, a 2 z nich zostały przesunięte o ponad pół godziny ze względu na to, że autobusy, które wiozły zawodniczki do trójskoku i do skoku o tyczce, napotkały po drodze ogromne korki spowodowane wypadkiem drogowym. No i czekamy na to, co się będzie dalej tutaj działo, bo między innymi 800 metrów mężczyzn finał, ale niestety bez Polaków.
0: Pogoda. Noc będzie pogodna, z temperaturą od 6 stopni na północnym wschodzie, przez 11 w centrum, po 13 na zachodzie i 15 nad samym morzem. Wiatr słaby, a ciśnienie powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 9% energii elektrycznej. Ten odsetek będzie już dziś tylko spadał. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Królowa sportu wraca na salony.
5: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
4: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
5: Anita Włodarczyk,
4: Paweł Fajdek,
5: Ewa Swoboda,
4: Jakub Szymański
5: czy Natalia Bukowiecka.
4: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
5: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
4: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
5: i Krzysztof Kuzak. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
1: Dobry wieczór. Słuchacie Państwa audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek i rozmawiam z Jagodą Grondecką, dziennikarką znaną głównie z tekstów na temat Afganistanu. Niedawno wyszła książka Jagody, wydana przez wydawnictwo Czarne, Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Jagoda też jest jedyną polską dziennikarką i tak naprawdę chyba jedną z nielicznych w ogóle dziennikarek, które spędziły tyle, ile się dało czasu w państwie talibów, po tym jak talibowie 15 sierpnia 2021 roku zajęli Kabul i przejęli władzę w całym Afganistanie. Cześć Jagoda.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Natomiast no ja głównie się chcę skupić w tej audycji oczywiście na kobietach, nie na talibach, ale no nie da się rozmawiać o sytuacji kobiet w Afganistanie, nie mówiąc o tym, kto nim rządzi. Natomiast najpierw chciałabym, żebyś opowiedziała może pokrótce, jak trafiłaś do Afganistanu. Oczywiście bardzo ważny moment, czyli ten moment zmiany władzy, który widziałaś na własne oczy.
2: Pierwszy raz do Afganistanu pojechałam we wrześniu 2020 roku, tak 2020, kiedy były wybory prezydenckie, w których znów zwyciężył Ashraf Ghani, bo wtedy już się Afganistanem interesowałam głównie ze sprawą studiów iranistycznych, na których też mieliśmy zajęcia z afganologii, czyli właśnie dotyczące Afganistanu. Zaczęłam też już wtedy jakoś pracować, na początku jako stażystka, właśnie jako dziennikarka. I bardzo mi się marzyło właśnie, żeby to połączyć, żeby po prostu relacjonować z Afganistanu, co się tam dzieje, tą dogasającą już powoli wojnę, no bo niedługo potem był podpisany porozumienie, niedługo wcześniej w zasadzie porozumienie pokojowe w Dosze, więc już było wiadomo, że będzie ten Afganistan po Ameryce, tylko jeszcze nie było wiadomo jak i w jakim kształcie. Czyli załapałam się w zasadzie na tym
1: na
2: ostatni rok.
1: Na końcówkę Islamskiej Republiki Afganistanu, dokładnie, czyli tak. Tego proamerykańskiego państwa, które właściwie tak, można powiedzieć powołali Amerykanie po 2001 roku.
2: Tak.
1: Czyli po tej inwazji na Afganistan celem ukarania Afganistanu za atak Al-Kaidy na World Trade Center. Starsi słuchacze pewnie dobrze pamiętają, młodszy lepiej przypomnieć. Ty byłaś dzieckiem wtedy, tak?
2: Tak, ja miałam 8 lat wtedy, ale pamiętam, ja tak rozgraniczam, kto jest teraz naprawdę młody, a kto jeszcze według mojej miary nie. No ja na przykład bardzo dobrze pamiętam 11 września i pamiętam, co robiłam, kiedy to zobaczyłam i pamiętam, że siedziałam z babcią, kiedy pokazywali te wieże w telewizji. I pamiętam, że jakoś tam się w szkole o tym rozmawiało w kolejnych dniach. Oczywiście byliśmy dziećmi, niewiele z tego rozumieliśmy tak naprawdę, co się wydarzyło. Ale pamiętam bardzo dobrze ten moment. Więc jak ktoś mi mówi, że on nie pamięta właśnie 11 września, że
1: młody.
2: Dokładnie, że nie wie, co wtedy robił, w ogóle miał 2 lata i ten już mam taki, okej, to jest naprawdę bardzo młoda osoba.
1: No dobrze, ale wróćmy do twojego pobytu w Afganistanie. Czyli od września 2020 roku decydujesz tam pomieszkać.
2: Tak. Więc przeprowadziłam się wtedy do Kabulu, czyli do kraju właśnie, który był od 20 lat wtedy już objęty tym prawie 20, tym właśnie zachodnim projektem budowy państwa, chociaż amerykańscy przywódcy się spierali, a w zasadzie sprzeczne bardzo informacje przedstawiali na temat tego, czy oni chcą się tam w ogóle angażować w jakąś właśnie budowę państwowości, czy też nie. Bo często mówili publicznie, że absolutnie w Afganistanie nie prowadzą żadnego state building ani nation building, że to jest tylko i wyłącznie operacja wojskowa, a później już stabilizacyjna, pokojowa, ale jednocześnie te wszystkie właśnie posunięcia polityczne jak najbardziej nosiły tego znamiona, właśnie takich prób budowy jakiegoś państwa. Więc ja zobaczyłam Afganistan po tych 19 latach, jednocześnie w tym
1: po tych 19
2: roku,
1: latach amerykańskiej dokładnie. Polityki w Afganistanie.
2: I jednocześnie, no nie wiedziałam jeszcze wtedy, nikt nie wiedział wtedy, że to będzie właśnie ostatni rok, taki w sensie nie kalendarz, taki 365 dni właśnie tej Islamskiej Republiki. I że właśnie za mniej niż rok ona zupełnie upadnie. Bo już wiosną rozpoczęła się, jak co roku zresztą na wiosnę, talibska ofensywa, tylko że tamtego roku ona była rzeczywiście wyjątkowo dynamiczna.
1: Tak, ja tutaj dodam, że myśmy się poznały dokładnie właśnie
2: tak,
1: tej
2: dokładnie
1: wiosny.
2: W marcu, prawda?
1: Ja przyjechałam w marcu 2021 roku. Jagoda wtedy już

0: pół roku, no niecałe pół roku mieszkała w Afganistanie i chyba zgodzisz się ze mną, że wiele rozmów to były takie rozmowy, jak urządzę swoje życie, wiele rozmów z miejscowymi kobietami, ale też mężczyznami, jak urządzę swoje życie po tym, kiedy Amerykanie się wycofają z Afganistanu i była taka atmosfera schyłku, jakiegoś takiego poczucia, że coś się kończy, prawda?
1: Tak, tak, że kończy się epoka, zdecydowanie. Pamiętam, jak rozmawiałam z wieloma Afgankami właśnie, szczególnie takimi młodymi dziewczynami nastoletnimi, dla których ta epoka to było całe ich życie. Pamiętam, że takie właśnie nastolatki chodziły na przykład na moją siłownię. I one w ogóle nie znały innej rzeczywistości niż ta właśnie Islamska Republika. I o pierwszych rządach talibów słyszały tylko z opowieści swoich mam, czy babci, czy ciotek. I zastanawiam się, kiedy jakby nadszedł ten moment, bo cały czas prowadzone były przecież negocjacje między afgańskim rządem a talibami właśnie w tejże doszy, chociaż ten afgański rząd, który był początkowo odsunięty od stołu przez Amerykanów, tak naprawdę już wtedy rozmawiał ze słabszej pozycji, więc trudno tam było wymuszać na talibach jakieś ustępstwa przy jednoczesnych właśnie sukcesach talibów dodatkowo na polu bitwy. Ale zastanawiam się i nie jestem pewna, czy potrafię wskazać, kiedy nastał taki moment, że z takich właśnie rozmów, jak ten Afganistan będzie po prostu wyglądał, zaczęły się już taka poważna obawa właśnie, że czy tym Afganistanem po Ameryce nie będzie po prostu powrót do tego, co było, czyli do takich pełnowymiarowych rządów talibów, jak przed amerykańską inwazją. Ale pamiętam rozmowy z tymi właśnie dziewczynami, kiedy one mówiły, że boją się takiej wizji, że boją się, że nie będą mogły chodzić już do szkoły, że nie będą mogły chodzić na tą siłownię, robić tych wszystkich rzeczy właśnie, które robiły do tej pory. I ich obawy się, co do jej oczywiście
0: nawet myślę, że się bardziej.
1: Dokładnie, nawet bardziej.
0: Że ja pamiętam, że z tych rozmów to wszystkim się wydawało, że to będzie jednak powolniejszy proces, że talibowie dostaną jakąś tam kwotę miejsc w rządzie, powoli będą się robić coraz bardziej wpływowi, powoli ci ich politycy będą zyskiwać większą siłę, a być może inni politycy, którzy tylko udawali, że są tacy prozachodni, żeby, nie wiem, zyskiwać granty, wrócą, że tak powiem, do swoich jakichś tam ideologicznych korzeni. Tymczasem się okazało, że to wszystko poszło trzask prask. Piszesz, że według w książce swojej piszesz, że to według starej afgańskiej tradycji na wiosnę zaczęła się ofensywa i po prostu miasto po mieście talibowie przejmowali władzę w kolejnych prowincjach.
1: Tak, więc wtedy ta atmosfera w Kabulu rzeczywiście latem już była taka dość bliska paniki cały czas, zwłaszcza, że oficjalne komunikaty, które płynęły właśnie od prezydenta, który zresztą bardzo rzadko się wypowiadał, a na końcu to już w ogóle nabrał wody w usta, ale od przedstawicieli rządu, od ministra obrony, one były takie, wydawały się bardzo takim, wiesz, zaprzeczaniem rzeczywistości, bo oni często mówili, że przecież na wojnie to naturalne zjawisko, że się traci terytoria, że to jest w ogóle ich strategia, żeby stracić wsie na rzecz utrzymania miasta, jak przyjdzie
0: no, tak
1: czas,
0: jak to
1: odbiją też ich wsie.
0: Z czasów II wojny światowej, także wycofali się na z góry upatrzone pozycje.
1: Pozycje, dokładnie. Tylko właśnie po tych wsiach zaczęły już padać stolice prowincji. Początkowo jakieś mniej istotne, później już coraz bardziej strategicznie położone, przygraniczne, jak Kunduz, czy jak Kandahar na przykład. Jest przecież, jak wcześniej jeszcze upadła, zanim jeszcze Kandahar upadł jako miasto, to jest granica z Pakistanem. I wtedy już zaczęła wydawać się całkiem realna właśnie taka perspektywa, że talibowie rzeczywiście po prostu militarnie zwyciężą ten konflikt i w ten sposób odzyskają władzę. Mimo właśnie tych cały czas zapewnień rządu, że wojsko będzie walczyć, że Afganistanu nie odda. Pamiętam, jak byłam w Bagram, tuż potem, jak Amerykanie się z niego wycofali, czyli
0: w bazie wojskowej na zachód od Kabulu.
1: Tak, czyli takiej największej właśnie amerykańskiej bazie w Afganistanie. To było zaraz na początku lipca, około 5 lipca. I pamiętam, jak rozmawiałam właśnie z generałem, który wtedy dowodził bazą w Bagram, który zapewniał mnie, że absolutnie nie ma takiej możliwości właśnie, żeby talibowie Bagram przyjęli. I nie minęło nawet półtora miesiąca, nieco mniej, kiedy dokładnie to się stało. A bardzo często w dodatku i prowincje, stolice prowincji upadały po prostu bez walki. Więc dodatkowo pojawiało się do tej niepewności bardzo wiele różnego rodzaju teorii spiskowych na temat różnych domniemanych czy mniej domniemanych układów, porozumień za plecami, korupcji, które budziły też dużą i zrozumiałą.

0: miał, myślę, że złość właśnie w mieszkańcach, kiedy widzieli na przykład, jak właśnie talibowie przyjmują kontrolę nad Gazni, jednocześnie gubernator, no już były wtedy gubernator Gazni, jest po prostu eskortowany przez nich do Kabulu i sobie tam w spokoju, tam wraca.
1: No tak, i ten proces właściwie zakończył się tego 15 sierpnia. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę na...

0: międzynarodowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: No właśnie, te cztery wyspy, które Rosjanie nazywają Kurylami Południowymi, Japończycy terytoriami północnymi, to jest sporny obszar między Japonią a Rosją. Nic dziwnego, że skoro Władimir Putin jedną z tych wysp odwiedza, to w Tokio jest dużo złości.
1: Jest w Tokio jest bardzo dużo złości. Pani premier Sanae Takaichi jasno mówi, że jest to wręcz działanie mające na celu pogorszenie stosunków japońsko-rosyjskich. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Japonia jest jednym z tych państw, które nałożyły sankcje na Rosję po rozpoczęciu wojny ukraińsko-rosyjskiej, no to trudno jest mówić o jeszcze większym pogorszeniu, a jednak Putinowi się udało.
0: No właśnie, bo bywał Dmitrij Miedwiediew, kiedy był prezydentem rosyjskim, dwukrotnie nawet na Wyspach Kurylskich, ale wtedy te relacje japońsko-rosyjskie były dużo lepsze. W tym momencie są popsute tym, że Japonia postanowiła poprzeć Ukrainę, poprzeć sankcje na Rosję, samemu nałożyć sankcje na Rosję. To się bardzo Rosjanom nie spodobało. Zerwano te rozmowy pokojowe, no bo tam właściwie nie ma od II wojny światowej takiego porozumienia pokojowego między Japonią a Rosją. W ogóle.
1: W ogóle nie ma. Trzeba zacząć od tego, że Rosja, wtedy Związek Radziecki, siłą wzięła te cztery wyspy i wyrzuciła stamtąd, czy deportowała stamtąd 17 tysięcy japońskich obywateli w 1945 roku. Więc to nie są terytoria, które kiedykolwiek zostały traktatowo Rosji przyznane. Co więcej, były próby rozwiązania tego problemu. Japonia proponowała, że zrzeknie się z kolei swoich roszczeń do Sachalinu w zamian za te cztery wyspy, ale to też się niestety nigdy nie wydarzyło, ponieważ w międzyczasie na właśnie Erotofu czy na Etorofu czy Iturup, jak zależy od tego, po której stronie jesteśmy politycznej, Rosjanie wybudowali wielki kompleks militarny. Mają tam ogromną bazę wojskową, która ma duże znaczenie strategiczne.
0: No właśnie, po to są Rosjanom te wyspy, bo ja rozumiem, że Japończykom chodzi też o takie, powiedzmy, kwestie godnościowo-honorowe, czyli odzyskanie terytorium, na jakim Rosjanie się znaleźli w czasie II wojny światowej i nie chcą go oddać, a Rosjanom to jest potrzebne z powodów strategicznych?
1: Przede wszystkim to jest kwestia strategiczna, ponieważ też ta baza chroni tak zwane przejście północne, które ze względu na zmiany klimatyczne coraz częściej, coraz dłużej jest otwarte, czyli możliwość żeglugi na północ od Rosji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na tych obszarach jest bardzo dużo złota, srebra i są fantastyczne obszary właśnie do rybołówstwa, co zresztą pan Putin demonstrował tam, jedząc właśnie tą rybę.
0: To nie było przypadkowe, właśnie tak. Ta ryba miała tam też swoje znaczenie polityczne bez wątpienia. Czy tu są jakieś szanse na to, że Japonia kontrolę nad tymi wyspami odzyska? No bo cóż, no, zrzeczenie się roszczeń do Sachalinu też niewiele Rosjanom daje, bo i tak Rosjanie Sachalin kontrolują.
1: Dokładnie. Moim zdaniem w tej chwili szanse na odzyskanie przez Japonię tych czterech wysp są bardzo małe. Oczywiście Japonia nie jest w stanie się zrzec tego, ponieważ zwłaszcza jeżeli mamy taki rząd jak Sanae Takaichi, który jest bardzo nacjonalistyczny w swojej retoryce, ale ze względu na to, że ani nie ma tam w tej chwili już japońskiej populacji, ani nie jest to terytorium w jakikolwiek sposób przez Japonię kontrolowane, ze względu na to, że Japonia nie jest gotowa zacząć walki zbrojnej o to terytorium, to raczej szanse na odzyskanie tego w tej chwili są bardzo małe.
0: No to może być jeden z powodów, dla których Japonia tak malutkimi kroczkami, ale jednak zdaje się odchodzić od tej swojej takiej polityki absolutnego pacyfizmu. No oczywiście jest więcej powodów tego. Jest agresywna postawa Chin, jest to, co dzieje się wokół Tajwanu, ale też ten czynnik kurylski może być jakimś takim bodźcem, żeby Japonia właśnie tak kroczek po kroczku, pomalutku, ale od tego pacyfizmu odchodziła. No pewnie całkiem odejść nie może, no bo to jest już tak wpisane w tę Japonię współczesną po II wojnie światowej.
1: Jest mocno wpisane, ale Japonia zamiast kompletnie odchodzić czy zmieniać konstytucję, do czego póki co żaden rząd nie miał odpowiedniej większości, to po prostu reinterpretuje te zapisy. I coraz częściej w tych zapisach mówi się, że Japonia jest gotowa do wojny obronnej i jest gotowa też do wojny obronnej w obronie swoich sojuszników, co jest nie bez znaczenia. Tym bardziej, że właśnie zwłaszcza Chiny tutaj i bardzo bliska współpraca Chin z Rosją i coraz częściej teraz współpraca z Koreą Północną, co zresztą było widać przy

0: ostatniej wizycie prezydenta Xi w Fenianie, że to są po prostu państwa, które stanowią egzystencjalne zagrożenie dla Japonii, przynajmniej z jej punktu widzenia. Zresztą tydzień temu połączone floty rosyjska i chińska przepłynęły zresztą wokół Kuryli, co też myślę jest tutaj nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o wizytę pana Putina na tych terytoriach.
1: To prawda, zresztą Władimir Putin dzień przed wizytą na Kurylach też przyjrzał się tym operacjom rosyjskiej floty pacyficznej. Jakie są w ogóle te relacje japońsko-rosyjskie obecnie? Bo one oczywiście były różne. No, nie ma tego porozumienia pokojowego, ale to nie znaczy, że te kraje relacji nie utrzymują. Władimir Putin dzisiaj na Kurylach z rozrzewnieniem wspominał premiera Shinzo Abe, że och, kiedy rządził Shinzo Abe, to myśmy mieli bardzo dobre relacje. No, Sanaya Takaichi, obecna premier, to jest w zasadzie taka polityczna wychowanka Shinzo Abe.
0: Tak, no i oczywiście mówi się, że te relacje były bardzo dobre. Te relacje tak naprawdę nigdy nie były bardzo dobre. Te relacje zawsze były raczej chłodne. Niemniej, no, pan prezydent Putin będzie wspominał z rozżywieniem czasy Shinzo Abe, głównie dlatego, że faktycznie wtedy te relacje funkcjonowały w miarę normalnie, nawet jeżeli były chłodne, no bo chociażby Rosja nie była pod japońskimi sankcjami, tak jak jest teraz. Tak jak teraz został wezwany.
1: Czyli ta inwazja na Ukrainę zmieniła bardzo dużo.
0: Inwazja na Ukrainę zmieniła bardzo dużo. Coraz bardziej zacieśniająca się ta współpraca z Chinami zmieniła bardzo dużo w postrzeganiu Japonii, ponieważ dla Japonii właśnie przede wszystkim głównym zagrożeniem, rywalem są Chiny. I jeżeli Rosja współpracuje tak blisko z Chinami, jest tak naprawdę od Chin gospodarczo i coraz bardziej też militarnie uzależniona, no to Japonia widzi w tym po prostu dla siebie ogromne zagrożenie.
1: No a Władimir Putin, odwiedzając tę wyspę Etorofu, jeśli pytamy Japończyków, i Turup, jeśli pytamy Rosjan, na pewno tych relacji nie poprawił. Bardzo dziękuję, dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu i Finansów Wistula, Centrum Stosunków Międzynarodowych, była moim państwa gościem.
2: Polska i świat.
1: No to teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, a konkretnie do miasteczka Clacton-on-Sea.
3: Ach, Clacton-on-Sea. Tam o powrót do Izby Gmin walczy Nigel Farage, który najpierw zrezygnował z mandatu w Izbie Gmin, a teraz chce go odzyskać.
1: No to jest tylko jedna z ciekawostek dotyczących tych wyborów. Drugą jest niejaki hrabia kubłogłowy.
3: Jego hrabiowska mość też kandyduje.
1: No oczywiście, Count Beanface, no i mnóstwo innych, jakby to ująć, intrygujących kandydatów. No i te dziwaczne wybory uzupełniające śledzi Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dziwaczne to rzeczywiście jest dobre słowo.
1: No właśnie, to powiedz proszę, czemu te wybory przypominają jeden z odcinków latającego cyrku Monty Pythona?
4: Tak, no na karcie wyborczej przede wszystkim jest bardzo wielu kandydatów, najwięcej w historii brytyjskich wyborów parlamentarnych. Ten najważniejszy to oczywiście, tak jak wspomnieliście, Nigel Farage, czyli lider populistycznej partii Reform UK, który zresztą sam te wybory wywołał, bo w lipcu zrezygnował z mandatu, a następnie ogłosił, że ponownie będzie kandydował, i tłumaczył mu to tym, że chce dostać od wyborców ponowny mandat i taką odpowiedź, jak oni sami oceniają jego działania. A jeżeli chodzi o te działania, to chodzi przede wszystkim o 5 milionów funtów od kryptowalutowego miliardera, które Farage otrzymał jeszcze zanim został posłem, ale ich nie ujawnił. No i dziś twierdzi, że był to tylko osobisty prezent, ale w tej sprawie toczy się sprawa w parlamencie brytyjskim. Tak on sam dzisiaj mówił, gdy przybył na głosowanie do Clacton. Posłuchajmy.
5: Bardzo mi się podobały te ostatnie tygodnie. Pewnie widać, że mam opaleniznę rodem z Clacton. To była świetna zabawa. Spotkaliśmy wielu naszych wyborców, o których istnieniu wiedzieliśmy, i wielu, którzy są przeciw nam, ale którzy byli zachwyceni zaangażowaniem w tę prawdziwie demokratyczną działalność. Głównym zarzutem jest koszt wyborów. Zaoferowaliśmy pokrycie całości kosztów i mamy nadzieję, że rząd to zaakceptuje. Te koszty związane są chociażby z tym, że lista kandydatów jest bardzo długa, niemal 90-centymetrowa. Największe partie brytyjskie nie wystawiły swoich kandydatów. Nie ma ani polityków z Partii Pracy czy konserwatystów, ale są właśnie takie satyryczne, komiczne osoby, jak chociażby właśnie Count Beanface, czyli taka satyryczna postać komika, który startuje w charakterystycznym hełmie przypominającym kosz na śmieci. Twierdzi, że jest z innej
4: innej planety. Opowiada się między innymi za zamrożeniem nomen omen cen lodów, czy za referendum w sprawie przywrócenia statusu planety Plutonowi. Zresztą nie pierwszy raz pojawia się na brytyjskiej scenie politycznej.

0: politycznej w brytyjskich mediach. Wcześniej startował przeciwko Borisowi Johnsonowi czy Rishiemu Sunakowi, ale takich barwnych postaci satyrycznych jest więcej. Jest też osoba, która określa się pseudonimem Głośno Wyjąca Nadzieja, czy też Baron von Thunderclap, czyli Baron von Grzmot. W praktyce jednak to rzeczywiście jest przede wszystkim referendum w sprawie Faradża, który określa to głosowanie hasłem Ludzie przeciwko establishmentowi. Rzeczywiście według sondaży ma on ogromne szanse na zwycięstwo, czego sami mieszkańcy Clacton, jego zwolennicy, nie ukrywają. Posłuchajmy, co mówią. Wszyscy mają jakąś przeszłość, prawda? Każdy ma przeszłość. Ty, ja, wszyscy. Więc jeśli o mnie chodzi, to ja zagłosuję na Nigela. On jest najlepszą opcją, jaką mamy. Wszyscy martwią się nielegalną imigracją do kraju. Ludzie są wyśmiewani za mówienie, że to inwazja. A to jest inwazja osób bez dokumentów, głównie mężczyzn po 30.
1: Magdo, powiedz, a co te wybory oznaczają dla politycznej przyszłości Faradża?
0: No, dla Faradża wygrana będzie przede wszystkim argumentem, że jego osobista popularność przetrwała kontrowersje finansowe, że nadal potrafi mobilizować wyborców, szczególnie w takich miejscach jak Clacton. Ale paradoksalnie samo zwycięstwo może też nie rozwiązać jego problemów, właśnie tych związanych z tymi finansami, bo parlamentarne dochodzenie będzie pewnie wznowione po wyborach. Jeśli stwierdzone zostanie naruszenie zasad, to Faradż może zostać ukarany, a w skrajnym scenariuszu może nawet dojść do kolejnych wyborów uzupełniających. Politycznie ważniejsze jest chyba to, że Faradż też chce, żeby Reform UK stała się taką główną siłą brytyjskiej prawicy, w ogóle główną siłą w kraju, a dziś poparcie ma trochę malejące, ale cały czas bardzo duże. To jest dziś według sondaży druga najpopularniejsza partia na Wyspach.
1: O czym mówiła Magdalena Skajewska, bardzo dziękujemy.
2: Polska i świat.
3: A Donald Tusk ogłosił dzisiaj, że benzyna potanieje. Wraca program CPN i ponoć minister finansów stawał na głowie, by znaleźć pieniądze na dopłaty do paliw.
1: No i znalazł. Na krótko. Między 17 a 31 sierpnia. I więcej o tym Dagmara Kęcior.
4: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. W żaden sposób nie zostanie za to zmieniona stawka akcyzy. No i w praktyce pakiet ten obniży ceny niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze, mówił Donald Tusk.
5: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
4: Premier zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
5: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen. Chodziło o wszystkie firmy działające na tym rynku w Polsce, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
4: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. I z tego, co powiedział też Donald Tusk, wynika, że prawdopodobnie codziennie będzie też ustalana przez ministra energii cena maksymalna paliwa. Byłby więc to taki sam mechanizm jak przy poprzednim pakiecie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, zajmującego się m.in. analizą rynku paliw, jest przekonana, że CPN znacząco obniży ceny na stacjach.
6: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
4: Pytani świeżo po decyzji premiera, kierowcy na poznańskiej stacji paliw stwierdzili, że to dobra informacja, ale jednocześnie, że ich zdaniem nie rozwiąże to problemu wysokich cen surowców.
7: Jeszcze nie słyszałam, ale powiem tak, jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
8: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
9: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
4: Pakiet ma obowiązywać do końca sierpnia.
1: Tyle, Dagmara Kędzior, a my jeszcze o pogodzie. Jutro bezchmurnie albo zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i na Helu, około 26 stopni w centrum i na północy, do 31 stopni na zachodzie. Nieco chłodnie w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni.
3: No i to nazywam przyzwoitą pogodą. Na koniec jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia, których gościem kwadrans po ósmej

0: Jakub Stefaniak, zastępca szefa KPRM. Oczywiście z PSL-u. A teraz to już wszystko. Agata Kowalska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Andrzej Grabowski w studio, za chwilę kronika sportowa. Dobry wieczór. Dziś z Birmingham nie ma wieści o medalach.
3: Tak, ale dziś dużo i szybko w sporcie.
4: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
5: Kronika sportowa.
3: I na start właśnie do Birmingham na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Dziś z polskich medali tylko ten do odbioru. A jaki to był i jaki jest, czwartek opowie Państwu Rafał Bała. Dobry wieczór.
6: Witam serdecznie z Birmingham. No dużo się tutaj dzieje, to jest końcówka już tego dnia. Ostatnie skoki w skoku o tyczce, za chwileczkę 200 metrów kobiet z Brytyjkami. No i rzut dyskiem, który się kończy, Czech, Słoweniec. Niesamowity wynik, 72,5 metra i on prawdopodobnie tutaj będzie ze złotem. A przed chwilą oklaski, właściwie wszyscy na stojąco. Nie wygrał Brytyjczyk, ale wygrał Irlandczyk. A tutaj wszyscy Irlandczycy także mnóstwo oklasków otrzymują i są bardzo lubiani. Także Mark English zdecydowanie wygrał na 800 metrów. Gdyby Filip Ostrowski pobiegł tak jak w półfinale, no to miałby tutaj złoto, ale przecież do tego finału się nie zakwalifikował. Natomiast w finale startowały nasze zawodniczki na 3000 metrów z przeszkodami. Najlepsza z nich Agnieszka Chorzępa dopiero na 9 pozycji, czas 9:36:14. No to nie był udany start Polek, ale Chorzępa przecież debiutuje w tak dużej imprezie.
7: Ostatnio tutaj rozmawialiśmy i powiedziałam, że w finale będziemy cieszyć się z rekordu życiowego. Niestety rekordu życiowego dzisiaj nie ma. Bardzo chciałam, bardzo dobrze się czułam, no ale każdy bieg jest inny i to, że w finale czułam się super. Dzisiaj też było lepiej, ale to nie był ten dzień. Ale cieszę się bardzo. To jest mój debiut. Jestem 9. zawodniczką w Europie.
6: Agnieszka Chorzępa, z którą rozmawiał Krzysztof Kuzak, na 13. miejscu Kinga Królik, 14. Alicja Konieczek i to był jedyny polski finał, ale przecież było też dużo eliminacji różnych biegów kwalifikacyjnych, tak jak chociażby na 400 metrów. No i Natalia Bokowiecka tutaj najszybsza, 49,57 sekundy, to zwiastuje walkę o złoty medal, a ten finał już w sobotę. Posłuchajmy, co powiedziała Krzysztofowi Natalia Bokowiecka.
7: Cieszę się ten sezon bez, cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli by była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące tak przed finałem.
8: Ale to wyglądało tak lekko, że chyba nie dało się pobiec wolniej.
7: Nie no, myślę, że na pewno się dało. Troszkę zwalniałam na końcu, więc z tego pewnie można było trochę urwać, ale mówię, no chciałam też wejść jak najmniejszym nakładem sił, bo warunki są dosyć trudne. Znaczy na bieżni może są ok do biegania, natomiast rozgrywka była bardzo ciężka i teraz jest po prostu bardzo ciężko ze względu na upał.
6: Dobrze, luźniutko, spokojnie skakała w kwalifikacjach skoków zwyż Maria Żodzik, nasza wicemistrzyni świata. No i z wynikiem 1,91 awansowała do wielkiego finału. Udało się także awansować do finału oszczepnikom. Marcin Krukowski i Dawid Wegner rzucali też dobrze. Wegner nawet trzeci wynik miał eliminacji, więc no możemy się spodziewać dobrego rzucania w finale. Odpadli na 3000 metrów z przeszkodami Maciej Megier i Adam Bajorski. Natomiast medal był dziś dla Polski, ale odbierany przez Jakuba Szymańskiego. Brąz, przypomnijmy, wczoraj zdobyty na 110 metrów przez Płotki. Kuba był dziś zadowolony, wzruszony. No, w końcu to jego pierwszy seniorski medal na tak dużej imprezie.
9: Emocji ciąg dalszy właśnie był dzisiejszego dnia. Wczoraj była akumulacja, natomiast dzisiaj odebrałem swój medal i jestem z tego bardzo dumny.
6: Bardzo dumny i my też jesteśmy dumni z Jakuba Szymańskiego i z większości polskich reprezentantów. Przypomnijmy, za 2 lata Mistrzostwa Europy w Chorzowie, ale jeszcze jutro czeka nas sporo emocji. Jeszcze sobota, jeszcze niedziela. Jutro aż 3 finały z udziałem Polaków. No i Mateusz Kołodziejski w skoku zwyż. To chyba ta najważniejsza jutrzejsza szansa.
3: Z Birmingham Rafał Bała, z Anglii do Paryża. Na pływackie Mistrzostwa Europy, na których dziś głównie polskie frustracje, mówi Marek Solecki.
10: W Olimpijskim Centrum Sportów Wodnych w Paryżu nie mieliśmy dziś zbyt wielu powodów do radości. Jedyny polski występ finałowy to Jakub Majerski na 100 metrów stylem motylkowym, ale był mocno rozgoryczony po tym starcie, bo już w połowie pierwszej długości basenu wiedział, że medal mu odpłynął. Ostatecznie zajął 7. miejsce, a triumfował z czasem rekordu Europy 49 sekund 48 setnych Węgier Krzysztof Milok. O 0,03 zaledwie wolniej od rekordu świata. Rekord świata kolejny padł natomiast na 50 metrów stylem grzbietowym kobiet. Poprawiła swój wczorajszy wynik Włoszka Sara Curtis. Polskie półfinałowe starty nie przyniosły dziś awansu do finału. Ksaweremu Masiukowi na 50 grzbietowym do finału zabrakło 0,02 sekundy. Popłynął zaledwie o 0,03 sekundy wolniej od rekordu Polski, ale dało mu to tylko miejsce rezerwowe.

0: rezerwowego w finale.
1: Poziom jest niewiarygodny, naprawdę, no, więc ewidentnie coś nie wiedzą, czego my nie wiemy. Ja z czasem 24-44, jeszcze niedawno miałem medale Mistrzostw Świata, tutaj jest 24-47, nie jestem w stanie się zachowywać do finału Mistrzostw Europy.
0: Dziewiąty wynik eliminacji na 200 dowolnym miał Kamil Sieracki, ale w półfinale popłynął wolniej. Na 100 metrów stylem motylkowym kobiet Zuzanna Famulok wreszcie przebiła się do półfinału, poprawiając swój rekord życiowy. Ale w półfinałach zajęła 14. lokatę.
2: Jedynka. To jest radio.
3: W kronice sportowej przegląd piłkarskiego Euroczwartku. W Zabrzu Górnik znów grał ambitnie, ale nie odrobił bramki straty. Zremisował 1-1 z Ferencvarosem i z Ligi Europy odpada, spadając do Conference League.
4: Zaczęło się bardzo dobrze, bo Górnik miał kilka okazji. Erik Prekop w pierwszej połowie mógł strzelić przynajmniej dwie bramki, a strzelił ją Kacper Urbański, trafiając z jedenastki do bramki gości tuż przed przerwą. Ale w drugiej części spotkania, no niestety, rzut rożny i bramka samobójcza Michała Saczka okazały się zbawienne, ale dla Węgrów. I to oni zagrają w dalszej fazie tego pucharu. Rafał Janicki, obrońca Górnika Zabrze.
5: Chcieliśmy podejść od razu pod nich wysoko. Myślę, że oni też się nie spodziewali, że tak zagramy od początku, że zaryzykujemy troszkę więcej. I to się w pierwszej połowie sprawdzało. Zbieraliśmy wszystkie piłki praktycznie, tworzyliśmy gdzieś tam sytuację i z tego był rzut karny. Druga połowa była trochę inaczej. Troszkę się cofnęli, troszkę czekali na nas i gdzieś za bardzo nie mieliśmy pomysłu, jak gdzieś tam się przedostać w pole karne do nich. To boli bardzo, bo po raz kolejny tracimy bramkę ze stałego fragmentu.
4: Górnik żegna się z Ligą Europy, ale nie żegna się z europejskimi pucharami, bo tutaj do Zabrza przyjedzie AS Monaco w lidze Konferencji Europy.
3: Dobre wieści za to ze Szwecji, gdzie Raków Częstochowa wygrał z Hammarby 1-0 i zagra w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League. Tomasz Gancarek w kwiecistej opowieści.
6: Częstochowianie spokojni, przyczajeni, czekali na to, co zaproponują rywale. Oni proponowali raz lepiej, raz gorzej, ale ostatecznie Raków się wybronił do 45 minuty, a potem zaatakował. I w drugiej minucie doliczonego czasu gry najpierw Kwiatkowski dośrodkował z prawej strony. Repka strącił piłkę przed bramkę, dopadł do niej Stratos Farnas i z najbliższej odległości pokonał Warnera Hanna. W 54 minucie znowu los się delikatnie uśmiechnął do Częstochowian, bo arbiter główny dzisiejszej rywalizacji Luca Pairetto puszczał przez cały mecz naprawdę mocne, brutalne faule. Ale gdy Budir faulował Kwiatkowskiego, to jednak postanowił najpierw zagwizdać, a potem sięgnąć do kieszeni. Najpierw wyciągnął żółtą kartkę, po czym zdał sobie sprawę, że Budir już żółtą ma na koncie, więc wyciągnął czerwoną i od tej 54 minuty gospodarze musieli grać w dziesiątkę. Ale jeśli można by przypuszczać, że Raków to natychmiast wykorzysta i zepchnie rywala, to nic bardziej mylnego, bo częstochowianie utrzymywali się przy piłce przez 3, 4, może 5 minut, a później oddali inicjatywę rywalom i Hammarby nacierało z każdą minutą coraz groźniej i do 90. Kacper Trelowski, bramkarz Rakowa, uwijał się jak w ukropie, ale za każdym razem bronił znakomicie, zachowując do końca czyste konto. W doliczonym czasie gry Raków powinien podwyższyć prowadzenie. Warner Hahn, bramkarz Hammarby, popędził w pole karne Rakowa do rzutu rożnego. Częstochowianie przejęli piłkę, Pieńko wyszedł właściwie na pustą bramkę z Laminę Diaby Fadigą. Najpierw mógł strzelać Pieńko, nie strzelał. Podał do Fadigi. Ten fatalnie przyjął i wydawało się, że był faulowany przez Hanna. Tak uznał nawet arbiter główny i podyktował jedenastkę, ale potem natychmiast ją odwołał. No więc częstochowianie nie wykorzystali tej świetnej okazji na 2-0 i musieli drżeć do końca o wynik, ale na szczęście skończyło się happy endem. Raków Częstochowa wygrał w Sztokholmie z Hammarby 1-0, dwumecz także wygrał 1-0 i zameldował się w czwartej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy.
3: Bardzo dobre wiadomości też z Glasgow, gdzie Jagiellonia Białystok zremisowała z Rangersami i wskoczyła do decydującej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. W Glasgow będziemy za chwilę, a teraz podążymy na Wyspy Owcze, skąd wieści co tu kryć niestandardowe, bo poznański Lech blisko dwa dni spędził na lotniczych perypetiach. Streszcza je Dawid Cytrowski.
7: To był prawdopodobnie najbardziej popularny lot dziś na całym świecie. W serwisie Flight Radar lądowanie czarterowego samolotu z ekipą Lecha Poznań na pokładzie na lotnisku Wagar na Wyspach Owczych śledziło w szczytowym momencie 35 tysięcy osób. To więcej niż średnia frekwencja na stadionie przybułgarskiej w poprzednim sezonie. Problemy z dotarciem kolejorza na ten mglisty i deszczowy archipelag zaczęły się już już wczoraj. Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne odwołano wszystkie loty na jedyne farerskie lotnisko. Kolejarz musiał zatem wystartować w dniu meczu, co już popsuło całą logistykę. Lot z poznańskiej Ławicy miał wystartować o 8:00. Ostatecznie samolot oderwał się od pasa startowego dopiero po 9:00.

0: 5 rano. Po 3 godzinach lotu maszyna zaczęła kręcić kółka nad Wyspami Owczymi, po czym odfrunęła do Norwegii. Warunki pogodowe znów się zepsuły, lotnisko spowiła gęsta jak rozlane mleko mgła, a pilot nie dostał zgody na lądowanie. Trzeba było odlecieć do norweskiego Bergen. Tam znów 3 godziny oczekiwania i nerwowe telefony do delegata UEFA. Gramy czy nie gramy? Kibice zaczęli obawiać się walkovera. Dziś na Wyspach Owczych odbywa się także mecz szwajcarskiego Lugano z Runavikiem, a Szwajcarzy na Wyspy dolecieli już we wtorek. UEFA mogła być zatem bezwzględna. Skoro oni mogli, to dlaczego nie wy? No ale Lech uspokajał i zapewniał, że walkover nie wchodzi w grę. Rozważano za to inne opcje, no ale dopóki kolejorza nie było na miejscu, to była tylko teoria. Tym bardziej, że warunki panujące na Wyspach zmieniały się co chwilę i nikt nie dawał gwarancji, że jutro będzie lepiej. Po 15 podjęto kolejną próbę. Samolot wyruszył z Norwegii i po godzinie lotu udało się szczęśliwie wylądować na kameralnym lotnisku Vagar. W międzyczasie Farerzy wypuścili informację, że spotkanie rozpocznie się o 20:45 czasu lokalnego. U nas byłaby 21:45. Rzecznik Lecha zaraz po wylądowaniu to zdementował. My o niczym nie wiemy, czekamy na rozmowę z delegatem, mówił mi Adrian Gałuszka. Saga zakończyła się przed 19, kiedy klub wydał oficjalny komunikat. Mecz przełożony na jutro. Pytanie, czy zza tej farerskiej mgły wyłoni się także awans mistrza Polski do kolejnej rundy? Odpowiedź poznamy w piątek. Pierwszy gwizdek o 20:00.
1: A teraz, szanowni państwo, zgodnie z obietnicą przeniesiemy się do Glasgow na mecz Jagiellonii Białystok z Rangers FC. Bardzo dobre to wiadomości z Białegostoku, a właściwie z Glasgow, od Jerzego Kułakowskiego.
2: Szkoci zagrali na własnym stadionie dużo lepiej niż w Białymstoku. Lepiej bronili, byli też nieco groźniejsi w atakach, ale tak naprawdę pierwszą bramkę strzelili po przypadkowym rzucie karnym. Właściwie rzut karny nie był przypadkowy, tylko ręka w polu karnym Jukiego Kobayashiego była przypadkowa. I w 19 minucie wykorzystał tę sytuację z rzutu karnego Lawrence Shankland. Trzeba też dodać, że 5 minut wcześniej Jagiellonia przeprowadziła znakomitą akcję środkiem boiska, po której Jesus Imaz trafił w słupek bramki Rangers FC. Do przerwy zatem rywale prowadzili 1-0. W drugiej połowie Jagiellonia ciągle miała kłopoty z budowaniem akcji w ofensywie, ale dobrze broniła. Tak naprawdę Rangers nie stwarzali jakichś wyjątkowo groźnych sytuacji w polu karnym żółto-czerwonych z Białegostoku, ale Jagiellonia dopięła swego w 65 minucie. Akcja lewą stroną boiska, Andreas Klinge zagrał piłkę z tej lewej strony prawą nogą na lewy słupek bramki Szkotów i tam głowę dostawił Nick Prelec. Trafił na 1-1 i okazało się, że to była bramka, która zapewniła w konsekwencji awans Jagiellonii do kolejnych gier i wciąż realnymi są marzenia o grze w Lidze Europy.
1: Jagiellonia trafia teraz na gruzińską Iberię Tbilisi i Jaga już pewna europejskiej jesieni, przynajmniej w konferencji Ligi Kraków-Częstochowa, niemal na pewno trafia z kolei na Hajduka Split.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: W kronice sportowej zapowiadamy o północy w tenisowym turnieju w Toronto. Pierwszy w roku finał Igi Świątek. Rywalką Kazaszka Rybakina opowiada Piotr Dąbrowski.
4: Jeszcze niedawno Iga Świątek mówiła o tym, by zaufać procesowi. Teraz po trudnym, wymagającym spotkaniu, trzech setach zaciekłej walki z Aliną Świtoliną o finał turnieju w Toronto, można otwarcie powiedzieć, że cierpliwość i ciężka praca nad najmniejszymi detalami pod okiem Francisco Rodża zaprowadziła Polkę do zwycięstwa 6-3-1-6-6-3. Wydaje się, że obok meczu z Kostiuk był to najpoważniejszy sprawdzian dla Igi w tym turnieju. Sama Polka przyznaje, że było to trudne spotkanie.
5: Wiedziałam, że w trzecim secie mogę wrócić do tego poziomu, który prezentowałam w pierwszym. Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy. Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze. Na pewno bardzo się cieszę, że jestem w finale. Wiadomo, zagrałam ich już dużo, ale każdy finał jest inny i do każdego turnieju trzeba podejść trochę inaczej.
4: Dla Raszynianki to pierwszy finał imprezy rangi WTA 1000 w tym sezonie. W rywalizacji o tytuł Polka skrzyżuje rakiety z Kazaszką Eleną Rybakiną. Panie stoczyły do tej pory aż 12 pojedynków i każda z nich zwyciężyła w 6 starciach.
1: W Cincinnati inne Polki. Do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, pokonując Chorwatkę Różicz. Odpadła Magda Linet. Niemal na koniec o koszalińskim sprawdzianie polskich siatkarek, bo już za chwilę Mistrzostwa Europy. Relacjonuje Artur Dyczewski.
6: Polskie siatkarki nie sprawiły niespodzianki w ostatnim meczu Memoriału Agaty Mrus-Olszewskiej w Koszalinie. Biało-czerwone przegrały z mistrzyniami świata Włoszkami 0-3 w setach do 16, 21 i 20. To był mecz do jednej bramki. Polki próbowały, starały się, ale były bezradne wobec dobrze spisujących się na parkiecie Włoszek. W pierwszym secie nasz zespół prowadził 7-5, ale jak rozkręciły się dwie największe gwiazdy Italii, Paola Egonu i

0: Jekaterina Antropowa, to szybko wynik uległ zmianie i Polki przegrywały już 10-19. Ambicji nie brakowało, ale pierwszy set Włoszki gładko wygrały do 16, kończąc blokiem na Julii Szczurowskiej. Gdy w drugiej partii kadra trenera Stefano Lavariniego przegrywała 5-14, zanosiło się na pogrom, ale losy tej odsłony odmieniła Paulina Damaskę. Nasza przyjmująca poderwała zespół i Polki systematycznie odrabiały straty. Doprowadziły do remisu po 17. Po chwili było już 21-19 dla naszych pań, ale Włoszki pokazały moc mistrzyni świata. Egonu pociągnęła swoją ekipę do wygranej 25-21. W trzecim secie ponownie nie było skutecznego ataku Polek. Nie funkcjonował także blok i Włoszki kontrolowały mecz. Polskie siatkarki po dwóch bardzo dobrych, wygranych meczach w Koszalinie z Ukrainą i Francją dziś wyraźnie uległy Włoszkom i nieco studziły nasz optymizm przed rozpoczynającymi się 21 sierpnia Mistrzostwami Europy.
1: Zaglądamy też na Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. W nich już Polaków brak. Swoje mecze w 1/16 finału przegrały ostatnie trzy polskie duety. Jeśli chodzi o siatkówkę, to też ciekawostka. Były kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak ma nowy klub. 38-letni przyjmujący podpisał kontrakt z Ordu SK, którego właściciele mają mocarstwowe plany. Dodajmy to. To jest klub z Azerbejdżanu. Oprócz Kubiaka między innymi w tym zespole zagrają Iwan Zajcew czy Kubańczyk Salvador Hidalgo Oliva. No to dość duże postacie światowej siatkówki. W kronice sportowej stawiamy kropkę. Tomasz Cieślak, Sylwia Urban i Andrzej Grabowski. Dobrej nocy, do usłyszenia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Radio Kierowców.
9: Wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska. Po raz ostatni zaglądamy dzisiaj na trasy, a będą to głównie dobre wiadomości, ponieważ zakończyły się już prawie wszystkie utrudnienia. Odblokowany jest przejazd autostradową jedynką w kierunku Łodzi, a w Gliwicach po 20 zepsuł się samochód osobowy. Pojazd blokował przejazd przez ostatnie 2 godziny. Drogowcy szybko odblokowali też drogę krajową nr 61 w województwie warmińsko-mazurskim. W Orzyszu w drodze do Ełku samochód osobowy potrącił pieszego. Na miejscu działał zespół ratowniczy, a przejazd był utrudniony w obu kierunkach, chociaż głównie właśnie w kierunku Ełku. A jeżeli chodzi o miejsca, gdzie jeszcze trzeba liczyć się z utrudnieniami, to od dłuższego czasu zablokowany jest przejazd ekspresową 8 właśnie przez Warszawę. Blokada zaczyna się na wysokości węzła Łabiszyńska i te utrudnienia kończą się za mostem generała Grota Roweckiego. I tak naprawdę co godzinę przypominamy, że na autostradowej jedynce w drodze do Gdańska trzeba liczyć się ze sporymi spowolnieniami w Rulewie i w miejscowości Kierwałt. Tam przez cały dzień trwały i jeszcze trwają prace drogowe, ale można wybrać objazd drogą krajową nr 91 i w Pelplinie zjechać z powrotem na autostradową jedynkę. Niedawno na mapach pojawiło się też przewężenie autostradowej jedynki, ale to już Śląsk na wysokości Skrzyszowa w kierunku południowej granicy państwa i tam jest 2-kilometrowy korek, którego powodem jest zdarzenie drogowe. Ponadto jeszcze do północy zajęty będzie fragment autostradowej 4 między węzłem Brzeg i Opole Zachód. Przez najbliższą godzinę w kierunku Wrocławia trzeba zwolnić do 80 km na godzinę, a zajęty jest lewy pas. To na dzisiaj wszystkie wiadomości, a kolejne informacje drogowe już jutro. Chwilę przed godziną 6 oczywiście cały czas dostępny jest nasz numer telefonu 22 513 11.

0: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. W Warszawie udaremniono próbę zabójstwa na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz policji ujęli obywatele Rosji, który przygotowywał zamach. Mężczyznę zatrzymano przy wsparciu ze strony amerykańskich służb. Premier Donald Tusk zapowiedział w związku z tym znaczące wzmocnienie środków ochronnych na terytorium całego kraju.
1: Jak przekazał premier Donald Tusk, zwerbowany przez Moskwę mężczyzna miał przeprowadzić zamach w stolicy.
2: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie.
1: Wytypowany na cel mężczyzna posiadał 2 paszporty i był uznawany za osobę niewygodną dla władz na Kremlu.
2: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy.
1: Szef rządu podziękował za sprawny przebieg akcji funkcjonariuszom ABW i policji, a także współpracującym ze stroną polską służbom amerykańskim. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Będzie taniej na stacjach benzynowych. Od poniedziałku rząd przywraca częściowo program osłonowy. Ceny paliw niżej z 23 do 8% zostanie obniżony VAT. Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex prognozuje, ile zapłacimy za litr benzyny.
3: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za
0: litr diesla według analityczki powinien kosztować około 7 zł i 20 groszy. Nowa osłona programu CPN, odsłona, ma obowiązywać do końca sierpnia. SpaceX odpowiedział na żądanie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wicepremier otrzymał deklarację od firmy Ilona Muska, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tak jak inne kraje europejskie. A to oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi ograniczeniami.
4: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich i to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć. Teraz pozostaje zrealizowanie tych zapowiedzi przez firmę SpaceX.
0: Wcześniej przedstawiciele SpaceX sugerowali, że wykluczenie Polski z europejskiego regionu to wynik błędu. 4-latka z Łomży trafi do pieczy zastępczej, tak zdecydował sąd rejonowy. Chodzi o dziewczynkę, która w niedzielę wypadła z balkonu na 5. piętrze bloku i została uratowana przez sąsiadów, którzy zauważyli dziecko i rozłożyli koc. W tym czasie 27-letnia pijana matka dziewczynki spała w mieszkaniu, a ojciec przebywał za granicą. Kobieta ma usłyszeć zarzut narażenia życia dziecka na utratę zdrowia lub życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa tej rodziny była już znana sądowi rejonowemu w Łomży od połowy stycznia i choć postępowanie nie było związane z wypadkiem, to niedzielne wydarzenie znacznie przyspieszyło sądowe procedury. Orzeczenie jest nieprawomocne, ale natychmiast wykonalne.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich gmina Tuczna w województwie lubelskim, jej mieszkańca to łącznie ponad 1300 osób, co najmniej do końca weekendu nie będą mogli spożywać wody z wodociągów. W ujęciu zaopatrującym w wodę mieszkańców Tucznej, Bokinki Królewskiej, Dąbrowicy Dużej i Choroszczynki stwierdzono groźne dla zdrowia bakterie grupy coli. Woda ze skażonego ujęcia jest obecnie dezynfekowana. Jutro ponownie mają być pobrane próbki do badań, a ich wyniki będą znane prawdopodobnie w poniedziałek.
6: Woda do picia spożywcza jest dostępna w strażnicach. Jest dostarczona w ilości, myślę, zapewniającej. Zamówiliśmy ponad 2000 butelek, jest to ponad 20 palet. Część już dzisiaj dojechało, natomiast uruchamiamy. Jutro około 20 palet zostanie na teren gminy dostarczone po miejscowościach i służby będą pomocne to w tym przypadku.
0: Mówił wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk. Dodajmy, że wody nie można używać także do kąpieli i mycia naczyń. Jedyne zastosowanie to spłukiwanie toalety. Choć noc spadających gwiazd już za nami, to warto nadal spoglądać w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można oglądać jeszcze do 24 sierpnia. Warunki do obserwacji wciąż są bardzo dobre. Tomasz Drela z Planetarium Centrum.

0: nauki Kopernik radzi, by w tym celu udać się za miasto.
1: Tam, gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła, warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
0: A najlepsze warunki do oglądania będą w późnych godzinach nocnych i nad ranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Piątek będzie pogodny w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na wschodzie, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na zachodzie. Wiatr słaby, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1014 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
7: Królowa sportu wraca na salony.
8: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
7: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
8: Anita Włodarczyk,
7: Paweł Fajdek,
8: Ewa Swoboda,
7: Jakub Szymański
8: czy Natalia Bukowiecka.
7: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
8: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
7: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
8: i Krzysztof Kuzak.
7: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Magazyn bardzo filmowy.
9: Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Roztocza, prosto ze Zwierzyńca, w którym trwa 27-letnia Akademia Filmowa. To jest festiwal blisko widza, w naturze, w plenerze dużo wydarzeń się odbywa. Oczywiście w kinie, w tym kultowym kinie Skarb w Zwierzyńcu, ale też i w kinach specjalnie przygotowanych na ten czas festiwalu. Festiwal blisko natury, blisko przyrody, pięknych okoliczności tej natury tutejszej, ale też blisko widza. Tutaj artyści przyjeżdżają z wielką ochotą i są na wyciągnięcie ręki. I już teraz w magazynie bardzo filmowym będziemy o tym państwu opowiadać. Martyna Podolska, dobry wieczór.
2: Polskie Radio. Jedynka.
9: Tak się zastanawiam, co oni tu robią. Przyjechali dzisiaj do Zwierzyńca na 27-letnią Akademię Filmową, bo ostatnio widziałam ich, no widziałam ich na polskich festiwalach, ale widziałam ich też na czerwonym dywanie, a tu Zwierzyniec i Letnia Akademia Filmowa słynie z tego, że właśnie nie ma tych granic, nie ma tych czerwonych dywanów, tylko jest publiczność na wyciągnięcie ręki i rozmowa z widzami. Zatem już od tego zaczynamy. Sebastian Stankiewicz jest razem z nami. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie państwa.
9: I Michał Toczek, znakomity reżyser. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
9: Co robicie tu, jak tu nie ma czerwonych dywanów? Sebastian, przecież ty teraz przecież jesteś gwiazda europejskiego kina.
10: Ale tu mnie zaskoczyłaś bardzo. Wiesz co, faktycznie no, ten wyjazd do Cannes to było coś, na pewno wydaje mi się coś takiego jest dla każdego filmowca ważne. No jest to najważniejszy, myślę, festiwal taki na mapie światowej, prawda? I bardzo się cieszę, że byliśmy tam z tym naszym filmem i pokazywaliśmy nasz ten film i przeszliśmy się tym czerwonym dywanem. Ale tu jest, moim zdaniem, tutaj w Zwierzyńcu zielony dywan, czyli tu jest po prostu natura.

0: Ta natura też jest wspaniała i tak naprawdę chodzi o widzów, bo to wszystko robimy dla widza, a jeśli mamy na wyciągnięcie ręki tego widza, jak już powiedziałaś, no to jest to też fajnie, że możemy wymienić swoją energię, zawsze staramy się być właśnie na tych spotkaniach, rozmawiać z widzami na temat tego, jak im się film podobał, no i szczególnie filmy robi się dla widzów naprawdę, bo to, jeśli tego widza nie ma, no to co, to można sobie nie wiem, wśród kolegów filmowców porozmawiać, tak, o swoich dziełach, no ale to chyba nie o to chodzi. A dlatego cieszę się, że jesteśmy w Zwierzyńcu, bo to jest naprawdę wspaniała atmosfera, jestem tutaj kolejny raz i lubię tutaj być, ze względu na tą atmosferę, na otoczenie i właśnie na tą otwartość.
1: Ja oczywiście celowo sprowokowałam Was do tego, że tu nie ma czerwonego dywanu, żeby powrócić do Cannes. Michale, my widzieliśmy się, rozmawialiśmy w naszym studiu jeszcze tuż przed Waszym wyjazdem na festiwal filmowy. Tak pięknie rozpoczęła się ta przygoda Wasza i z Cannes i później z innymi festiwalami. Przygoda, którą wymyśliłeś, Spiritus Sanctus, właśnie z Sebastianem w roli głównej. Pamiętam, że wtedy byłeś taki onieśmielony tym wszystkim, co miało się wydarzyć w Cannes, a teraz odnosisz sukces za sukcesem, bo ten film, krótkometrażowy film, podbija wszystkie festiwale, no i jest uwielbiany przez widzów. No i co, już troszeczkę ta skromność poszła w cień?
2: Nie wiem, to znaczy, no faktycznie zawsze to jest to, czy to jest Cannes, czy to jest Zwierzyniec, czy to jest Kazimierz Dolny, w którym byliśmy w zeszłym tygodniu, to jest to samo, to znaczy pokazujemy film, albo on się spodoba, albo nie. Tutaj ja, jakby tam, jak byliśmy w Cannes, no to ja głównie tych ludzi nie znałem, którzy to oglądali, a tutaj no to już spotkałem kolegę, już ktoś będzie to oglądał, polska publiczność, którzy znają Sebastiana, znają aktorów, także no tutaj to te oczekiwania są też wysokie, bo nie ma taryfy ulgowej i też dla mnie stres jest większy, to znaczy no chcę, żeby publiczności się ten film podobał i też to są ludzie, którzy potem, mam nadzieję, będą oglądali nasze filmy, więc nie ma to znaczenia, no zawsze jest po prostu film i widzowie, którzy go oglądają i albo właśnie im się podoba, albo nie.
1: Uwielbiam to w tobie, Sebastian, że od lat dajesz szansę młodym twórcom, grasz w ich etiudach, grasz w filmach krótkometrażowych, z Michałem pracujesz od lat, wspieracie się nawzajem, tworzycie świetne filmy, teraz to już jest w ogóle, Spiritus Sanctus jest jakimś takim wspaniałym efektem tej wieloletniej, ja bym powiedziała, współpracy, no ale dzwoni do ciebie Michał i mówi: no, Sebastian, mam dla ciebie rolę, no, ale nie mówisz nic w tym filmie, tylko jesteś i grasz sobą, ciałem. I Sebastian wtedy mówi: co ty wymyśliłeś, Michał, tak?
0: Po pierwsze, to chciałem powiedzieć, że to oni mi dają szansę, bo to oni właśnie dają mi takie role, których normalnie w mainstreamowym kinie jakby nie dostaję, ponieważ w mainstreamowym jakby obiegu i tak dalej jestem już obeznany gdzieś z moim amplua i z tym, co mogę dać, a oni jednak znajdują coś we mnie więcej i chcą czegoś więcej, żebym pokazał w tych postaciach, w tych rolach. I faktycznie ja mentalnie jakoś zauważyłem, że też inaczej do tego tak zwanego kina gdzieś artystycznego, autorskiego się też nastrajam, jako w ogóle człowiek, jako aktor. I nie ukrywam, no to jest najbardziej zapisane w moim korze, że takie kino chciałbym robić i dlatego się cieszę, że Michał kilka lat temu pojawił się z Martwym Małżeństwem, potem tak się okazało, że zrobiliśmy też razem Być Kimś, a teraz jak mi też opowiedział o tym, no to wiedziałem też, że po prostu on jako twórca idzie dalej też. I ten film też odważniejszy będzie w swojej formie. Zrobiliśmy go na taśmie 16 mm i cały koncept był też, bardzo mi się spodobał. No a to wiedziałem, że będzie troszkę trudniejsza sytuacja, ponieważ faktycznie jak aktor nie ma słów, no to zawsze no, mówi, że no zaraz, no to co, ja mam nic nie powiedzieć w tym filmie, to o co chodzi, nie? Ale zdarzało już się takie filmy i to jest moim zdaniem wyzwanie, żeby być po prostu, że to bycie na ekranie jest takie bardzo ważne, u Michała szczególnie, bo on jest wyczulony na każdy fałsz, więc po prostu to no jakoś fajnie, cieszę się, że poszliśmy dalej i stworzyła się, nazwijmy to, taka nawet już trylogia, nie?
1: Teraz Sebastian nie patrzy się w ogóle w kierunku Michała, bo musi paść takie oto pytanie. Dlaczego ciągle ten Stanki?
2: No bo Sebastian jest dobrym aktorem Ale też faktycznie te postaci, no, Stanki.

0: pasuje do takich ról. I też oczywiście przy pierwszej współpracy, przy filmie Martwe Małżeństwo, to wyglądało inaczej. Teraz to wygląda inaczej. Też bardzo bliska jest ta współpraca, bo my razem nad scenariuszem trochę też myśleliśmy. Więc myślę, że to jest po prostu, Sebastian jest świetnym aktorem i no, to jest bardzo ważne też właśnie, jak ta współpraca wygląda, tak, że no tyle tak naprawdę. No też, no, to też nie jest tak, że się przyjaźnimy, dlatego po prostu każdy film robimy razem, bo ja myślę, że gdzieś te trzy postacie z tych filmów, które zrobiliśmy razem wspólnie, one mają jakiś wspólny mianownik i Sebastian idealnie oddaje jakby uczucia takiego zwykłego człowieka z takiego właśnie kina o prawdziwych ludziach, ale też z dystansem. Więc myślę, że no Sebastian jest tutaj idealny do tych ról.
1: Tutaj jutro o godzinie 10 odbędzie się pokaz waszego filmu. Cieszy w ogóle zainteresowanie, nie tylko waszą produkcją, ale w ogóle większe zainteresowanie medialne na różnych festiwalach krótkometrażowymi filmami, fabularnymi, ale też i dokumentalnymi. Ale Michale, co dalej? Co przed tobą? Nad czym teraz pracujesz i czy ten pobyt w Cannes właśnie przyniósł ci wiatr w żagle i możemy się spodziewać, że będziesz zdobywał te przede wszystkim swoje, ale potem myślę, że te filmowe, światowe szczyty.
0: No tak naprawdę właśnie po powrocie z Cannes każdy reżyser czy reżyserka wraca do domu i znowu jest to samo, czyli kartka papieru i trzeba robić, myśleć i to jest bardzo trudne. Żeby robić to, co zainteresuje widzów, to co my chcemy zrobić, więc no, nasz film trwa 15 minut, a praca nad nim trwała myślę 3 lata chyba tak do zakończenia, więc to są bardzo długie procesy, bardzo ciężkie, więc ja się cieszę, że publiczność może tutaj oglądać nasze filmy, że ktoś widzi, że jest jakiś sukces, ale tak naprawdę ta praca to jest po prostu bardzo długi proces wymyślania, kombinowania, jak to zrobić. To jest bardzo piękny proces, ale też bardzo ciężki, więc mam nadzieję, że zrobię film pełnometrażowy. Pracuję nad takim, ale też nie zamykam się na te krótkie filmy. Też cieszę się, że właśnie ludzie oglądają te krótkie metraże, że są właśnie bardziej widoczne w mediach. No bo to też jest bardzo ciekawa forma, filmy tak 15 minut, 20. No są świetne filmy, fabularne, dokumentalne, animacje, krótkie, które no nie są w takiej regularnej dystrybucji kinowej, ale w internecie Państwo je mogą zobaczyć i faktycznie ten polski krótki metraż no jest świetny, to znaczy mamy świetne filmy krótkometrażowe, czy to ze szkół filmowych, czy inne i one faktycznie jeżdżą po świecie i warto, żeby sobie takie filmy zobaczyć, także polecam Państwu zerknąć na polskie produkcje krótkometrażowe, no bo to też nie zabierze nam całego wieczoru, a można zobaczyć.
2: Ja muszę też dodać, że faktycznie od jakiegoś czasu grywam w tych krótkich metrażach. Tak jak mówię, no wiadomo, też wcześniej troszkę z takim żartem, ale że faktycznie to po pierwsze jest takie sprzężenie zwrotne, bo oni widzą faktycznie we mnie, że mogę zagrać wiele innych rzeczy, a z drugiej strony uważam, że po prostu kiedyś każdy z nas zaczynał, ja też zaczynałem, moja droga była naprawdę taka bardzo długa, wiadomo, mnóstwo epizodów w różnych rzeczach i chodzi o to, że ja wiem, jak ciężko jest w ogóle też, wydaje mi się, startować, w ogóle zaczynać, bo niektórzy mają po prostu pewny start, mocny start, ale niektórzy nie. Są w szkole, dla nich to jest naprawdę ważne, te filmy, te krótkie formy. Wkładają w nie mnóstwo serca ci ludzie, energii i naprawdę mają świetne pomysły i to oni za chwilę będą opowiadać te historie, prawda, dla nas wszystkich, więc uważam, że trzeba też pomagać po prostu. Ja też chciałem powiedzieć, że poza filmem Spiritus Sanctus jestem tutaj też z krótkim metrażem Egzamin Janka Naszewskiego i z Agnieszką Matan razem napisali scenariusz. Też się cieszę, bo ten film też chodzi po różnych festiwalach. No i też jest, no, ma fajną swoją formę filmową, plus temat, więc no jakoś lubię grać w tych krótkich formach. No, cóż poradzić.
1: Ale to też jest dla widzów wspaniałe, bo dzięki oglądaniu filmów krótkometrażowych możemy obserwować drogę danego reżysera od tych pierwszych razów aż do późniejszych produkcji, późniejszych pełnometrażowych fabuł i głęboko wierzymy, Michale, że za 30 lat będziemy się spotykać na jakiejś twojej 30, może nawet 20, może 15 retrospektywie i będziesz z

0: łzą w oku, oglądał swoje pierwsze krótkometrażowe filmy. Tak, Sebastian, coś chciałeś dodać?
1: No, chciałem dodać po prostu to, że faktycznie jak oglądałem filmy krótkometrażowe znanych polskich naszych twórców, jak od Andrzeja Wajdy poprzez Kieślowskiego, czy też innych reżyserów, czy reżyserki, no to faktycznie to jest bardzo ciekawe, że jak ogląda się ich późniejsze filmy i potem jakby oglądając najpierw te duże ich rzeczy, nagle sięgnąłem po te etiudy, to faktycznie tam już widać ten sznyt, nie? Tam już widać ten autograf ich. I właśnie tak sobie myślę, że jak Michał już będzie jakieś te rzeczy inne, to wydaje mi się, że tam będą jakieś nawiązania, tam coś będzie, bo ci naprawdę reżyserzy, którzy mają swoje światy, proponują jakby swoje kino tak naprawdę, no to faktycznie, że to już wtedy widać w małych rzeczach. Potem oglądasz te duże rzeczy, myślisz, patrz, ale przecież on tam już pokazywał to, nie?
0: Sposób obrazowania albo styl opowieści, no albo też dobór swoich ulubionych aktorów, prawda? Więc kto wie, Sebastianie, co się w przyszłości wydarzy, czy nie będziemy rozmawiać o tobie jako o ulubionym aktorze Michała, tak jak mówimy dzisiaj w roku Wajdy o ulubionych aktorach Wajdy. Tego ci, Michale, oczywiście życzymy i trzymamy mocno kciuki, bo film bierze udział w konkursie na najlepszy krótkometrażowy film podczas tegorocznego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ty, Sebastianie, jedziesz z trzema produkcjami. Tak? Dwa filmy krótkometrażowe i jeden pełnometrażowy.
1: Tak, no mam debiut Ani Urbańczyk, Kalafior Przeznaczenia. Wydaje mi się, bardzo ciekawa propozycja będzie w konkursie Perspektywy. Mamy z Michałem Toczkiem właśnie Spiritus Sanctus. Jeszcze jest Iza Zubrycka, bardzo ciekawa moim zdaniem propozycja, to jest właśnie Kołtunica, krótki metraż.
0: Ach, czyli teraz odpoczynek, spotkania z widzami, no a potem promocja filmów.
1: No, pewnie tak.
0: Jaki skromny, skromny, rozchwytywany aktor. A nad czym, Michał już trochę opowiedział, że zaczął pisać, zaczął tworzyć, czekamy na twój pełnometrażowy film. A ty nad czym teraz pracujesz? Coś nam możesz powiedzieć?
1: Ja obecnie...
0: Odpoczywam,
1: faktycznie. Jakby teraz wszedł trzeci sezon 1670, w którym się pojawiłem, więc bardzo się cieszę, że można powiedzieć, że w tym kultowym serialu dano mi było zagrać.
0: No to tu od razu musi paść to pytanie, no jak tam w tym kosmosie?
1: No wiesz co, ja tylko przelatywałem w sumie.
0: To nie wiesz. Wspaniała rola, wspaniała.
1: No, dziękuję bardzo, ale no, a tak jak mówię, no, na pewno mogę powiedzieć, że przygotowujemy się do jakiegoś filmu nowego z Marcinem Krzyształowiczem, bo ostatni raz widzieliśmy się przy Panu T, więc mam nadzieję, że w kolejnym roku wejdziemy w zdjęcia i na tę chwilę to tyle.
0: To tyle, powiedział dumny Sebastian Stankiewicz. Dumny, bo wiem, bo rozmawialiśmy prywatnie, jak jest zadowolony z tego, że był w Cannes na festiwalu, że kręci teraz głową. Już nie pamiętasz? Pamięta. I myślę, że dumny też z siebie powinien być Michał, że z filmem Spiritus Sanctus właśnie aż tak daleko zawędrował. Trzymamy mocno za was kciuki. Za jutrzejsze spotkanie tutaj z publicznością podczas 27. odsłony Letniej Akademii Filmowej, ale mam też nadzieję, że będziecie mieli szansę zobaczyć coś swoich kolegów. Wybierzecie się na jakieś filmy?
2: Tak, no mam nadzieję, że starczy czasu, chociaż faktycznie no, filmy to są świetne, natomiast no, już tutaj przyjechaliśmy i ta natura, która tutaj jest, no to jest bardzo konkurencyjna, więc mam nadzieję, że się uda połączyć kino i taki odpoczynek wakacyjny, ale myślę, że to jest też świetne właśnie w tego rodzaju wydarzeniach, że można obejrzeć film, potem porozmawiać, pójść sobie nad jezioro, więc myślę, że te zwierzynie jest tutaj te dwie rzeczy łączy, czyli naturę i kino.
0: A to powiem wam na koniec, że ja jestem na Lafie od poniedziałku i obserwuję to, co się dzieje w tutejszych kinach, w tym głównym, w kinie Skarp, które jest kinem obecnie działającym tutaj, związanym z Lafem też, ale także w tych kinach specjalnie stworzonych na rzecz festiwalu. I tłumy widzów rezygnują z kajaków, rezygnują z tej pogody pięknej.

0: dotyczy młodej widowni, no jest jakby niezagospodarowana i my od początku istnienia instytucji, czyli od 2019 roku, próbujemy tę niszę jakoś zagospodarować i też pokazać nie tylko młodym widzom, ale też właśnie dorosłym, że fajnie ten świat młodych opowiadać też w formach dokumentalnych, że nie tylko filmy fabularne czy animacje są dla młodych, ale też
1: prawdziwi, realni.
0: Prawdziwi, realni, wywiedzeni z rzeczywistości bohaterowie, którzy są w wieku przyszłych widzów tych filmów. To jest ważne, to jest po prostu istotne, żeby oni też znaleźli swoje zwierciadło w filmach dokumentalnych. Ja mam wrażenie, że teraz w ogóle ja mam renesans takich form non-fiction i bardzo dobrze przy zalewie informacji, tym jak bardzo trudno jest znaleźć prawdę, jeżeli taka w ogóle istnieje w tych informacjach, no to rzeczywiście film dokumentalny, czy formy w ogóle dokumentalne, bo myślę też o reportażu i tak dalej, no są jakimś takim trochę przewodnikiem, że dzięki temu możemy tą perspektywę innego człowieka poznać i to nie jest wymyślony świat, tylko rzeczywiste problemy, z którymi możemy się identyfikować, które są dość podobne, więc wydaje mi się, że to jest takie medium, które jest nam wszystkim potrzebne, a młodym chyba też szczególnie i to jest jakieś takie nasza próba kontaktu z młodym pokoleniem. No i do programu zapraszamy
1: właśnie,
0: filmowców.
1: No właśnie.
0: Dorosłych, bo to jest może też mylące czasem, że dorosłych, ale niekoniecznie takich, którzy mają tylko, nie tylko takich, którzy mają wykształcenie filmowe. To znaczy nie muszą to być osoby, które skończyły szkoły filmowe. Mogą, ale niekoniecznie. Mi się też wydaje, że każdy z nas jest kreatywny i akurat dokument daje taką, a już w dzisiejszym świecie, kiedy technologicznie jakby wszyscy jesteśmy trochę filmowcami, to tak naprawdę chodzi o pewną wrażliwość, uważność na świat i wydaje mi się, że to trochę każdy może mieć, czy ze szkołą filmową, czy inną artystyczną, czy bez niej, możemy po prostu coś fajnego stworzyć, a my też po to jesteśmy w tym programie. My myślę o tutorach, osobach, które eksperckich, które się po prostu dzielą swoją wiedzą, doświadczeniem i też prowadzimy te projekty od jakiegoś takiego zalążka pomysłu, bo z nim się zazwyczaj uczestnicy zgłaszają do jakiejś takiej formy, którą później można dalej rozwijać w film, który no w świecie dokumentu to długo trwa, zanim film powstanie od tego pomysłu do już finałowej realizacji i spotkania z publicznością podczas premiery, ale prowadzimy przez ten pierwszy proces, który jest najtrudniejszy moim zdaniem, żeby właśnie zacząć zrobić tą dokumentację, research, jakąś wejść w relację ze swoim bohaterem. To są takie bardzo trudne momenty, początki, ale myślę, że dzięki właśnie temu, że pracujemy w grupie, pracujemy też właśnie w takiej atmosferze, mam nadzieję, myślę, że to uczestnicy poprzednich edycji potwierdzają, takiej dość wspierającej, to ten proces jest po prostu łatwiejszy.
1: To jeszcze musimy skonkretyzować.
0: Mm-hmm.
1: Czy
0: tak jest.
1: Każdy z Państwa zainteresowany, który teraz na przykład nas słucha, może się zgłosić z pomysłem, z projektem do waszego konkursu?
0: To nawet nie jest konkurs, bardziej program, który nazwałabym takim programem rozwoju filmów dokumentalnych. Nie jest konkursem, bo się nie ma nagród, w takim sensie, że nagrodą kiedyś, może w przyszłości jest zrobienie filmu. Bardziej jest to taka inwestycja też w siebie, ale i w swój proces twórczy. W każdym razie no, szukamy osób, które mają coś, chciałyby coś ciekawego przekazać młodemu pokoleniu, z czym się podzielić. To niekoniecznie muszą być filmy, których bohaterami są młodzi ludzie, bo są różne tematy, można opowiadać w dokumencie o zjawiskach, o problemach, o jakichś grupach i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo szerokie. Tuży się do nas, więc te osoby szukamy, które mają jakiś taki zalążek pomysłu i chcą go rozwijać, zobaczyć, w którą stronę można by było go poprowadzić. I przez 9 miesięcy od września do maja pracujemy nad takimi już konkretami, czyli próbujemy właśnie skonkretyzować ten temat, znaleźć bohaterów, jeżeli oni są potrzebni, a jeszcze ich nie ma, zrobić dokumentację, przynajmniej jakąś część tej dokumentacji, zrobić research, przygotować taki coś, co się nazywa pitch deckiem, czyli taką formą prezentacji tego projektu, żeby można było z tym pomysłem, już takim dość rozwiniętym, wyjść do branży, znaleźć współpracowników, producentów,

0: studenta, z którym dalej można rozwijać po prostu ten projekt już w takich warunkach bardziej, powiedzmy, profesjonalnych. Mam nadzieję, że z pieniędzmi i z różnymi możliwościami, które po prostu pozwolą stworzyć ten film w takim kształcie, jakbyśmy chcieli, z taką jakością.
1: Trzeba mieć 18 lat?
0: Tak, żeby wziąć udział, trzeba mieć 18+. Uczestnicy są naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnym doświadczeniem. Tak jak powiedziałam, to nie tylko są filmowcy, czasami, znaczy często tak, osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją karierę, że tak powiem, filmową, są zaraz po szkołach, ale też często to są osoby, które po prostu chciałyby spróbować tej formy twórczości, albo też na przykład bardzo często to są osoby, które w jakiś sposób już są w relacjach z młodymi ludźmi, to znaczy, nie wiem, prowadzą warsztaty, jakieś spotkania, to są też nauczyciele, edukatorzy i tak dalej, animatorzy, więc bardzo, bardzo różna grupa i wydaje mi się, że z tej różnorodności właśnie to jest fajne, bo też, że można czerpać z tych przeróżnych doświadczeń, bo grupa też stanowi dla siebie wsparcie. Każdy pracuje nad swoim projektem, ale też wzajemnie się uzupełniają i dają sobie feedback.
1: To jeszcze, co trzeba zgłosić? Na jakim etapie gotowości projekt ma być zgłoszony do tego waszego programu?
0: My to trochę nazywamy zerówką dokumentalną, więc tak na dobrą sprawę wystarczy, zresztą można zobaczyć na formularzu, który trzeba, to jest pierwszy etap jakby rekrutacji, który trzeba wypełnić. Tam dosłownie w kilku zdaniach, kilkunastu zdaniach trzeba opisać jakąś swoją ideę na ten film. I to może być bardzo ogólne i razem poszukamy, jakby zaczniemy to zgłębiać i konkretyzować, bo jednak film to konkret i film dokumentalny to konkret, ale można też przyjść, jeżeli ma się jakiegoś ciekawego bohatera wokół siebie i chciałoby się o nim opowiedzieć i on też jest chętny, bo to też ważne, to wtedy też zapraszam, więc to naprawdę jest taki po prostu dosłownie pierwszy etap. To nie musi być żaden pogłębiony treatment, scenariusz, ani nic takiego. Po prostu kilka sensownych zdań, w którą stronę chciałoby się, by się pójść.
1: Jak trudno się dostać?
0: Chciałabym powiedzieć, że...
1: Ach, ten oddech był znaczący.
0: Bo wiesz, trochę nie wiem, w sensie jak określić stopień trudności. To też nie jest tak, że... Znaczy oczywiście jest zawsze więcej zgłoszeń niż my jesteśmy w stanie jakby poprowadzić tych projektów, bo przyjmujemy 8 projektów do programu. No, szukamy też osób, którym wiemy, że ten program może pomóc i że to, czego oni poszukują, to jest zawarte w tym, co my możemy dać i zaoferować. Więc to chyba też nie zawsze chodzi o to, że właśnie dlatego mówię, że to nie jest konkurs na najlepszy projekt, tylko bardziej patrzymy na taką pewną gotowość, otwartość i też możliwości, czy ktoś, no bo to jest jednak 9 miesięcy dość intensywnej, przyznam, pracy, która ma też doprowadzić do finału na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Prezentujemy te projekty branży filmowej, więc no jest tam trochę pracy, więc no, też trzeba zobaczyć, ile ma się przestrzeni w swojej codzienności na taką przygodę, no, ten skok.
1: No i teraz kluczowe pytanie, bo wiemy oficjalnie, że do 21 trzeba się zgłosić, ale może zrobicie parę dni dodatkowych,
0: tak, no czuję,
1: żeby zachęcić,
0: że to jest...
1: chociażby naszych słuchaczy.
0: Tak. No, specjalnie dla słuchaczy jedynki przedłużymy. Nie, no, to jest wiadomo czas wakacyjny, więc ja wiem, jaki to jest okres, więc tak, chcemy przedłużyć przedłużamy do 26 sierpnia nabór do projektu. We wrześniu już zaczynamy warsztat tej pracy, więc czekamy na wasze pomysły.
1: Co trzeba zrobić? Zgłosić się? Wszystkie informacje, formularze?
0: Na naszej stronie Centrum Kultury Filmowej, czyli ckf.pl, gdzie jest specjalna zakładka z projektami i tam jest skok w dok, tak się nazywa ten projekt, i tam jest formularz rekrutacyjny. To jest pierwszy etap, a potem zapraszamy kilkanaście wybranych projektów do rozmów, bo to też zupełnie inaczej niż słowo pisane, a potem rozmowa, która jest w filmie dokumentalnym super ważna. I z tych kilkunastu wyłaniamy 8, z którą zaczynamy pracować we wrześniu.
1: Ach,
0: Zapraszam.
1: Kto wie, kto się z Państwa zgłosi, proszę wtedy do nas napisać, jeśli uda się Państwu dostać do tego programu.

0: sprawą naszego spotkania, naszej rozmowy. Bardzo się cieszę, że odwiedziłaś nas w magazynie bardzo filmowym, w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziękuję. Czekamy, mogę powiedzieć, że czekamy na zgłoszenia. Czekamy.
1: No absolutnie, ja nieustannie, ciągle sprawdzam, co tam nowego się pojawia.
0: Karolina Śmigiel zapraszała Państwa do skoku w dokument. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia.
0: A to był magazyn bardzo filmowy, prosto ze Zwierzyńca, prosto z 27. Letniej Akademii Filmowej. Festiwal potrwa do końca tygodnia. Warto przyjechać tutaj na weekend. Warto też poznawać ludzi zajmujących się nie tylko filmami, ale także i muzyką. Ja wczoraj poznałam małżeństwo, parę. I okazało się, że stworzyli oni piosenkę 13 lat temu pod tytułem Lubię to. I ta piosenka, te 13 lat temu była prezentowana w programie Pierwszym Polskiego Radia i obiecałam im, że dzisiaj przypomnę ją Państwu. Zatem lubię to, Kala, dlatego że ja lubię to. Lubię to. Lubię festiwale filmowe, lubię Zwierzyniec, lubię Letnią Akademię Filmową. Martyna Podolska, do usłyszenia. Pozdrawiam Państwa serdecznie z Roztocza, a za tydzień słyszymy się z zupełnie innego zakątka Polski. Na północ, daleko, daleko na północ. Z Suwałk. Do usłyszenia.

Jedynka. Polskie Radio. Kulturalna Jedynka.

Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Kilka dni temu, 9 sierpnia, zmarł wyjątkowy człowiek, Jarosław Abramow-Newerli. Świetny prozaik, satyryk, autor sztuk i słuchowisk, kompozytor. Miał 93 lata. Był współtwórcą STS-u, czyli Studenckiego Teatru Satyryków, twórcą muzyki do tekstów m.in. Agnieszki Osieckiej, w tym do takich piosenek jak Okularnicy i Mówiłam żartem, autorem popularnych książek wspomnieniowych Lwy mojego podwórka, Lwy wyzwolone i Lwy STS-u. Jarosław Abramow-Newerli znakomicie pisał i świetnie opowiadał, a w radiowych archiwach zachowało się na szczęście wiele jego gawęd, wspomnień. I ich fragmenty chciałabym dzisiaj Państwu przypomnieć, bo naprawdę warto.

0: Wybuchła wojna, kiedy ja miałem pójść do pierwszej klasy. W związku z tym nasze przedszkole, do którego chodziłem, zostało na drugi rok. Ja jeszcze byłem ciągle w starszakach, bo nie było szkół. Później była epopeja kompletów. No i później wybuchło powstanie. Po powstaniu byliśmy wywiezieni i ja tam na wygnaniu wpadłem we wtórny analfabetyzm. Także po powrocie, po powstaniu warszawskim, no trzeba było tą edukację odnowić. Poszedłem do szóstej klasy. Ta szkoła była w odbudowie i jeszcze w ubraniach również były kłopoty zaraz po wojnie. Pamiętam moje pierwsze poznanie ze Zbyszkiem Zapasiewiczem w parku. Właśnie on powiedział, że też idzie do tej szkoły i poszliśmy razem do klasy i on miał takie buty z Unry dla dorosłego mężczyzny, takie duże juchtowe. I jak biegaliśmy po sali, bo jeszcze wtedy to było w odbudowie i nie chodziliśmy w kapciach, to on biegał strasznie stukając, jak w berka się goniliśmy tymi butami, tak jak słoń.
1: Właśnie Zbigniew Zapasiewicz, przyjaciel Jarosława Abramowa-Newerlego z czasów dzieciństwa, nagrał fragmenty wspomnień Lwy mojego podwórka o przedwojniu i czasie wojennym w Warszawie.
2: Ojciec był sekretarzem Korczaka, a potem przejął po nim pismo dzieci i młodzieży Mały Przegląd. Właśnie dzieci i młodzieży, nie dla dzieci. Korczak różnicę tę bardzo podkreślał. Był to jego oryginalny pomysł, nigdzie dotąd nie stosowany na świecie, aby dzieci same redagowały swoje pismo. Same do niego pisały, bo same najlepiej wiedzą o czym. Dorośli nie mają o tym pojęcia. Rolą redaktora w tym wypadku jego miała być tylko delikatna konsultacja i nieprzeszkadzanie. Korczak, powierzając ojcu w 1930 roku swoje pismo, musiał w tym emigrancie rosyjskim wyczuć nie lada talent i osobowość. Zaś dla 27-letniego młodzieńca był to na pewno wielki zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie. Objąć po Korczaku Mały Przegląd i nie zbankrutować, to była sztuka. Tata nie miał jego nazwiska, ani redaktorskiego i pedagogicznego doświadczenia. Był tylko panem Jerzym. Do tego ledwie trochę starszym od swych wychowanków. Wiedział, że jest kimś innym niż Korczak i że Korczakiem nigdy nie będzie. Musiał sobie sam wypracować autorytet i znaleźć swój własny styl. I znalazł go, pozostając sobą. Zaraził tę młodzież skupioną wokół pisma własną pasją. Stąd urządzanie wspólnych spływów Małego Przeglądu. Razem na przystani RKS-u i u piaskarza Górskiego budowali kajaki, razem opływali Polskę. Dla tych chłopców, takich jak Lejzor Czarnobroda, z żydowskich ortodoksyjnych rodzin, to była wielka rzecz. Przygoda na całe życie. Poznali kraj, od którego na warszawskich nalewkach byli odcięci i odizolowani.

0: tego szóstego. To dla mnie było bardzo ważne, bo poznałem prozaików, którzy nie zajmowali się profesjonalnie estradą i humorem. Ja byłem człowiekiem z kabaretu. I poprzez Włodzimierza Odojewskiego poznałem jego przyjaciół z kręgu umownie współczesności, to się wtedy nazywało, Władysława Lecha Terleckiego, Jerzego Krzysztonia, który pracował tutaj. Jednocześnie jako redaktor prowadziłem Teatrzyk Zwierciadło, gdzie na wzór STS-u były skecze. Zaczęli przychodzić koledzy naszych kolegów. Stanisław Grochowiak do radia, Ireneusz Irediński, Marek Nowakowski.
1: Bo ja tak mówiłam żartem, dobry żart jest tylko wart, a ty oczy masz uparte, ty budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port.
0: Teraz opowiem anegdotę. Otóż to były czasy breżniewowskie i każda wizyta pierwszego sekretarza KPZR była wielkim świętem i przeżyciem w cudzysłowie dla ludzi i był zwyczaj spędzania na trasie młodzieży i robotników ze sztandarami, z szturmówkami, transparentami witającego naszego przyjaciela. Moja najstarsza córka Magda chodziła do przedszkola wojskowego, które akurat było blisko, na Ochocie, było na dosyć wysokim poziomie. No i to przedszkole również zostało tam oddelegowane. I proszę sobie wyobrazić, jedzie tym odkrytym samochodem Breżniew z Gierkiem. Bo to już gierkowskie czasy, był 72 albo 3 rok i wszyscy krzyczą, niech żyje, niech żyje, niech żyje. I nagle Magda krzyknęła, niech żyje słoń Trąbalski. No, konsternacja tutaj, że nagle ten Breżniew rzeczywiście może troszkę do tego słonia Trąbalskiego był podobny, no ale skąd to dziecko tak krzyczy? Więc wezwano mnie do przedszkola, no ale to już nie były te czasy stalinowskie, więc za takie rzeczy już nie było żadnych konsekwencji i ta nauczycielka, ta przedszkolanka zamyśliła się i powiedziała, no wie pan, w gruncie rzeczy to Magdusia miała rację, bo dla takiego dziecka przecież jest bliższy słoń Trąbalski niż towarzysz Breżniew.
2: To jest też

0: Od połowy lat 80. Jarosław Abramow Neverly mieszkał i w Warszawie, i w Toronto, bo właśnie w Kanadzie jego druga żona Wanda pracowała naukowo.
1: Tak zaczęła się moja proza. To jest właśnie dziwne, ale Kanada uczyniła ze mnie prozaika, ponieważ ja zobaczyłem takiego typa na lekcji angielskiego, którego nazwałem Zdzich. I tego Zdzicha opisałem. Znajomi wszyscy znosili mi anegdoty. Ja sam miałem bardzo duże doświadczenia. I opisałem tego Zdzicha. Jak ktoś prześledzi pana Zdzicha w Kanadzie, to przekona się, że jest to w jakimś sensie powrót mój trochę do na pewno humorystyki i satyry, ale również do takiej skeczowości albo monologu teatralnego, kabaretowego. Właściwie to jest dialog między panem Mariankiem a nim.
2: Widział pan tu na ulicy, żeby oni normalnie spacerowali z dzieciakami? Tak jak my? Każdy goni oddzielnie. Starzy sobie, dzieci sobie. Najwyżej babysitter, wezmę ich się. Byle tego dolara utłuc. Nikt tu się dziećmi nie przejmuje. Nie dawaj mu smoka krycha. Później zęby będzie miał krzywe. Rekin. Upomniał żonę pan Zdzich. No z tymi pieniążkami też łaskę robią. No czekać trzeba, nim ci ten czek łaskawie wypiszą. A potem do banku. Kolega raz się zdenerwował. Huknął na urzędniczkę po naszemu. To na drugi tydzień jak przyszedł, to 6 godzin go przetrzymała. Dasz pan wiarę? Czekał przepisowo 6 godzin. Co podszedł do okienka, to ona: no, mister, pieniążków nie. Grzecznie, bo oni tu krzyku nie lubią. I masz tu pan Kanadę, kochany.

0: czasem mam, czasem forsy zbraknie do pierwszego. Oj, dobrze jest jak jest, Bogdan śpiewa, ma ten gest.
1: Bogdan, Bogdan, trzymaj się.
2: Słuchali państwo fragmentów Gawęd Jarosława Abramowa-Newerlego, fragmentów jego książek i piosenek, do których skomponował muzykę. Jarosław Abramow-Newerli zmarł 9 sierpnia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Pociąg z komisarzem i inspektorem ruszył z dworca w Marsylii. Posłuchajmy czwartego fragmentu powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
5: Pociąg wyjechał z Marsylii i pędził przez dolinę. Skąpane w srebrnym blasku księżyca winnice i gaje oliwne rzucały chińskie cienie na wapienne wzgórza. Szachli włączył lampę z matowego szkła stojącą na drewnianym stoliku. Otworzył akta, które dostali od Renauda i zaczął je przeglądać w aureoli złotego światła. Były to informacje zebrane przez Esposita, kolegę, który już był na miejscu, i Berthiera, szefa lokalnej policji. Do tego dochodziły elementy, którymi sekretariat brygady, nieoficjalnie prowadzony przez Eponine Renaud, córkę nadkomisarza, dopełnił zebrane materiały. Oczy Charliego zabłysły. Zapowiadało się wyjątkowe śledztwo. Przede wszystkim miejsce zbrodni. Livingstone'owie mieszkali w wielkim domu w willi Starlight, słynącej na całym wybrzeżu z oryginalnego, modernistycznego stylu. Potem lista gości, którzy przebywali u nich w momencie, gdy porwano chłopca. Mistrz bokserski Antoine Lacoste, amerykańska aktorka Vera Morris, powieściopisarka Agatha Harding, producent filmowy Franklin Crane. Wspaniale, same sławy. Nigdy jeszcze nie mieli do czynienia z podobną sprawą. Charlie wczytywał się w każde nazwisko, zapamiętywał każde miejsce, każdą informację. Nienawidził myśli, że ktoś mógłby go przyłapać na pomyłce i zawsze się bał. Zwłaszcza wśród noworyszy albo bogatych cudzoziemców, że go wezmą za marsylskiego prostaka. W Toulonie, korzystając z dłuższego postoju, wyszedł na peron. W hali dworcowej stał kiosk. Księgarnia Louisa Hacheta. Tam pośród popularnych czytadeł, przewodników turystycznych i gazet znalazł to, czego szukał, a mianowicie ostatnią powieść Agaty Harding, Morderstwo w obserwatorium. Po powrocie do przedziału przebiegł wzrokiem streszczenie na okładce. Była to czwarta powieść Harding. Trzy pierwsze nosiły tytuły Zaginiona z Holland Park, Tajemnica Clary Penrose i Zwłoki w szklanym domu. Jej książki odnosiły coraz większe sukcesy zarówno w Europie, jak i w Stanach. Pisarkę nazywano królową zbrodni. Charlie pochłonął pierwsze 100 stron, nie odrywając oczu od lektury. Kiedy wreszcie to zrobił, pociąg wyjeżdżał z dworca w Draguignan. Popatrzył na zegarek. Prawie północ. Jego szef ciągle mocno spał. Do Antibes mieli dojechać o 1:40.
4: Wojciech Masiak przeczytał czwarty fragment powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju w przykładzie Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
7: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy, Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności radiowej jedynki. Były zapowiedzi, jest decyzja. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rzeczywiście benzyna i diesel będą kosztowały mniej, bo Rada Ministrów podjęła decyzję o czasowym obniżeniu podatku VAT.
1: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Mówił premier Donald Tusk. Przepisy mają obowiązywać przez dwa ostatnie tygodnie wakacji, tak by powracający z urlopów mogli odetchnąć. A dlaczego tak krótko? Pytamy o to analityka rynku paliw Dawida Czopka, a ten odpowiada.

0: Wiada, że to bardzo kosztowny program.
1: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: Koszt drugiej odsłony programu CPN ma wynieść około 0,5 miliarda złotych. Koszt pierwszej wersji sięgnął 4,7 miliardów złotych. Medialne pogłoski potwierdzone odejście Macieja Berka z rządu związane jest z jego kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a to rodzi wiele komentarzy, szczególnie opozycji. PiS zarzuca premierowi, że łamie własną obietnicę odpolitycznienia Trybunału.
2: Zapewnienia Platformy i ataki na nas przez wiele lat, że my upolitycznialiśmy Trybunał, mieliby ten Trybunał odpolityczniać, no a teraz robiliby taką akcję z wysłaniem człowieka politycznego, czy wybraniem człowieka politycznego do Trybunału.
0: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Powiedział mu wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
3: Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk. Maciej Berek jest urzędnikiem państwowym wysokiej rangi, ekspertem, legislatorem i jeżeli byście nawet prześledzili jego wypowiedzi medialne, to naprawdę on unikał tej takiej politycznej nawalanki.
0: Maciej Berek miałby zastąpić na stanowisku sędziego Justyna Piskorskiego. Jego kadencja kończy się 18 września. Polityczny topór ściął głowy w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik dyscyplinarny partii wykluczył z ugrupowania 38 posłów i dwóch senatorów, którzy należą do stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich jest Mateusz Morawiecki. Władze PiSu twierdzą, że rozłamowcy naruszyli dwa artykuły ze statutu ugrupowania poprzez to, że opuścili klub parlamentarny i wstąpili do nowego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych prawie 19 milionów Polaków. Należały do pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usługi firmy MyDoctor, prowadzącej elektroniczną dokumentację. Jakie informacje wpadły w ręce hakerów, to wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Chodzi tu o imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich.
0: Po masowym wycieku danych i apelu Ministerstwa Cyfryzacji lawinowo rośnie liczba zastrzeżeń numerów PESEL. Tylko przedwczoraj Polacy zastrzegli niemal tyle numerów, ile w całym lipcu, a można to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel. Iga Świątek będzie walczyć o pierwszy w tym roku tytuł. W półfinale Polka awansowała do finału turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto, w trzech setach pokonując Ukrainkę Elinę Świtolinę. Była zadowolona ze swojej gry i twierdzi, że jest gotowa na finał.
6: No, bardzo się cieszę, że jestem w finale. Wiadomo, zagrałam ich już dużo, ale każdy finał jest inny i do każdego turnieju trzeba podejść trochę inaczej. Chociaż z drugiej strony do finału będę się przygotowała w taki sam sposób jak do innych meczów, bo jak już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
0: Finał powinien rozpocząć się niebawem. Rywalką Igi Świątek będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina. To będzie ich 13 pojedynek. Bilans jest wyrównany 6-6, ale w dwóch ostatnich spotkaniach lepsza była reprezentantka Kazachstanu. To by były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Piątek w całym kraju powinien być pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich, trochę chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, 22 stopnie. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1014 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest piątek, 14 sierpnia, to 226 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.17, zajdzie o 23. Czas na małe kalendarium. Tego dnia w 1385 roku w Krewie podpisano Polsko-Litewską Unię. W 1893 w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych. W 1920 pod Ossowem w trakcie Bitwy Warszawskiej zginął ksiądz Ignacy Skorupka. W 1940 z warszawskiego więzienia na Pawiaku wysłano pierwszy transport więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W 1940

0: 1941 w celi głodowej niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau zmarł ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który dobrowolnie oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. W 1945 roku cesarz Hirohito zwołał posiedzenie gabinetu, na którym zapowiedział kapitulację Japonii. A w 1980 roku w Gdańsku rozpoczął się strajk okupacyjny w stoczni imienia Lenina. Na jego czele stanął elektryk Lech Wałęsa. Imieniny obchodzą dziś Alfred, Eusebiusz, Elżbieta, Kalixt i Maksymilian. Najlepsze życzenia składa Radiowa Jedynka.
1: Autopromocja.
2: Królowa sportu wraca na salony.
3: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
2: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
3: Anita Włodarczyk,
2: Paweł Fajdek,
3: Ewa Swoboda,
2: Jakub Szymański
3: czy Natalia Bukowiecka.
2: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
3: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
2: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
3: i Krzysztof Kuzak.
2: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w Jedynce.
4: Dobry wieczór, witam Państwa. Bartosz Panek. Posłuchamy teraz reportażu, który nagrała Joanna Bogusławska i który nosi tytuł Wspólna pasja, a jego bohaterką jest Jaga Hupało, artystka, która mówi o sobie, że urodziła się, by tworzyć. To jedna z najbardziej wpływowych polskich fryzjerek i kreatorek fryzur, którą fascynuje i inspiruje Antoni Cierplikowski, legenda fryzjerstwa. Jaga Hupało postrzega go nie tylko jako mistrza fryzjerstwa, ale także jako rewolucjonistę, który na początku XX wieku zmienił estetykę kobiecości i całą kulturę mody. Jaga Hupało tworzy od wielu lat wspólne projekty artystyczne ze swoją córką, Antonią Wolf. Antonia wychowała się w pracowni, jako malutka dziewczynka podpatrywała pracę mamy, a dla obu kobiet fryzjerstwo jest nie tylko usługą, lecz sztuką, kształtującą tożsamość. Wspólna pasja. Oto reportaż Joanny Bogusławskiej.
5: Nożyczki, które są ze szlachetnej stali damasteńskiej. Mają one swój charakterystyczny dźwięk i oczywiście właściwości. Wybór mojej decyzji, jak się okazało, prawie na całe życie. Wybór dokonałam za pomocą głębokiego uczucia, które mną ogarnęło i pragnienia zadania pytania mojemu mistrzowi, czy przyjmie mnie na uczennicę. To pytanie zadałam w 1981 roku, mając 12 lat, czyli w momencie, kiedy podejmuje się decyzję o edukacji. Mistrz się zgodził, przyjął mnie do siebie na praktykę, później staż. Trwało to 4 lata. To wszystko było bardzo imponujące. Przy tym były piękne opowieści, które prowadziły moją wyobraźnię do Paryża, ponieważ mój pierwszy mistrz nazywał się Edward Szymański i był w kadrze polskiej. W tej kadrze podróżował, miał taki chyba jako niewiele osób w Polsce wtedy paszport, który pozwalał mu wyjeżdżać za granicę. I te opowieści z pokazów otwierały furtkę mojej wyobraźni i stworzyłam sobie w niej obraz świata pięknego, kolorowego, gdzie piękno ludzkie, delikatność, wrażliwość ma miejsce. W kontraście do Polski lat 80. nie tylko było szaro, ale było też bardzo niebezpiecznie. Urodziłam się w Nowej Rudzie w 1966 roku. Każde spotkanie w życiu z drugim człowiekiem ma wpływ, ma ogromny wpływ też miejsce, w którym dorastamy, wychowujemy się. W momencie, kiedy stworzyłam własne miejsce już takie stałe, pracownie, dość wczesnym etapie życia, czyli jak miałam 12 jeszcze lat, to zaczęłam poznawać różne ciekawe osoby, które przychodziły do mnie do pracowni. I wśród nich

0: Wielkim darem dla mnie była relacja z naszą noblistką dzisiaj, a wtedy skromną, w sumie dalej skromną bardzo osobą, o otwartym umyśle, z Olgą Tokarczuk, która pokazywała mi świat taki, jak właśnie z jej książek jest, natury, niezwykłe zjawisk, jakie nam towarzyszą w życiu.
1: Jak to wygląda?
0: Nasze pierwsze spotkanie było w Augustowie, zupełnie nie w przestrzeni dolnośląskiej, podczas wakacji. Natomiast razem wracałyśmy z tych wakacji pociągiem i wtedy miałyśmy taką chyba znaczącą rozmowę w życiu, gdzie każda z nas deklarowała swoją drogę życiową i swój cel i doszłyśmy do tych deklaracji z tej podróży. To jest chyba jednak coś na rzeczy z tą fizyką kwantową, że jak się wejdzie w pasmo przestrzeni czasowej, to można też zintegrować swój potencjał z wyobrażeniem, z myślą. Dokładnie Olga powiedziała, że chce być pisarką. A ja chciałam się zajmować właśnie tworzeniem piękna, zajmowaniem się ludźmi, ale też sztuki. W to połączenie dla mnie było zawsze oczywiste.
1: Atmosfera tutaj w pracowni jest taka rodzinna. Czy ty pamiętasz w ogóle swoje pierwsze kroki, które tutaj stawiałaś?
2: Tak, co zabawne, to były dosłownie moje pierwsze kroki, które postawiłam właśnie na naszych deskach. Moja mama przyniosła mnie tutaj zaraz po porodzie, bo miałam tydzień i od tamtej pory całe moje dzieciństwo tutaj spędzałam. Czy jak strzygli moi jeszcze rodzice, wtedy razem na podłówkach obok klientów sobie leżałam, czy robiłam fort na kanapie, przyglądałam się cały czas rzeczom, które robili, fryzurom, które kreowali. No, wspomnienia mam już naprawdę z bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa, czy z wyłożonej kocami doniczki, w której też leżakowałam, z zabaw i przypatrywania się klientom, jakie zmiany przechodzą w trakcie pobytu tutaj.
0: Moją filozofią twórczą jest łączenie, które sprzyja poprzez piękno budowaniu relacji, ale w tych relacjach ze światem też dużą przestrzeń zajmują moje relacje osobiste i zarówno pracownie, niedzielę, nie jest to miejsce tylko i wyłącznie zawodowe, ale to jest miejsce też rodzinne. Tutaj wychowywałam swoje dzieci, tutaj dzieje się to wszystko, co jest związane z moim też życiem osobistym. Jest to dla mnie fundamentalne, ponieważ nie potrafię dokonywać takich wyborów i zarówno pracę przynoszę do domu, jak i dom do pracy i to jest, wiem, że to nie jest takie oczywiste i niepopularne i często niepolecane, ale to jest jedyna droga, jaką znam.
3: Dla odbiorców mojego rzemiosła, jakim jest fryzjerstwo, nie jest to ściśle połączone, ale ja nigdy tego nie dzieliłam. Uważam, że fryzjerstwo jest pełnoprawną sztuką.
0: Kolejnym mistrzem, który był dla mnie legendą, to był właśnie Antoni Cierpikowski, czyli Antoine de Paris.
4: Ja sam nie wiem, kim jestem. Żyłem pomiędzy malarzami, rzeźbiarzami, jak Dynikowski, poetami, pisarzami z całego świata. Żyłem w całym świecie. Podróżowałem dużo. Byłem i w Rzymie, i w Egipcie, i to, i wszędzie jak szedłem, tam zawsze odnajdowałem swoje klientki, które w Paryżu widywałem, prawda? Czy to Ameryka, czy to Londyn, czy to Tokio, nieważne, czy to Australia. Poznałem cały świat. Stale byłem pomiędzy ludźmi bardzo ciekawymi. Mój profesor to jest świat i ludzie.
3: osoba, o której pierwszy raz przeczytałam w książce, naszej zawodowej książce, która była lekturą niezbędną do zdania egzaminu.

0: najpierw czeladniczego, później mistrzowskiego, zawsze to nazwisko się pojawiało. Ta osoba była jeszcze inna niż ten mój pierwszy mistrz. Jeszcze bardziej spektakularna, ponieważ oprócz komfortu wizualnego ona dała kobietom wolność. Antoni Cierplikowski jako młody chłopiec wyjechał do Paryża, szukając pracy i lepszego życia. Znalazł w Paryżu miejsce dla siebie, ponieważ miał inne wizje niż panowała ówczesna moda i nie podporządkowywał się jej. On z natury był człowiekiem bardzo wrażliwym.
1: Więc ja mówię kuzynowi, ja chcę jechać do Paryża. On powiedział, słuchaj, ja byłem w Londynie. Paryż to jest najtrudniejsza szkoła. W Londynie tam łatwiej znajdziesz pracę i to. Ja mówię, nie, ja chcę Paryż. I po tygodniu byłem w Paryżu. 5 franków w kieszeni, 12 w nocy. Zostałem tam i po 4 miesiącach rewelacja.
0: Cieszę się, że miałam niezwykłe środowisko do wzrastania, że wychowywałam się w domu w moim odczuciu dość tajemniczym, ponieważ był to przed wojną dom takich spotkań społecznych. W domu tym była wielka sala i antresola dla orkiestry oraz scena, malowidła na ścianie, kilka niezwykłych mebli. I w tym domu też spotykali się ludzie, którzy mówili różnymi językami. Spotykali się przesiedleńcy, którzy przybyli na Dolny Śląsk ze swoimi trudnymi historiami. Nie mówili o tym dużo i głośno, ale w małych skupiskach przed muszą zawsze można było podsłuchać jakichś fragmentów wspomnień, wcale nie pasujących do miejsc, w którym mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w wyjątkowej architekturze, którą stworzyli przodkowie, nie nasi,

0: W 1997 roku na Dolnym Śląsku była powódź, która wpłynęła na życie wielu osób, otworzyła świadomość, czym jest potęga natury i mi dało to też wzmocnienie w mojej decyzji przeprowadzki do Warszawy, ponieważ tutaj byłam już związana z instytucjami kultury i z magazynami modowymi. Natomiast pracownię swoje miałam w Kłodzku i w Nowej Rudzie, ale też miałam rodzinę i byłam mamą córeczki, która w tamtym momencie zaczynała swoją edukację w szkole podstawowej. I punktem zwrotnym takiej ostatecznej decyzji był moment, kiedy Ania szła do pierwszej klasy i musiałam podjąć decyzję, czy zostaję na Dolnym Śląsku, ale to znaczy też, że nie wyjeżdżam tak często, jak wtedy jeździłam, czyli raz w tygodniu do Warszawy, czy przeprowadzam się do Warszawy i zostawiam swoje pracownie i życie na Dolnym Śląsku. Zostawiam też, wyciągam Anię z jej środowiska, znajomych, rodziny, przyjaciół i skazuje nas na taką nomadyczność, niepewność, życie między projektami i do samego końca, do 31 sierpnia nie wiedziałam. Po prostu rano się obudziłam, wstałam, jakaś siła we mnie weszła. Natomiast po różnych zmianach osobistych zapakowałam zabawki mojej Ani, wzięłam dziecko i przyjechałam do Warszawy, nie zamykając jednak drzwi na Dolnym Śląsku. 2 lata temu pojawiła się znowu woda. Już w mojej leśnej ostoi, w momencie, kiedy robiłam projekt Kruche Piękno, realizowałam go na Bawelu i w dzień performansu wracałam do ostoi, gdzie zobaczyłam efekty, jakie ta kolejna fala dokonała.
1: Droga, którą tutaj rodzinnie w sumie wybraliśmy, nie jest łatwą drogą. Czy tak jak mama zaczynała na Dolnym Śląsku jeszcze

0: w czasach, kiedy nazwanie zakładu salonem było graniczące z cudem i wyśmiewane, to tak to parcie do jakiegoś postawienia na swoim dalej się przekazywało i dalej jest obecne. Nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, że to jest czyste rzemiosło, bo to jest połączenie i rzemiosła, i twórczości artystycznej. Tylko nawet jak osoba przyjdzie po tą samą fryzurę, to ma troszkę inną twarz i troszkę będzie to zmienione, mimo że technika będzie bardzo, bardzo zbliżona.
1: Obcinając włosy, nie tylko ich dotykamy, ale też słyszymy dźwięki, jakie są. Takie

0: Jedynka Polskie Radio, studio festiwalowe African Beats 2026, gdzie spotykam Michała Ławniczaka, aktywistę, producenta, wydawcę w ramach Offside Record. Przyleciał specjalnie z Wielkiej Brytanii, z Liverpoolu. Dobry wieczór, Michał.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: No właśnie, reprezentujesz przede wszystkim zespół Varieté, bydgoską ikonę nowej fali, sceny takiej rockowej, nowofalowej lat 80., jeszcze jarocińskiej, ale też tutaj fantastyczny koncert, taki można powiedzieć powrót spektakularny, Rasm Al-Mashan, polsko-jemeńskiej wokalistki, poetki też znakomitej, charyzmatycznej.
1: Tak, tak. Przyleciałem tutaj ze względu na koncert właśnie Rasm Al-Mashan, z którą mam teraz dużą przyjemność pracować jako menedżer. Spotkaliśmy się po wielu latach i bardzo się cieszę, bo zawsze Rasm ceniłem. Uważam, że to jest wyjątkowa postać na naszej scenie.
0: Działasz na dwóch frontach, Polski i Wielkiej Brytanii. Jak wygląda mniej więcej rozpoznanie, taka, powiedziałbym, zaciekawienie?

0: wienie wśród Brytyjczyków muzyką z Polski. Jest coś takiego?
1: Wiesz co, nie wiem, czy jest coś takiego, natomiast często próbuję pokazać rzeczy, które ja znam z Polski moim znajomym, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i często są pod wrażeniem, jak dobre zespoły tutaj są. Albo przyjeżdżając do Polski na festiwale, widząc polskich artystów, często są mocno zdziwieni, że mamy taki poziom w ogóle muzyków.
0: I to myślę niezmiennie jazz, ale też chyba etnika, prawda?
1: Tak, ale na przykład muzyka reggae to jest taki mój konik, to jest muzyka, którą się od lat zajmuję. I na przykład Jamajczykom puszczam czasami polskie zespoły reggae i naprawdę to są szczere opinie, bo ja to widzę, czy są szczere, czy nie. I często są pod wrażeniem i w ogóle w szoku, że w Polsce, w kraju, w którym no, nie ma rdzennych Jamajczyków,
0: uprawia się muzykę reggae.
1: Muzykę reggae i uprawia się ją na takim poziomie.
0: Ale jakie to zespoły tak najczęściej im prezentujesz?
1: Wiesz co, no na przykład Jafia Namuel, obecnie Jafia. Puściłem ostatnio kolegą pierwszą ich płytę i oni, a co to za zespół? A ja mówię, no to jest polski zespół Jafia Namuel. Polski? Nie mogli uwierzyć.
0: Nie mogli uwierzyć i o muzyce reggae jeszcze za chwilę, bo też odkryłeś albo przysporzyłeś na fali tej muzyki ważnej sprawie powrotu legendy muzyki jamajskiej. Michał Ławniczak jest dzisiaj z nami w Jedynce.

0: Michał Ławniczak, prosto z Wielkiej Brytanii, Offside Records i zespół legenda jamajska, jeszcze z lat 60. Cimarrons, za twoją, można powiedzieć, sprawą możemy o nich ponownie usłyszeć. Opowiedz, bo to jest niesłychanie ciekawa historia.
1: No tak, Cimarrons to był pierwszy zespół reggae w Wielkiej Brytanii i w Europie. Powstały w 67 roku, założony przez Jamajczyków, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w tamtym czasie.
0: To trochę jak nasze Alibabki też te pierwsze takie robiły utwory.
1: Tak. Pewnie analogii byśmy trochę też znaleźli. Zespół, który jako pierwszy zespół reggae zawiózł tą muzykę, jeżeli chodzi o granie koncertów na żywo, do wielu miejsc świata, do Afryki. Byli pierwszym zespołem reggae, który koncertował w Afryce, w Japonii, w Tajlandii.
0: Ale oni wylądowali w Wielkiej Brytanii, prawda, Jamajczycy, na skutek jakich okoliczności?
1: To był ten czas powojenny, tak zwany Windrush Generation, czyli po prostu Wielka Brytania zaczęła ściągać Jamajczyków na dosyć dużą skalę, żeby odbudowywać kraj po wojnie. Bardzo dużo Jamajczyków wtedy przybyło do Wielkiej Brytanii. Oni byli między innymi częścią

0: częścią właśnie, właśnie tego, tego wydarzenia.
1: I społeczności też.
0: Tak, tak. Przylecieli tutaj do Londynu w bardzo młodym wieku.
1: Musieli być zszokowani.
0: Byli bardzo zszokowani, bo nie mieli pojęcia w ogóle. Ktoś im tam, to nie były czasy internetu, ktoś im opowiadał. Natomiast no, przylecieli ze słonecznej Jamajki, gdzie jest słońce właściwie przez cały rok, do deszczowego, szarego Londynu. To na początku to był dla nich duży szok.
1: Mówiłeś, że po raz pierwszy byli w trasie koncertowej z muzyką reggae w Afryce, czyli ta spełniła się, można powiedzieć, w taki sposób pionierski, ta idea powrotu wszystkich Afrykańczyków rozsianych po całym świecie do swojego macierzystego lądu, do Afryki.
0: Tak, no to są w ogóle niesamowite historie, jak oni mi opowiadali właśnie historie z tych podróży, czy do Afryki, czy do Japonii. Bo wyobraź sobie, że jedziesz do kraju, w którym ludzie nie słyszeli jeszcze reggae w ogóle i widzą to na żywo, wiesz, to muzyka reggae...
1: Czyli Japonia.
0: Tak, to robi w ogóle ogromne wrażenie, a jak spotykasz się z tym po raz pierwszy, no to to jest piorunujące wrażenie.
1: I oni... Lata 60. to było, jak zawędrowali z muzyką reggae, taką roots reggae do Japonii.
0: Tak, nie pamiętam, czy to był początek 70. czy końcówka 60. Afryka wydaje mi się, że to był 69. rok, Japonia może to był, nie wiem, 71. No w każdym razie jakby przecierali te szlaki.
1: Ale też towarzyszyli wielkiemu Robertowi Nesta Marleyowi.
0: Tak, no byli pierwszym zespołem reggae w Londynie, więc wszyscy ci najwięksi wokaliści, którzy przyjeżdżali do Londynu czy do Anglii z nadzieją jakichś koncertów i tak dalej, grali z nimi, więc pierwsza trasa Boba Marleya w Wielkiej Brytanii to był sam Bob Marley. Na plakatach jest Bob Marley i The Wailers, ale tam nie było The Wailers, tam byli Cimarrons.
1: Cimarrons i teraz płyta, którą przywozisz nam do Polski, to bardzo cię proszę zapowiedz w jedynce, premiera.
0: Znaczy płyta już ukazała się w zeszłym roku, nazywa się Harder Than The Rock i co ważne, może uda się to gdzieś znaleźć, tak samo nazywa się dokument, film dokumentalny o zespole, nazywa się Harder Than The Rock. Był prezentowany na wielu festiwalach filmowych w Europie i to jest bardzo ciekawa historia, którą na pewno warto poznać.
1: Za chwilę Cimarrons, a Michał Ławniczak był naszym gościem. No, oby więcej takich kontaktów międzynarodowych za twoją sprawą. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bardziel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze i 12 w tym turnieju, który w randze ustępuje tylko wielkim szlemom. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu rankingu Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Ariny Sabalenki. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej, poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni wprowadzono pod koniec marca i obowiązywał do czerwca.
4: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
5: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
4: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
5: Myśmy chcieli pomóc.